Idealne letnie granie na nocnej zmianie. W Trend Radio. Upalne letnie granie na nocnej zmianie. W Trend Radio.

0: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.
1: One United Nation. I share every little thing I own.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Śledczy biorą pod lupę kolejny wątek afery w Szpitalu Południowym. Sytuacja na kolei wraca do normy po potężnych upałach. Ziobro i Romanowski już bez statusu uchodźcy. Miriam Lipińska. Prokuratura zajmie się sprawą nieprawidłowości w prosektorium Warszawskiego Szpitala Południowego. Według portalu Zero miał tam kwitnąć pogrzebowy biznes, a koordynator prosektorium miał faworyzować firmę swojej wspólniczki. Prokuratura nie miała dotąd takich informacji, dlatego prosi o pomoc świadków, mówi prokurator Piotr Skiba.
2: Informacje dotyczące ewentualnych nieprawidłowości związanych z pobieraniem pieniędzy, na przykład przy wydawaniu zwłok, z niewłaściwym rozliczaniem pewnych działań, pewnych czynności, zachowaniem mogącym wskazywać na preferowanie tego czy innego zakładu pogrzebowego.
1: Informacje przyjmuje Prokuratura Rejonowa Warszawa-Ursynów. Prokuratura prowadzi też śledztwo w sprawie nieprawidłowości przy wystawianiu kart zgonu. Po potężnych zakłóceniach wywołanych falą upałów sytuacja na kolei wraca do normy. Temperatury spadły, pociągi znów zaczęły jeździć zgodnie z rozkładem, ale służby nadal są w gotowości, zapewnia Piotr Hamarnik z PKP PLK.
3: Są to 182 zespoły awaryjne, 64 pociągi sieciowe.
1: W ostatnich dniach odwoływano pociągi, były też wielogodzinne opóźnienia, a pasażerowie w części pociągów jechali w upale, bo nie działała klimatyzacja. A przez najbliższe dni, jak zapewniają kolejarze, sytuacja ma już całkowicie wrócić do normy. A po dniach rekordowych upałów w końcu przyszło ochłodzenie. Ostatnie krótkie, intensywne opady nie rozwiązały jednak problemu suszy. Marcin Starzec.
4: Wiele samorządów wciąż apeluje o oszczędzanie wody. Taki komunikat wysłała m.in. gmina Chyżne na Podkarpaciu, która prosi o niepodlewanie ogrodów, basenów i mycie aut. Do takich zaleceń zastosował się pan Krystian, który w ogrodzie używa tylko deszczówki.
5: Beczułeczki mamy, tutaj mamy jedną, tam mamy jeszcze za domem dwie beczki, mauzery. Jakież no, mamy apel z gminy, no to dlatego chcemy coś oszczędzać też, no, żeby wszystkim tej wody wystarczyło.
4: Chociaż po ostatniej fali upałów czeka nas kilka dni wytchnienia, to nie na długo. Według prognoz wyższe temperatury mają wrócić do Polski pod koniec przyszłego tygodnia.
1: Zrobimy wszystko, by uciekinierzy stanęli przed sądem, powiedział szef resortu sprawiedliwości Waldemar Żurek, odnosząc się do informacji o cofnięciu statusu uchodźcy Marcinowi Romanowskiemu i Zbigniewowi Ziobrze i jego żonie. O decyzji węgierskich władz wobec polityków PiS poinformował szef MSZ-u Radosław Sikorski. Żurek zapowiedział, że Polska zwróci się do właściwych instytucji w Stanach Zjednoczonych z pytaniem, czy osoby pozbawione ważnych dokumentów podróży mogą nadal przebywać na terytorium USA. To właśnie w Stanach Zjednoczonych przebywa obecnie Zbigniew Ziobro. W środę sąd utrzymał decyzję o nakazie aresztowania byłego ministra sprawiedliwości. I na koniec jeszcze sport. Iga Świątek w trzeciej rundzie Wimbledonu, a Kamil Majchrzak już zakończył grę w turnieju. Świątek pokonała Czeszkę Karolinę Pliszkową 6-1, 6-3, a Majchrzak przegrał w pięciu setach z Amerykaninem Zakarem Swajdą. Dzisiaj w południe Hubert Hurkacz zagra w trzeciej rundzie z Amerykaninem Tomem Polem, a jutro Iga Świątek z Filipinką Aleksandrą Ilą.
6: Dzień dobry, w piątek, trzeci dzień lipca i czas już na poranek Trendy Start, ostatni w tym tygodniu. Tuż przed kolejnym wakacyjnym weekendem Łukasz Michnal, kłaniam się i zapraszam też na informacje pogodowe. Dzisiaj w większości regionu zachmurzenie umiarkowane, a na termometrach do 24 stopni Celsjusza za oknami w dzień. Mocniejsze porywy wiatru do 50 km na godzinę z północnego zachodu. Ciśnienie 1017 hektopaskali, termika zapowiada się ciepła i sucha, a biometr obojętny. Jeśli chodzi o dzień jutrzejszy, jeszcze odrobinę chłodniej. Termometry w ciągu dnia mają jutro pokazać 19 stopni Celsjusza, a w nocy 11.
7: Reklama. Sąsiedzie, jasne słodkie winogrona w MPM są teraz ponad połowę taniej. Tylko 14,50 zł za kilogram. Tak, soczyste winogrona na przekąskę, do deseru i na stół. W MPM teraz tylko 14,50 za kilo. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 29,50.
8: Tak właśnie podopieczni Fundacji Castorama dziękują pracownikom, którzy jako wolontariusze pomagali i wciąż pomagają tysiącom dzieci i dorosłym w całej Polsce poprawić warunki mieszkaniowe. Fundacja Castorama to ponad 3,5 tysiąca ochotników, którzy pomagają z potrzeby serca. Do tej pory zrealizowali ponad 400 projektów i już biorą się do pracy, by realizować kolejne. Wejdź na fundacjakastorama.pl i zobacz, jak jeszcze pomagamy.
9: Mamo, będzie spalony?
10: Żaden kawałek nie będzie, kiedy my pieczemy karkówkę z delikatesów Centrum.
11: Polska mistrzem grilla. Do środy kilogram karkówki wieprzowej bez kości 14,99 z delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 21,99. A ziemniaki wczesne złoty 49 kilo. Cena przed obniżką 3,49. Delikatesy Centrum. Polska mistrzem grilla.
0: Reklama.
1: Trendy start w Trendy Radio.

Dzisiaj piątek, 3 dzień lipca, 184 dzień roku. Alfreda, Anatol, Hyacynt, Jacek i Józef świętują imieniny. Wschód słońca był o 4:20, zachód ma być o 20:59, a dzień potrwa 16 godzin i 39 minut. Będzie dłuższy od najkrótszego dnia w roku o 8 godzin i 58 minut. Koniec astronomicznego lata za 81 dni. Znak zodiaku urodzonych 3 lipca to rak.

0: Kolejny weekend wakacji 2026 roku przed nami. To jest piątkowy ranek, gdzie też patrzę na karty historii, na początek wydarzenia w Polsce związane z trzecim dniem lipca. W roku 1519 król Zygmunt I Stary nadał prawa miejskie Karniszynowi. 1748 w Ogrodzie Saskim w Warszawie otwarto Teatr Operowy Operalnia. W 1896 na ulicę Bydgoszczy wyjechał pierwszy tramwaj elektryczny. W 1936 3 lipca powstała Wyższa Szkoła Lotnicza w Warszawie. 1949 w Katedrze Lubelskiej doszło do tak zwanego cudu lubelskiego. W 2002 roku Sejm RP przyjął ustawę Prawo Lotnicze.
1: Trendy Radio 101,9 i 95,2 FM.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Do niebezpiecznego zdarzenia z udziałem 13-latka doszło w środę w rejonie parku imienia Władysława Skarbka-Borowskiego w Dębicy. Nastolatek, jadąc hulajnogą elektryczną, najprawdopodobniej stracił panowanie nad pojazdem i przewrócił się. Na miejsce skierowano patrol policji, a także ratowników medycznych. Interweniujący policjanci ustalili, że 13-letni chłopiec jechał hulajnogą bez kasku ochronnego. Najprawdopodobniej stracił panowanie nad pojazdem i przewrócił się wraz z nim. W wyniku upadku i uderzenia doznał poważnych urazów. Został przetransportowany do szpitala w Rzeszowie. Kustosz Sanktuarium Matki Bożej Królowej Pokoju na Górze Liwocz zaprasza wszystkich pielgrzymów oraz gości na uroczystości odpustowe, które odbędą się w niedzielę 5 lipca. Wspólne świętowanie rozpocznie się o godzinie 15 nabożeństwem Drogi Krzyżowej, a bezpośrednio po nim o godzinie 16 odprawiona zostanie uroczysta suma odpustowa. Zaprasza ksiądz Gerard Stanula, kustosz Sanktuarium na Górze Liwocz.
2: Przypominam, że w najbliższą niedzielę będzie odpust na Górze Liwocz. Droga Krzyżowa o godzinie 15, a później uroczysta suma o godzinie 16. Serdecznie zapraszam, abyśmy mogli zaskarbić dar dla świata i dla ojczyzny naszej. Zostańcie z Bogiem.
1: Zachęcamy do licznego udziału we wspólnej modlitwie oraz do przeżycia tego świętego czasu we wspólnocie i pięknym otoczeniu sanktuarium. Miejska Biblioteka Publiczna w Tarnowie rozpoczęła 7. w tym roku turę przyznawania bezpłatnych kodów dostępu do Legimi, Empik Go oraz Audioteki. Po kody Legimi można się zgłaszać od pierwszego dnia roboczego miesiąca do momentu, aż ich pula się skończy, ale im wcześniej, tym większa szansa na ich otrzymanie. Wystarczy wysłać prośbę wraz ze swoim imieniem i nazwiskiem na adres legimi@biblioteka.tarnow.pl z maila przypisanego do biblioteczki. Konta. Trzeba jednak spełnić 3 warunki. Mieć aktywną kartę biblioteczną, być aktywnym czytelnikiem oraz nie posiadać zaległości na swoim koncie. Kody wydawane są jedynie pełnoletnim i czynnym czytelnikom miejskiej biblioteki. W niedzielę w godzinach od 7 do 17 pod oddziały 33 Batalionu Lekkiej Piechoty realizować będą szkolenie rotacyjne na terenie gminy Dębica w miejscowościach Głobikowa, Braciejowa, Stasiówka. Szkolenie odbędzie się w ramach comiesięcznego szkolenia rotacyjnego, podczas którego żołnierze Terytorialnej Służby Wojskowej będą przemieszczać się po terenie miejscowości w kilku sekcjach, realizując w poszczególnych punktach określone zadania. Szkolenie odbędzie się z zachowaniem przepisów PPOŚ i BHP, a teren po zakończeniu szkolenia zostanie doprowadzony do stanu wyjściowego.
0: Reklama. Sąsiedzie, upały ustąpiły, więc czas na przetwory. Z tej okazji w MPM mamy świetne ceny na warzywa do słoików. Wyborne pomidory Lima, idealne na przeciery i sosy. Kupisz teraz po 6 zł za kilogram. A dla wielbicieli kiszonek, ogórki gruntowe tylko 3 zł za kilogram. Tak, przeciery, kiszonki, zapasy na zimę. Zacznij je z MPM. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki. Pomidory Lima 11 zł, ogórki gruntowe 9 zł.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km. Ponad 1 000 000 opcji zabudowy oraz system Open Air Link z wbudowanymi usługami Google. Renault Master. Dostępny z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto leasingu niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępny także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
0: Reklama.
5: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.

trzeci dzień lipca, jak wpisał się w historię świata. O tym już teraz więcej w naszym porannym kalendarium historycznym. W roku 1608 3 lipca założono miasto Quebec. W 1864 ziemia została opasana kablem telegraficznym. 1898 rok. Wojna amerykańsko-hiszpańska. Klęska floty hiszpańskiej w bitwie pod Santiago de Cuba. 3 lipca 1962 roku Francja uznała niepodległość Algierii. W roku 1988 nad Bosforem w Stambule otwarto most Mehmeda Zdobywcy.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Upały w odwrocie, ale nie powiedziały ostatniego słowa. Węgry cofnęły Ziobrze i Romanowskiemu status uchodźcy. To ma być próba pojednania. Szef ukraińskiego MSZ-u dziś z wizytą w Warszawie. Miriam Lipińska. Upały już niedługo mogą wrócić do Polski. Jak wynika z prognoz, w najbliższych dniach temperatura będzie oscylować wokół 20 stopni, ale już w kolejny weekend ma być dużo cieplej, mówi Anna Gryczman z IMGW.
2: Zmiany takiej pogody będziemy się spodziewać mniej więcej z drugą dekadą lipca. Modele sugerują, że gdzieś tak 11-12 lipca to taki przełom, gdzie znów wrócimy do cyrkulacji takiej bardziej południowej z napływem tej zwrotnikowej masy powietrza.
1: Od połowy lipca najcieplej ma być w Polsce południowej i centralnej. Ziobro i Romanowski bez statusu uchodźcy. Węgry odebrały go byłym ministrom, a także żonie Zbigniewa Ziobry. Unieważniono również dokumenty ich podróży. Polskie organy mają otwartą drogę do wystąpienia do USA o ekstradycję Ziobry, mówi były wiceminister spraw zagranicznych Andrzej Szejna z Lewicy.
3: To są kolejne decyzje różnego rodzaju instytucji. Mieliśmy również decyzję sądu w sprawie tymczasowego aresztowania, które upoważniają ministra, prokuratora generalnego do wystąpienia skutecznego o ekstradycję ministra Zbigniewa Ziobry i w takiej sytuacji wydaje się, że te argumenty będą silne.
1: Wniosek o ekstradycję będzie rozpatrywał amerykański sąd, bo to za oceanem jest obecnie Zbigniew Ziobro. Jest kolejne weto prezydenta. Tym razem Karol Nawrocki powiedział nie zmianie prawa oświatowego, która między innymi miała powołać rzeczników praw ucznia. Karol Nawrocki, uzasadniając swoją decyzję, twierdzi, że nowelizacja nie chroni praw uczniów, a zwiększa tylko biurokrację i zmierza do ideologizacji szkoły. Minister Radosław Sikorski spotka się dziś w Warszawie z szefem ukraińskiej dyplomacji Andrzejem Sybichą. Rozmowa ma dotyczyć między innymi kryzysu na linii Warszawa-Kijów po decyzji ukraińskiego prezydenta o gloryfikowaniu żołnierzy UPA, odpowiedzialnych za rzeź wołyńską.
4: Trzeba się z tą prawdą historyczną rozliczyć i jeżeli przyjeżdża minister do Polski, to mam nadzieję, że z jakąś konkretną propozycją rozwiązania tego problemu.
1: Mówi Paweł Bliźniuk z KO. Z nieoficjalnych informacji wynika, że minister Sybicha ma zaproponować, by w ukraińskim Panteonie Narodowym znalazł się generał Marko Bezruczko, wspólny ukraińsko-polski bohater. To nie przekonuje jednak wicemarszałka Sejmu Krzysztofa Bosaka z Konfederacji.
5: Nie ma powodu, dla którego państwo polskie miało się zgodzić na gloryfikowanie ludobójców, dlatego że szef MSZ ukraińskiego do Panteonu dopisze jedną postać z ukraińskiej historii, która nie była akurat antypolska.
1: Wizyta szefa MSZ Ukrainy w Polsce zbiega się z pracami Sejmu, który dziś zajmie się prezydenckim projektem ustawy o karaniu za propagowanie banderyzmu. Polski skialpinista Andrzej Bargiel zdobył bez użycia tlenu ośmiotysięcznik Nanga Parbat, 9 co do wielkości szczyt ziemi, a potem zjechał z niego na nartach. Nanga Parbat jest jednym z najbardziej wymagających szczytów, mówi Bargiel.
6: Ten zjazd był dosyć wymagający, bo to jest prawie 3900 metrów tej niwelacji, więc kawał drogi, ale cieszę się bardzo, bo miałem naprawdę duży fan zjazdy na nartach.
1: Andrzej Bargiel jest pierwszym człowiekiem na świecie, który w tym stylu zdobył wszystkie 5 pakistańskich ośmiotysięczników.

0: Info sportowe w Trendy Radio.
1: Michał Waszkiewicz, dzień dobry, zapraszam na informacje sportowe. Hiszpania i Portugalia zmierzą się w 1/8 finału piłkarskich Mistrzostw Świata. Hiszpania bez problemów wygrała z Austrią 3-0 po 2 golach Mikela Oyarzabala i 1 Pedro Porro. W końcu nasza gra wyglądała lepiej, mówi Lamine Yamal. Wciąż jest miejsce na poprawę, musimy dalej rozwijać naszą grę. Przede wszystkim intensywność, ale oczywiście znamy jakość, jaką dysponujemy. Wiemy, że nie boimy się żadnej drużyny, jesteśmy Hiszpanią i musimy to pokazać na boisku. I wierzymy w siebie. To było pierwsze zwycięstwo Hiszpanii w fazie pucharowej mundialu od 16 lat i finału w RPA. W historii Mistrzostw Świata zapisał się bramkarz Unai Simon, licząc wszystkie mecze w tym turnieju, a także te w Katarze. Jest niepokonany od 519 minut. Teraz Hiszpanie czeka mecze z Portugalią, która pokonała Chorwację 2-1. Przegrywała wprawdzie 0-1 po golu Iwana Perisicza, ale w 68 minucie Cristiano Ronaldo wykorzystał rzut karny, a w 4 minucie doliczonego czasu mecz rozstrzygnął Gonzalo Ramos. Dobry mecz i pewne zwycięstwo. Iga Świątek awansowała do trzeciej rundy Wimbledonu, pokonała wczoraj Czeszkę Karolinę Pliszkową 1-3, a spotkanie trwało tylko 69 minut. Ciężko porównać te mecze, bo to inne przeciwniczki, zupełnie inne style gry. Taylor na pewno grała o wiele bardziej podstępny tenis. A dzisiaj czułam, że grałam skuteczniej i solidniej, nie popełniłam aż tylu niewymuszonych błędów. Wykorzystałam swoją przewagę i pewność siebie, aby utrzymać to do samego końca. W kolejnej rundzie rozstawana z trójką Polka zmierzy się z Filipinką Aleksandrą i Alą, która wygrała z Australijką Mają Joint. Niestety z turnieju odpadł Kamil Majszak, przegrał z Amerykaninem Zakarym Swajdą 6-2, 2-6, 7-6, 4-6, 3-6. To oznacza, że w męskim singlu zobaczymy już tylko Huberta Hurkacza, który w trzeciej rundzie zmierzy się dziś z Amerykaninem Tomim Polem. Spotkanie zacznie się najwcześniej po 16. Rosjanin Aleksander Owieczkin, najlepszy strzelec w historii Ligi NHL, przedłużył kontrakt z Washington Capitals. 40-letni hokeista rozegra 22 sezon w najlepszej hokejowej lidze świata. Podpisał roczny kontrakt z pensją wynoszącą $1 000 000 i premiami o wartości dodatkowych 8 milionów. Rosjanin ma na koncie rekordowe 929 bramek w NHL.

0: pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
1: Na Podkarpaciu i w Małopolsce dzisiaj troszeczkę więcej chmur i także chłodniej. Temperatury z Krosna, Jasła, Gorlic, Nowego Sącza, Tarnowa, Krakowa i Rzeszowa według synoptyków na najbliższe godziny to okolice 24 stopni Celsjusza. Wiatr do 50 km na godzinę powieje z północnego zachodu. Jeśli chodzi o ciśnienie, na barometrze mamy 1015 hektopaskali. Wilgotność powietrza przekracza 50%, biomet jest obojętny, a termika zapowiada się ciepła i sucha.
0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
2: Ogłoszenie społeczne.
3: Kustoszy Sanktuarium Matki Bożej Królowej Pokoju na Górze Liwoczy serdecznie zaprasza wszystkich pielgrzymów oraz gości na uroczystości odpustowe, które odbędą się w niedzielę 5 lipca. Wspólne świętowanie rozpoczniemy o godzinie 15 nabożeństwem Drogi Krzyżowej, a bezpośrednio po nim o godzinie 16 odprawiona zostanie uroczysta suma odpustowa. Zachęcamy do licznego udziału we wspólnej modlitwie oraz do przeżycia tego świętego czasu we wspólnocie i pięknym otoczeniu sanktuarium. Zaprasza ksiądz Gerard Stanule, kustosz sanktuarium na Górze Liwocz.
2: Ogłoszenie społeczne.
4: Reklama.
5: Szukasz pięknych firan, eleganckich zasłon lub nowoczesnych rolet? Postaw na doświadczenie. Salon K&K Firany od 15 lat kompleksowo dba o Twoje okna. Od bezpłatnego pomiaru, przez szycie na wymiar, aż po profesjonalny montaż, karniszy, żaluzji i rolet. W ofercie znajdziesz także luksusowe pościele i zestawy prezentowe. Odwiedź salony K&K Firany, Brzozów, Rynek 1 oraz Sanok, Plac Świętego Michała 3.
6: Mamo, a skąd ja się wzięłam?
7: Wiesz, Alteko, byłam pięknym oknem PVC, a on był przystojnym i solidnym oknem aluminiowym. Spojrzałam na niego, a on otworzył się na związek ze mną.
8: Okna Alteka Hybrid łączą w sobie to, co najlepsze. Komfort okien PVC i wytrzymałość stolarki aluminiowej. Bo perfekcja rodzi się z połączenia najlepszych rozwiązań. Wejdź na kowalskiokna.pl i zobacz okna Alteka Hybrid. Kowalski Okna. Hybrydowe okna premium.
9: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Arbuz, cena przed obniżką 6,99, a teraz 1,99 zł za kilogram. A polskie pomidory malinowe luzem, cena przed obniżką 12,99, teraz z kuponem Lidl Plus, tylko 4,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Kompleks rekreacyjny Rodzinna Riwiera w Szerzynach zaprasza na warsztaty planetarne w niedzielę w godzinach od 15 do 19 w ramach projektu Kreatywna Ekspedycja, Kosmos, Sztuka i Żeglarstwo. Ponadto czeka na Was strzeżone, bezpieczne kąpielisko w godzinach od 11 do 19, a także darmowy parking.
12: Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej.
13: Sąsiedzie, jasne słodkie winogrona w MPM są teraz ponad połowę taniej. Tylko 14,50 zł za kilogram. Tak, soczyste winogrona na przekąskę, do deseru i na stół. W MPM teraz tylko 14,50 za kilo. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 29,50.
4: Reklama.
10: Trendy start w Trendy Radio.

0: Minęła już godzina 7, to jest piątek, to jest trzeci dzień lipca, a na antenie Trend Radia trwa wakacyjny poranek. Mimo tego, że dzisiaj troszeczkę chłodniejsze, to u nas bardzo gorące, zwłaszcza jeśli chodzi o hity, które przygotowaliśmy dla was. Łukasz Michnal, poranna zmiana. Jesteśmy z wami jak zawsze do godziny 11. No i dzisiaj właśnie przygotowujemy się już do nadchodzącego weekendu.
1: Tak, to dla ciebie gra Trend Radio.

0: Reklama.
1: Szukasz ogrodzenia, które zachwyci designem i przetrwa próbę czasu? Zapomnij o rdzy i ciągłym malowaniu. Wybierz nowoczesne ogrodzenia aluminiowe. Bramy, balkony, słupki pocztowe i carporty firmy Guardi OBA. Bez nieestetycznych spawów. Skręcane i malowane proszkowo. Wybierz dowolny kolor z całej palety RAL lub perfekcyjną imitację drewna. Tworzymy na Twój wymiar zgodnie z najnowszymi trendami architektury. Certyfikat CE to gwarancja bezawaryjności na dekady. Ponadczasowy styl, wysoka jakość i aż 20 lat gwarancji na powierzchnię lakierniczą. Wejdź na stronę guardi.pl i skontaktuj się z nami już dziś. Telefon 665 600 450.
2: Uwaga wykonawcy, fachowcy i majsterkowicze! Już 10 lipca, w piątek, w PSB Market Budowlany Hemal w Dębicy odbędzie się dzień otwarty dla wykonawców. Przyjdź i zobacz produkty naszych dostawców w akcji. Będą z nami m.in. Fox, Ambrosol, Unicel, Lakma, Polax, Selena, Termoorganika, Axil, PPG, Atlas, Dolina Nidy, Holcim, V33 i wiele innych. Czekają na Ciebie pokazy asortymentu, praktyczne prezentacje, liczne promocje, grill oraz konkursy z atrakcyjnymi nagrodami. Do wygrania m.in. elektronarzędzia, zestawy farb, bony podarunkowe i wiele więcej. 10 lipca od 8 do 16. PSB Hemal Dębica, ulica Tetmajera 2A. Przyjdź, zobacz, skorzystaj z promocji i wygraj!
3: Hurtownia materiałów budowlanych Raźbud oferuje sprzedaż hurtową oraz detaliczną materiałów budowlanych, kostki brukowej, pustaków, styropianu, kruszyw oraz stali. Uwaga! Mega ceny na systemy elewacyjne firmy Klaj. Najniższe ceny w ciągu ostatnich 30 dni. Tynk elewacyjny, silikonowy, wiadro 25 kg, 168,90 zł. Przyjdź, zapytaj, doradzimy, wycenimy, to nic nie kosztuje. Super cena na pelet oraz polski węgiel i ekogroszek. Cena od 1190 zł. Przy zamówieniu minimum 1 tony. Dostawa gratis. Szczegóły u sprzedawców. U nas kupisz i zakujesz węże hydrauliczne do maszyn rolniczych, budowlanych oraz samochodów ciężarowych. Zapraszamy również do naszego skupu złomu i metali kolorowych. Płacimy uczciwie. Raźbud, klecie 70 naprzeciwko szkoły rolniczej oraz Jodłowa 911. Czekamy na Ciebie.
0: Reklama.
4: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.
5: To jest piątek, to trzeci dzień lipca. Słuchacie Trendy Radia. Mamy 184 dzień roku. Dzisiaj imieniny świętuje Tomasz, Jacek, Anatol, Mirosław, Leon i Józef. Dzisiaj dzień czerwonej ostrej papryczki i chili, międzynarodowy dzień bez toreb foliowych, jak również dzień cioci i wujka. 4:20 o tej porze wstało słońce, zachód ma być o 20:59, a więc dzień potrwa nam 16 godzin i 38 minut.

0: Słuchasz Trend Radia. Ekspres informacyjny w Trend Radio. Trend Radio. Region.
1: W jednostce ratowniczo-gaśniczej nr 3 w Rzeszowie odbyło się uroczyste spotkanie inaugurujące realizację przełomowego projektu Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie. Przedsięwzięcie o wartości blisko 77 milionów złotych zakłada kompleksową modernizację energetyczną 38 budynków Straży Pożarnej na terenie całego województwa, mówi Teresa Kubas-Hul, wojewoda podkarpacki.
2: 38 budynków komend o łącznej powierzchni 53 tysiące metrów kwadratowych zostanie objętych wsparciem. Wdrożone zostaną odnawialne źródła energii, termomodernizacja, będzie również dostosowanie tych budynków pod kątem takiej dostępności dla osób z niepełnosprawnością. Będą zielone dachy, będą zbiorniki na deszczówkę. To wszystko tak z jednej strony spowoduje oszczędność w kosztach funkcjonowania jednostek poszczególnych komend powiatowych Państwowej Straży Pożarnej. Poprawi warunki pracy dla funkcjonariuszy, 1700 funkcjonariuszy i pracowników Państwowej Straży Pożarnej.
1: Realizacja przedsięwzięcia pozwoli znacząco ograniczyć zużycie energii z ponad 10,6 tysiącami megawatów do około 4,4 tysiące megawatów rocznie oraz zmniejszyć emisję gazów cieplarnianych o ponad 1,5 tysięcy ton rocznie. Gmina miasta Dębica za pośrednictwem Centrum Usług Społecznych realizuje projekt Rodzinna Mocna Strona – Wsparcie dla dzieci i rodziców. Głównym założeniem projektu jest poprawa funkcjonowania społecznego i emocjonalnego dzieci oraz rozwijanie kompetencji rodzicielskich mieszkańców Dębicy. Projekt zakłada realizację działań ukierunkowanych na wzmacnianie więzi rodzinnych, rozwój umiejętności społecznych i emocjonalnych dzieci oraz podnoszenie kompetencji wychowawczych rodziców. Dzięki temu uczestnicy będą mogli skorzystać z pomocy dostosowanej do swoich potrzeb i wyzwań życia codziennego. Realizacja przedsięwzięcia ma przyczynić się do poprawy jakości życia rodzin z terenu gminy miasta Dębica, wspierając ich rozwój oraz wzmacniając potencjał wychowawczy i opiekuńczy. Dofinansowanie projektu z Unii Europejskiej wynosi 280 950 zł. Zanim staną do rywalizacji w zawodach Pucharu Świata we wspinaczce sportowej na czas w Krakowie, najlepsi zawodnicy z całego świata przygotowują się do startu w Tarnowie. Areną ich treningów jest odnowiona ściana wspinaczkowa Akademii Tarnowskiej. Na obiekcie trenują reprezentanci m.in. Stanów Zjednoczonych, Nowej Zelandii, Korei Południowej, Kuwejtu, Tajlandii, Brazylii, Meksyku, Ukrainy i Polski. Wśród nich są mistrzowie świata, byli rekordziści świata, olimpijczycy oraz zwycięzcy zawodów Pucharu Świata. To już drugi rok, gdy Akademia Tarnowska gości światową czołówkę wspinaczy. Tym razem do Tarnowa przyjechało kilkudziesięciu zawodników. W zawodach Pucharu Świata w Krakowie wystartuje także silna reprezentacja KUAZS Akademii Tarnowskiej. W barwach Polski zobaczymy Aleksandrę i Natalię Kałuckie, Annę Brożek, Marcina Dzieńskiego, Mikołaja Wróblewskiego i Oskara Szaleckiego.
3: Więcej informacji na trendradio.pl.
0: Reklama.
4: Szukasz pięknych firan, eleganckich zasłon lub nowoczesnych rolet? Postaw na doświadczenie. Salon K&K Firany od 15 lat kompleksowo dba o Twoje okna. Od bezpłatnego pomiaru przez szycie na wymiar, aż po profesjonalny montaż, karniszy, żaluzji i rolet. W ofercie znajdziesz także luksusowe pościele i zestawy prezentowe. Odwiedź salony K&K Firany, Brzozów, Rynek 1 oraz Sanok, Plac Świętego Michała 3.
5: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
6: Została nam już tylko apteczka.
5: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
6: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
5: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
7: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
5: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
7: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
8: Adamet. Z pasji do rozwoju.
9: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
10: Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergopharm SPSO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA.
11: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
12: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
13: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
14: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
15: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
16: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% pomarańcza Solevita w nowej cenie regularnej 3,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bezpromocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
17: Lidl, to się opłaca.
18: Kompleks rekreacyjny Rodzinna Riviera w Szerzynach zaprasza.

0: Na kąpielisko w godzinach od 11 do 19, a także darmowy parking.
1: Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej.
2: Reklama.
3: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.

0: jest poranek w rytmie trendy hitów. Kolejny wakacyjny weekend nadchodzi, a co na ulicach regionu słychać, jeśli chodzi o ruch samochodowy? O tym podpowiem Michał Sienicki. Kierowcy, proszę głośniej.
1: Ekspresem po drogach Twojego regionu.
2: Wyjedźmy na nasze drogi. Najpierw jedziemy przez Gorlice. Spowolnienia są na ulicy Kościuszki. Troszkę mniejsze spowolnienia na ulicy Parkowej. Niewielkie utrudnienia na ulicach Węgierskiej, Sienkiewicza i Mickiewicza. Przynajmniej jak do tej pory. Jeszcze szczególnie uważajmy przed rondem Solidarności oraz w centrum. Uważajmy także na ulicy Mickiewicza, 3 Maja i Piłsudskiego. Sprawdźmy teraz sytuację w Krośnie.
3: Dzisiejsze ulice Krosnania są zbytnio zakorkowane, troszeczkę dłużej, gdzie musimy się w cierpliwość uzbroić. To ulica Kaprzyńska, Niepodległości, Okrzej, ulica Tkacka, Podwale. No i tradycyjnie są korki na ulicy Lwowskiej, ulicy Czajkowskiego, Podkarpackiej do Bieszczadzkiej. Jest to spowodowane zamknięciem ulicy Grodzkiej. Na pozostałych odcinkach ruch odbywa się na bieżąco. Dziękuję.
2: Dziękujemy Taxi Krosno za informację. Zobaczmy, co dzieje się w Sanoku. Jak na razie ruch jest dość płynny, małe utrudnienia wokół ronda Beksińskiego, troszkę trzeba zwolnić przy skrzyżowaniu Bony z ulicą Przemyską i Lwowską.
1: Z nami bezpiecznie do celu.

0: Reklama. Sąsiedzie, upały ustąpiły, więc czas na przetwory. Z tej okazji w MPM mamy świetne ceny na warzywa do słoików. Wyborne pomidory Lima, idealne na przeciery i sosy. Kupisz teraz po 6 zł za kilogram. A dla wielbicieli kiszonek, ogórki gruntowe tylko 3 zł za kilogram. Tak, przeciery, kiszonki, zapasy na zimę. Zacznij je z MPM. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki. Pomidory Lima 11 zł, ogórki gruntowe 9 zł. Reklama.
1: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.
2: Piątkowy poranek, mamy trzeci dzień.

0: można poczuć się także, słuchając swojej ulubionej muzyki, a ta zawsze na 101.9, 95 i 2 FM. Kolejne hity, no śmiało możemy dedykować ciociom i wujkom.
1: Trendy Radio. Spędzamy wspólnie wakacje.

0: ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: CKE opublikuje niebawem wyniki egzaminu ósmoklasisty. Prokuratura bierze się za kolejny wątek afery w Szpitalu Południowym. Cud w Wenezueli. Po 8 dniach od trzęsienia ziemi spod gruzów wydobyto żywego człowieka. Miriam Lipińska. Za pół godziny wszystko będzie jasne. Ósmoklasiści poznają dziś wyniki swoich egzaminów kończących szkołę podstawową. Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikuje je online w ogólnopolskim systemie informatycznym. Przystąpienie do egzaminu ósmoklasisty jest obowiązkowe, a jego wynik wpływa na przyjęcie ucznia do wybranej przez niego szkoły ponadpodstawowej. Śledczy biorą pod lupę kolejny wątek afery w Szpitalu Południowym w Warszawie. Tym razem chodzi o tamtejsze prosektorium, którego koordynator miał m.in. faworyzować zakład pogrzebowy swojej wspólniczki. Do tej pory prokuratura nie miała zgłoszeń w sprawie podobnych nieprawidłowości, dlatego teraz szuka świadków, mówi prokurator Piotr Skiba.
2: Apelujemy do wszystkich, którzy posiadają jakiekolwiek informacje dotyczące ewentualnych nieprawidłowości związanych z pobieraniem pieniędzy z niewłaściwym przy wydawaniu zwłok, z niewłaściwym rozliczaniem pewnych działań, pewnych czynności, zachowaniem mogącym wskazywać na preferowanie tego czy innego zakładu pogrzebowego.
1: Zgłoszenia przyjmuje prokuratura rejonowa Warszawa-Ursynów. Szpital zwolnił już koordynatora prosektorium ze skutkiem natychmiastowym. Woda to żywioł. Chwila nieuwagi może zakończyć się tragedią, przypomina policja i apeluje o ostrożność podczas odpoczynku nad wodą. A tylko wczoraj utonęły 4 osoby. Od początku czerwca już 70. Agrest, maliny czy polska specjalność porzeczki w tym roku będą na wagę złota. Wszystko przez ostatnie upały. Plantatorzy zamiast do zbiorów szykują się do zaorania zniszczonych upraw.
3: Tak upalonych owoców to ja osobiście jeszcze nie widziałem.
4: To 100% pójdzie w glebę.
1: Mówią ogrodnicy z porzeczkowego zagłębia w Klementowicach na Lubelszczyźnie. Minister rolnictwa Stefan Krajewski zapewnia, że jest szansa na odszkodowania i wkrótce zaczną działać komisje oceniające rozmiar strat.
5: Będę w najbliższych dniach rozmawiał z wojewodami, żeby te komisje powołać i wspierać sadowników, którzy są w trudnej sytuacji dziś.
1: Związek Sadowników szacuje, że w wielu gospodarstwach plony zostały zniszczone w 100%. Zagranica. Ponad tydzień od katastrofalnego trzęsienia ziemi w Wenezueli ratownicy wyciągnęli spod gruzów żywego mężczyznę. 40-latek pracował jako nocny dozorca. Podczas trzęsienia schronił się w swojej budce strażniczej. Choć budynek nad nim runął, budka wytrzymała i ochroniła mężczyznę. I na koniec o tym, dlaczego z wiekiem przybywa tłuszczu na brzuchu. Już wiadomo, jak wynika z badania opublikowanego w czasopiśmie Science, stoi za tym szczególny typ komórek macierzystych, który może napędzać tworzenie nowych komórek tłuszczowych, zwłaszcza w okolicy brzucha. Poszerzający się z wiekiem obwód w talii to nie tylko problem estetyczny, ale też zdrowotny, bo nadmiar tkanki tłuszczowej w tej okolicy wiąże się m.in. z cukrzycą typu drugiego i chorobami serca. Odkrycie może pomóc w opracowaniu nowych metod zapobiegania otyłości brzusznej i związanym z nią schorzeniom.

0: Info sportowe w Trendy Radio.
1: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Hiszpania, Portugalia i Szwajcaria to kolejne zespoły, które awansowały do 1/8 finału Mundialu. Najwięcej działo się w meczu Portugalii z Chorwacją. Rozstrzygnął go Gonçalo Ramos w 94 minucie, strzelając na 2-1. Chorwaci, którzy prowadzili 1-0, mieli mnóstwo prewencji do sędziego, który najpierw podyktował dla rywali rzut karny, a w 12 minucie doliczonego czasu gry nie uznał im gola. To był bardzo trudny mecz, mówi selekcjoner Portugalczyków Roberto Martinez. Mój zespół ma w sobie ogromną siłę. Ona wynika z jedności drużyny, zaangażowania zawodników i z faktu, że reprezentują Portugalię. To kwestia fundamentalna. Czego potrzebujemy w tym meczu? Siłę już mamy, przygotowanie również. Po prostu musimy uwierzyć, mieć odwagę, a to może przyjść tylko wraz z sukcesem i wygraniem tego meczu. Te poprzednie w grupie nie mają teraz żadnego znaczenia. Portugalia o ćwierćfinał zagra z Hiszpanią, która w końcu zagrała jak na faworyta przystało i pewnie pokonała Austrię 3-0, mówi selekcjoner Luis de la Fuente. Mam dziś mnóstwo powodów do radości. Najważniejszym oczywiście jest zwycięstwo, które było kluczowe. Postawa drużyny była rewelacyjna. Jesteśmy szczęśliwi z powodu wszystkiego, co wydarzyło się w tym meczu. Z tego, jak został poprowadzony, jak go rozstrzygnęliśmy, z samej atmosfery i gry zespołu, jesteśmy w świetnej formie. W meczu, który zakończył się rano, Szwajcaria wygrała z Algierią 2-0. W 1/8 finału Helweci zagrają z lepszym z pary Kolumbia-Gana. Ten mecz zakończy rywalizację w 1/16 finału. Wcześniej Australia zagra z Egiptem, a Argentyna z Republiką Zielonego Przylądka. Rekordowy transfer w Premier League grający na Mundialu. W reprezentacji trzech lwów Elliot Anderson został najdroższym Anglikiem w historii ligi. Manchester City zapłacił za pomocnika Nottingham Forest około 150 milionów euro. Głęboko do kieszeni sięgnął także Tottenham. Za Mateusa Fernandesza z West Hamu zapłacił około 100 milionów euro. Już tylko Iga Świątek i Hubert Hurkacz będą bronić polskich barw w singlu na Wimbledonie. Kamil Majszak odpadł wczoraj po zaciętym 5-setowym boju z Amerykaninem Zakarym Swajdą. Dobrze zagrała za to Iga Świątek, wygrała z Czeszką Karoliną Pliszkową 6-1, 6-3. Jutro w trzeciej rundzie rozstawa na trójką Polka zagra z Filipinką Aleksandrą Ijalą, a dziś o południu Hurkacz zmierzy się z Amerykaninem Tomim Polem.

0: Tej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
1: Do 24 stopni Celsjusza możemy dzisiaj liczyć w ciągu najbliższych godzin w Krośnie, Jaśle, Gorlicach, Nowym Sączu, Krakowie, Stalowej Woli i Mielcu. Na niebie utrzymywać będzie się w ciągu dnia zachmurzenie umiarkowane, a wiatr północno-zachodni momentami rozpędzi się w porywach 50 km na godzinę. Ciśnienie 1015 hektopaskali, biometr jest obojętny, a termika zapowiada się ciepła i sucha.
0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
2: Ogłoszenie społeczne.
3: Kustosz Sanktuarium Matki Bożej Królowej Pokoju na Górze Liwoczy serdecznie zaprasza wszystkich pielgrzymów oraz gości na uroczystości odpustowe, które odbędą się w niedzielę 5 lipca. Wspólne świętowanie rozpoczniemy o godzinie 15 nabożeństwem Drogi Krzyżowej, a bezpośrednio po nim o godzinie 16 odprawiona zostanie uroczysta suma odpustowa. Zachęcamy do licznego udziału we wspólnej modlitwie oraz do przeżycia tego świętego czasu we wspólnocie i pięknym otoczeniu sanktuarium. Zaprasza ksiądz Gerard Stanule, kustosz sanktuarium na Górze Liwocz.
2: Ogłoszenie społeczne.
4: Reklama. Nowy wystrój, niska cena. Z Brico Marche dom na lepsze się zmienia. Do 11 lipca polecamy. Gres szkliwiony Taigo, jedynie 29,99 za metr kwadratowy oraz panel podłogowy Dąb Gerbil, tylko 23,49 za metr kwadratowy. Sprawdź więcej super okazji na bricomarche.pl. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
5: Zaprasza Brico Marche Jasło, Go Park Przemysłowa i Brico Marche Dębica w Galerii Raj.
6: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
7: Sąsiedzie, jasne słodkie winogrona w MPM są teraz ponad połowę taniej. Tylko 14,50 zł za kilogram. Tak, soczyste winogrona na przekąskę, do deseru i na stół. W MPM teraz tylko 14,50 za kilo. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 29,50.
4: Reklama.
8: Trendy start w Trendy Radio.
1: Witam serdecznie wszystkich radiosłuchaczy już po godzinie 8. To jest piątkowy poranek, to jest piątkowa pobudka, bardzo miła, bo przedweekendowa. Trzeci dzień lipca na kartach kalendarza. Ja nazywam się Łukasz Michnal i w asyście mojej całej porannej redakcji pozdrawiam Was serdecznie, grając dla Was największe hity i sprawdzając, czym żyje na progu weekendu nasz region.

0: Reklama.
1: Szukasz pięknych firan, eleganckich zasłon lub nowoczesnych rolet? Postaw na doświadczenie. Salon K&K Firany od 15 lat kompleksowo dba o Twoje okna. Od bezpłatnego pomiaru, przez szycie na wymiar, aż po profesjonalny montaż, karniszy, żaluzji i rolet. W ofercie znajdziesz także luksusowe pościele i zestawy prezentowe. Odwiedź salony K&K Firany, Brzozów, Rynek 1 oraz Sanok, Plac Świętego Michała 3.
2: PSB Mrówka Jasło i PSB Mrówka Pilzno. Co tydzień trwa oferta tygodnia oraz akcja z pieczątkami. Zrób jednorazowe zakupy za minimum 70 zł i odbierz pieczątkę. Zbierz 4 pieczątki i otrzymasz 20 zł rabatu na kolejne zakupy. Szczegóły akcji na naszym Facebooku i w regulaminie akcji dostępnym w dziale obsługi klienta. Akcja trwa do końca lipca. Zapraszamy na zakupy od poniedziałku do soboty. PSB Mrówka Jasło, ulica Floriańska 121 oraz PSB Mrówka Pilzno. Ulica Witosa 2A, PSB Mrówka. Jakość, która się opłaca.
0: Reklama.
3: Trendy radio.
4: Wybijamy trendy brzmienie.
3: Wszechczasów.
4: Dla Ciebie.
5: Kolejny wakacyjny weekend zbliża się coraz większymi krokami. Jakie plany u Was na ten wakacyjny weekend? Pytamy. A co tematem przewodnim w rozmowie dnia? Na to pytanie znajdziemy odpowiedź już za kilka chwil.
2: Rozmowa dnia w Trendy Radio.
6: Karol Górski, wójt gminy Ropa, jest dzisiaj gościem poranka. Dzień dobry.
7: Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu.
6: Gmina zapowiedziała budowę nowoczesnego boiska przy Zespole Szkół Podstawowych numer 1 w Ropie. Kiedy młodzież będzie mogła realnie skorzystać z tego obiektu sportowego? No, trzeba przyznać, że jest to już kolejny remontowany budynek.
7: Tych boisk jest już kilka, ale te potrzeby, które artykułuje młodzież i nauczyciele, no, sprawiają, że przystąpiliśmy do budowy kolejnego boiska. Będzie to boisko z nawierzchnią poliuretanową o wymiarach 20x40, ogrodzone, oświetlone, i temu boisku będzie towarzyszyć pewna infrastruktura, która jest niezbędna. A więc będą parkingi, będą toalety. Próbujemy jeszcze zbudować taką krótki odcinek tak zwanej tyrolki, więc będzie to frajda dla młodych ludzi, bo będą mogli na lince przejechać kilkadziesiąt metrów. Temu boisku również będzie towarzyszyło dwa place zabaw, które będą takim dodatkowym zapleczem szkoły podstawowej numer 1 w Ropie. Te stare place są już mocno zużyte, więc budujemy jeden dla młodszych dzieci, drugi plac dla starszych dzieci i wszystkie te zadania będą wykonane do jesieni 2026 roku. Nowy rok szkolny pewnie jeszcze nie będzie mógł tego wykorzystać, ale myślę, że miesiąc już październik, listopad będą tym czasem, kiedy młodzi ludzie będą mogli korzystać z tego boiska i z tej infrastruktury towarzyszącej. Firma działa, pogoda sprzyja, bo wozimy bardzo dużo ziemi, podnosimy grunt tak, aby w przypadku powodzi boisko nie zostało zalane przez wodę. Całość inwestycji boiska jest szacowana na 1 535 000 zł. Podziękowania dla marszałka województwa małopolskiego, dla zarządu województwa, bo duże dofinansowanie, 832 000 zł, to jest właśnie domena samorządu województwa małopolskiego. Place zabaw wykonujemy ze środków własnych, są one szacowane na około 600 000 zł, ale już widzimy, że jest 7 ofert, że te koszty pewnie spadną i że uda się to wykorzystać troszeczkę niższym nakładem finansowym.
6: Gmina pozyskała również dofinansowanie w wysokości 50 000 zł z budżetu województwa małopolskiego na budowę pamptraka. Kiedy można spodziewać się jego powstania?
7: Pamptrak będzie niejako pochodną tego boiska, które budujemy, i tych placów zabaw, bo dopiero po zakończeniu tej inwestycji będziemy mogli wykonać pamptrak. Nie jest to duża inwestycja, sama kwota, która nie jest jakąś dużą kwotą, mówi, że nie będzie to też duża inwestycja. Jest to 50% dofinansowania, również tutaj z naszego budżetu dokładamy drugie 50 000 zł. Ogłosimy postępowanie przetargowe i mam nadzieję, że również przed jesienią to boisko pamptrak zostanie uruchomione. Na to boisko czeka młodzież, która ma rowery, która ma hulajnogi, no bo młodzież po prostu chce takiego miejsca, gdzie po górach, po dolinkach można pojeździć, poćwiczyć swoje umiejętności, no i oczywiście rozsądnie zagospodarować czas wolny. Cieszę się z tego powodu, że młodzież będzie mogła właśnie tutaj pojeździć, bo czasami gromadzą się wieczorami w różnych miejscach i nie zawsze jest to działanie pożądane. Natomiast Pamtrak będzie oświetlony, będzie to miejsce bezpieczne, które pewnie młodzieży umożliwi rewelacyjne spędzanie czasu.
6: W planach budżetowych znalazła się kwota 700 tysięcy złotych na budowę nowoczesnych sanitariatów z prysznicami nad zalewem Klimkówka. Czy inwestycja zostanie sfinalizowana jeszcze w tym sezonie wakacyjnym?
7: Tutaj duży znak zapytania. 700 tysięcy złotych to są środki finansowe w naszym budżecie. Składamy wniosek, a w zasadzie już ten wniosek jest złożony do lokalnej grupy działania Beskid Gorlicki. Szacujemy, że całe przedsięwzięcie będzie kosztowało około 1,2 miliona złotych, a więc dużo. Chcemy trochę wykorzystać środki LGD, trochę środki gminne. Wniosek już został złożony, jest oceniany. W tej chwili jeszcze składamy wyjaśnienia. Trzymamy kciuki za to, aby się udało i pewnie inwestycja, całe to przedsięwzięcie będzie przeznaczone do realizacji w roku 2027, o ile to wsparcie finansowe z lokalnej grupy działania będzie aktualne.
6: A jak wygląda początek sezonu w tym miejscu?
7: Klimkówka już widzimy, że jest tłumnie odwiedzana, zwłaszcza w te dni upalne, bo temperatury sięgały do 35 stopni Celsjusza. No, ludzie są spragnieni ochłody, są spragnieni cienia, więc widzimy bardzo duży ruch na Klimkówce. Przygotowaliśmy parkingi, zostały wykoszone trawy. Niestety woda nie sięga do terenu kąpieliska, które zostało wydzierżawione od Wód Polskich. Mam nadzieję, że ten stan wody się na tyle podniesie, że będzie możliwe korzystanie jeszcze w tym roku z tego kąpieliska. Zobaczymy. Mamy zatrudnionego bosmana, który kieruje ruchem na tafli jeziora, bo pamiętajmy, że mimo niskiego poziomu wody, około 50%, to jezioro Klimkówskie jest wypełnione. Jest dużo chętnych, którzy właśnie przyjeżdżają po to, aby pojeździć na rowerkach, na kajakach, na żaglówkach, uprawiać windsurfing, więc bosman tutaj jest tą osobą, która zabezpiecza. Natomiast bezpieczeństwa nad taflą jeziora pilnują woprowcy. Oni każdego roku angażują się bardzo mocno, jest kilkudziesięciu, oczywiście nie codziennie, ale kilku właśnie członków Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego czuwa w stanicy przy udziale policjantów, którzy również pilnują porządku i bezpieczeństwa. I to sprawia, że wszyscy przejeżdżający nad zalew Klimkówce czują się bezpieczni. Oczywiście apel dla korzystających z wody, bo nikt tej kąpieli w jeziorze nie zabroni. Nie jest to kąpiel na strzeżonym kąpielisku, jest to kąpiel na własną odpowiedzialność. Jest bosman, są woprowcy, ratownicy. Natomiast właśnie apel o to, aby bardzo ostrożnie korzystać, zwłaszcza w te upalne dni, z wody. No wiadomo, woda jest niebezpieczna, a teren ten niższy jeziora nie do końca został przed zalaniem jeziora uporządkowany, więc na dnie znajdują się różne niespodzianki. Korzystać w asyście, zawsze przy sobie mieć jakieś koło ratunkowe, no i oczywiście można chodzić, można zażywać tego, co w Klimkówce jest najpiękniejsze, a więc spokój, ciekawe krajobrazy, ścieżki pieszo-rowerowe. Zapraszamy do takiego korzystania z jeziora i z jego otoczenia.
6: Gminny Ośrodek Kultury realizuje projekt Wspólnie odkrywamy lokalne skarby z udziałem starszych mieszkańców. Jak gmina zamierza dalej wspierać i finansować aktywizację seniorów w regionie?
7: Te gry terenowe, tak zwane questy, spotkały się z bardzo dobrym odbiorem. Kilka miesięcy temu taka gra została zorganizowana i ku zdziwieniu i władz gminy, i pracowników Gminnego Ośrodka Kultury odniosła ona, ta gra, bardzo duży sukces. Mieszkańcy podeszli z wielkim zainteresowaniem i co najważniejsze, okazało się, że mimo że mieszkamy tutaj od wielu lat, do końca historii naszej gminy, historii tego środowiska nie znamy, więc każda taka gra to są nowe doświadczenia, nowa wiedza, która też jest przekazywana młodszemu pokoleniu. Również ciekawą inicjatywą jest uruchomienie przez Stowarzyszenie Pogranicza Uniwersytetu Trzeciego Wieku i tutaj współpracujemy z Gminnym Ośrodkiem Kultury, współpracujemy z gminą. Do tego działania włączyli się seniorzy. Trwał nabór i on się już zakończył 31 maja 2026 roku. 100% chętnych, nawet więcej, także ci, którzy będą już w nadmiarze, również będą mogli wziąć udział w tym uniwersytecie. Uniwersytet to przede wszystkim wycieczki dla seniorów, wykłady tematyczne z ciekawymi ludźmi na temat medycyny, na temat zdrowia, na temat kultury i sztuki, wyjazdy do teatru i do kina. Te zajęcia będą prowadzone do 31 października aż 2028 roku. Będzie to czas zarówno wspaniały dla seniorów, ale i również dla urzędu. Będzie to czas doświadczeń, które zbieramy. Poznając potrzeby seniorów, spróbujemy na następne okresy również zabezpieczyć podobne działania lub nawet ciekawsze.
6: I na tym zakończymy. Tak tylko przypomnę, Karol Górski, wójt gminy Ropa, był gościem poranka. Dziękuję.
7: Dziękuję bardzo za rozmowę.
2: Rozmowa dnia w Trendy Radio.
0: Trendy Radio. Spędzamy wspólnie wakacje. Can't touch this.

0: Serwis informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Policjanci tarnowskiej drogówki pełniący służbę na terenie gminy Rzepiennik Strzyżewski zatrzymali do kontroli drogowej motocykl typu cross, który poruszał się po drodze publicznej bez tablicy rejestracyjnej. Jak się okazało, pojazdem kierował 17-letni mieszkaniec powiatu tarnowskiego, który nie posiadał uprawnień do kierowania pojazdami mechanicznymi. Kontrola wykazała również, że motocykl nie był dopuszczony do ruchu. Pojazd nie był zarejestrowany, nie posiadał ważnego badania technicznego ani obowiązkowego ubezpieczenia OC. Dodatkowo jego stan techniczny budził poważne zastrzeżenia. Motocykl nie posiadał wymaganego przepisami wyposażenia, między innymi oświetlenia oraz kierunkowskazów. Właściciel pojazdu musi liczyć się z konsekwencjami finansowymi wynikającymi z obowiązujących przepisów. Do dzielnicowych z posterunku policji w Kołaczycach dotarły sygnały od mieszkańców gmin Kołaczyce i Brzyska dotyczące problemu, jakim jest nielegalne poruszanie się po terenach leśnych motocyklami oraz pojazdami typu ATV. Dlatego funkcjonariusze wraz ze strażnikami leśnymi z nadleśnictwa Kołaczyce zrealizowali wspólne działania profilaktyczne i kontrolno-prewencyjne. Wjazd do lasu pojazdami typu cross czy quad nie tylko jest zabroniony, ale niesie za sobą wiele innych konsekwencji. Takie zachowanie powoduje degradację środowiska naturalnego, niszczy infrastrukturę leśną i płoszy zwierzynę. Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowie organizuje 8 lipca spotkanie dla przyszłych przedsiębiorców. W spotkaniu uczestniczyć będą specjaliści z Urzędu Miasta Tarnowa, 1 i 2 Urzędu Skarbowego w Tarnowie, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Tarnowie, Urzędu Statystycznego oraz Powiatowego Urzędu Pracy. Przedstawione zostaną różne zagadnienia związane z zakładaniem działalności gospodarczej przez osoby fizyczne, przepisy prawa podatkowego, ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, formy opodatkowania, najnowsze zmiany w przepisach, zasady stosowania ulg i uprawnień. Osoby zainteresowane proszone są o wcześniejszy kontakt telefoniczny lub osobisty w Urzędzie Pracy. Spotkanie zaplanowano w strefie przedsiębiorcy Desk przy ulicy Wałowej.
2: Twoje informacje lokalne w Trendy Radio.
1: Przed nami kolejna edycja wakacyjnych potańcówek pod gołym niebem w gminie Nowy Żmigród. Już od jutra GOK zaprasza mieszkańców i gości do wspólnej zabawy podczas cyklu plenerowych spotkań tanecznych organizowanych w różnych miejscowościach gminy. Mówi Dominika Jędrzejczyk-Wielgosz, dyrektor GOK w Nowym Żmigrodzie.
3: Chciałabym zaprosić wszystkich Państwa na taneczne lato w gminie Nowy Żmigród, czyli tak zwane potańcówki. Rozpoczynamy już 4 lipca w Nienaszowie, 18 lipca w Łężynach, 22 sierpnia w Gorzycach, 5 września w Kątach. Organizatorami tych fantastycznych spotkań tanecznych są gmina Nowy Żmigród, Gminny Ośrodek Kultury, współorganizatorami są sołectwa z gminy Nowy Żmigród, partnerami również koła gospodyń wiejskich. Zapraszamy wszystkich koło domów ludowych w danych miejscowościach. Bawimy się od godziny 19 do 23.
1: Wielki finał zaplanowano na 26 września na rynku w Nowym Żmigrodzie.
4: Reklama. Hurtownia Materiałów Budowlanych Raźbud oferuje sprzedaż hurtową oraz detaliczną materiałów budowlanych, kostki brukowej, pustaków, styropianu, kruszyw oraz stali. Uwaga! Mega ceny na systemy elewacyjne firmy Klein. Najniższe ceny w ciągu ostatnich 30 dni. Tynk elewacyjny, silikonowy, wiadro 25 kg, 168,90 zł. Przyjdź, zapytaj, doradzimy, wycenimy, to nic nie kosztuje. Super cena na pelet oraz polski węgiel i ekogroszek. Cena od 1190 zł. Przy zamówieniu minimum 1 tony. Dostawa gratis. Szczegóły u sprzedawców. U nas kupisz i zakujesz węże hydrauliczne do maszyn rolniczych, budowlanych oraz samochodów ciężarowych. Zapraszamy również do naszego skupu złomu i metali kolorowych. Płacimy uczciwie. Raźbud, Klecie 70 naprzeciwko Szkoły Rolniczej oraz Jodłowa 911. Czekamy na Ciebie.
5: Mamo, a skąd ja się wzięłam?
6: Wiesz, Alteko, byłam pięknym oknem PVC, a on był przystojnym i solidnym oknem aluminiowym. Spojrzałam na niego, a on otworzył się na związek ze mną.
7: Okna Alteca Hybrid łączą w sobie to, co najlepsze. Komfort okien PVC i wytrzymałość stolarki aluminiowej. Bo perfekcja rodzi się z połączenia najlepszych rozwiązań. Wejdź na kowalskiokna.pl i zobacz okna Alteca Hybrid. Kowalski Okna. Hybrydowe okna premium.
8: Kompleks rekreacyjny Rodzinna Riwiera w Szerzynach zaprasza na warsztaty planetarne w niedzielę w godzinach od 15 do 19 w ramach projektu Kreatywna Ekspedycja, Kosmos, Sztuka i Żeglarstwo. Ponadto czeka na Was strzeżone, bezpieczne kąpielisko w godzinach od 11 do 19, a także darmowy parking.
9: Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej.
0: Reklama.
2: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.

0: To Trendy Start w Trend Radio, a w tym programie znów Michał Sienicki ma informacje dla kierowców, jak wygląda ruch na Podkarpaciu i w Małopolsce, o tym właśnie teraz.
1: Ekspresem po drogach Twojego regionu.
2: Zobaczmy, jak wygląda ruch na drogach regionu. Najpierw jedziemy przez Krosno, tu troszkę zwalniamy na ulicach Niepodległości i ulicy Korczyńskiej. Na Legionów, Bursaki ruch w miarę płynny, na Okrzej możliwe niewielkie utrudnienia. Troszkę wolniej na ulicach Podwale, Jagiellońskiej i Bieszczadzkiej. Pamiętajmy o zamknięciu ruchu pod wiaduktem na ulicy Grodzkiej. W Sanoku też ruch idzie dość sprawnie. Troszkę gazu odejmiemy przed rondem Beksińskiego oraz na ulicy Bony i skrzyżowaniu z Przemyską. W Jaśle musimy być bardziej ostrożni jadąc przez centrum miasta oraz na ulicy 17 stycznia w stronę Ronda Solidarności, troszkę wolniej. Na ulicy Piłsudskiego małe spowolnienia ruchu, możemy się zatrzymać przed skrzyżowaniami, jeżeli złapie nas czerwone światło. Dość wolno ulicą Mickiewicza, poza tym na 3 maja i ulicy Metzgera też spowolnienia w ruchu. W Gorlicach zwolnimy na skrzyżowaniu Bieckiej i ulicy Skrzyńskich. Bardziej w centrum zwalniamy na ulicy Kościuszki, Stawiska, Legionów i Mickiewicza.
1: Śpieszy powoli. Z Trendy Radiem. Zdążysz.

0: Reklama. Szukasz ogrodzenia, które zachwyci designem i przetrwa próbę czasu? Zapomnij o rdzy i ciągłym malowaniu. Wybierz nowoczesne ogrodzenia aluminiowe. Bramy, balkony, słupki pocztowe i carporty firmy Guardi OBA. Bez nieestetycznych spawów. Skręcane i malowane proszkowo. Wybierz dowolny kolor z całej palety Real lub perfekcyjną imitację drewna. Tworzymy na Twój wymiar zgodnie z najnowszymi trendami architektury. Certyfikat CE to gwarancja bezawaryjności na dekady. Ponadczasowy styl, wysoka jakość i aż 20 lat gwarancji na powierzchnię lakierniczą. Wejdź na stronę guardi.pl i skontaktuj się z nami już dziś. Telefon 665 600 450.
1: Sąsiedzie, upały ustąpiły, więc czas na przetwory. Z tej okazji w MPM mamy świetne ceny na warzywa do słoików. Wyborne pomidory Lima, idealne na przeciery i sosy, kupisz teraz po 6 zł za kilogram. A dla wielbicieli kiszonek, ogórki gruntowe tylko 3 zł za kilogram. Tak, przeciery, kiszonki, zapasy na zimę. Zacznij je z MPM. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki. Pomidory Lima 11 zł, ogórki gruntowe 9 zł.
0: Reklama.
2: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.

Gdy brakuje słońca na niebie, to my wypełniamy tę wolną przestrzeń muzycznym słoneczkiem, które w wakacje również przynosi nam wspomnienia. Jednym z takich hitów tuż przed godziną dziewiątą może być utwór o tytule Sunny Day i Jump and Joy. To Trend Radio, to poranek przed weekendem, a dzisiaj przypomnę piąteczek piątunio, trzeci dzień lipca. Mam nadzieję, że spędzacie go razem z nami.

0: ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Pożar na statku w gdańskim porcie, trwa akcja gaśnicza. Rzeczników praw ucznia w szkołach nie będzie, jest weto. Kilkanaście kąpielisk nad Bałtykiem z zakazem wchodzenia do wody. Miriam Lipińska. Pożar ładowni statku ze złomem zacumowanego w porcie w Gdańsku. Nikt nie ucierpiał, nie było konieczności ewakuacji załogi. Na miejscu są strażacy i dwa statki gaśnicze. Pożar spowodował duże zadymienie. Nie jest jeszcze opanowany. Prezydent zawetował kolejną ustawę. Karol Nawrocki powiedział nie zmianie prawa oświatowego, która między innymi miała powołać rzeczników praw ucznia. Prezydent, uzasadniając swoją decyzję, twierdzi, że nowelizacja nie chroni praw uczniów, tylko zwiększa biurokrację i zmierza do ideologizacji szkoły. Prezydenckie weto to wyraz braku szacunku dla uczniów, mówi Paweł Mrozek z Akcji Uczniowskiej.
2: To jest decyzja, która jest wymierzona w wielu młodych ludzi i ich bezpieczeństwo i codzienne życie.
1: Z decyzją prezydenta zgadza się Związek Nauczycielstwa Polskiego, ale jego prezes Sławomir Broniarz ma za złe prezydentowi brak zaproszenia na konsultacje.
3: Powoływanie rzecznika praw ucznia naszym zdaniem jest po prostu nieporozumieniem. Natomiast na pewno pan prezydent Karol Nawrocki nigdy ze Związkiem Nauczycielstwa Polskiego nie próbował nawiązać kontaktu.
1: Zawetowana ustawa trafi teraz z powrotem do Sejmu. Do odrzucenia prezydenckiego weta w Sejmie wymagana jest kwalifikowana większość głosów, której koalicja rządząca nie ma. Upały na razie odpuściły, ale w połowie lipca mają wrócić. Tymczasem dopiero w przyszłym roku mogą zacząć obowiązywać od dawna zapowiadane przepisy o maksymalnej temperaturze w miejscu pracy. Projekt zakłada, że pracodawca będzie musiał wstrzymać pracę na zewnątrz przy 32 stopniach, a w biurze, jeśli temperatura w pomieszczeniu przekroczy 35 stopni. Na razie trwają ustalenia polityczne.
4: Jeżeli pojawiają się pytania, czy to ze strony innych resortów, czy to pana premiera, to ja na nie odpowiadam i będę odpowiadała, jeżeli jest to konieczne. Natomiast tak, to jest pilna sprawa. Klimat się zmienił i nic nie wskazuje na to, żeby od przyszłego roku miało być jakoś inaczej.
1: Mówi ministra pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. 11 kąpielisk w Trójmieście z czerwonymi flagami i zakazem wchodzenia do wody. Powodem jest zakwit sinic. Kąpiel w wodzie z sinicami może skutkować podrażnieniem skóry, wysypką i zaczerwienieniem spojówek. I na koniec zmieniamy temat. XVI-wieczny pierścień króla Zygmunta I Starego, zrabowany przez Niemców na początku II wojny światowej, wrócił do Polski. Został zwrócony w ramach obchodzonej właśnie 35. rocznicy podpisania z Niemcami traktatu o dobrym sąsiedztwie. Historię zabytkowego pierścienia przybliża Elżbieta Musialik z Krakowskiego Muzeum Książąt Czartoryskich.
5: W korespondencji królowej Bony do córki Izabeli Jagiellonki pojawia się informacja, że w trakcie przygotowywania ciała królewskiego do pochówku nałożony został na jego palec złoty pierścień. Próba złota najwyższa, dwukaratowy diament wskazują, że jest to niewątpliwie własność królewska. Jest on po prostu niezwykle cenny.
1: Pierścień króla Zygmunta I Starego można już oglądać w Muzeum Książąt Czartoryskich w Krakowie.

0: Info sportowe w Trendy Radio.
1: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Tym razem nie udało się zajść daleko. Chorwacja, druga drużyna mundialu w Rosji i trzecia w Katarze, odpadła w 1/16 finału. Przegrała 1-2 z Portugalią. Prowadziła 1-0 po golu Iwana Perisicza, ale najpierw w 68 minucie wyrównał Cristiano Ronaldo z karnego, a w 4 minucie doliczonego czasu mecz rozstrzygnął Gonzalo Ramos. Chorwaci odpowiedzieli jeszcze golem, ale po wideoweryfikacji bramkę anulowano. VAR zabija futbol, mówił po meczu trener Zlatko Dalicz.
2: Byliśmy
1: o wiele lepsi, stworzyliśmy znacznie więcej okazji i nie zasłużyliśmy na taki koniec. Mogę jedynie pogratulować moim piłkarzom, przykro mi, że odpadamy. Decyzje VAR, no cóż, musimy je zaakceptować. Znaczy, nie będę zbytnio ich komentował, mogę jednak zdecydowanie powiedzieć, że sędziowanie było bardzo słabe. Portugalia zagra w kolejnej rundzie z Hiszpanią, która pewnie pokonała Austrię 3-0. Dalej gra również Szwajcaria po wygranej 2-0 z Algierią. A dziś ostatnie mecze 1/16 finału. Najpierw Australia zagra z Egiptem, a o północy broniąca tytułu Argentyna zmierzy się z Republiką Zielonego Przylądka. Nie boimy się, mówi obrońca Stopira. Sama obecność tutaj była i jest spełnieniem marzeń nie tylko moich, ale całego kraju i wszystkich moich przyjaciół. Jesteśmy spokojni, zaszliśmy tak daleko wyłącznie dzięki własnym zasługom. Nie mamy się czego bać i nie ma potrzeby tak bardzo się zamartwiać. Wiemy, jak ważny jest to mecz naszego życia, ale zamierzamy się nim cieszyć. Ostatnie spotkanie tej rundy o 3:30 w nocy. Kolumbia zagra z Ganą. Aleksandra Ayala będzie kolejną rywalką Igi Świątek na Wimbledonie. Filipinka pokonała wczoraj po 3-setówce Maję Joint z Australii, a Polka gładko ograła Czeszkę Karolinę Pliszkową. Ten mecz jutro, a dziś o czwartą rundę powalczy Hubert Hurkacz. Po południu zmierzy się z rozstawionym z numerem 21 Amerykaninem Tomim Polem. Grał z nim do tej pory 4 razy i wygrał tylko raz. To ma być kolejna odsłona epickiego pojedynku pomiędzy Tadejem Pogaczarem i Jonasem Winigordem. Słoweniec i Duńczyk są tradycyjnie głównymi faworytami Tour de France, który jutro wystartuje z Barcelony, a zakończy się 26 lipca w Paryżu. W 113 edycji Wielkiej Pętli zobaczymy dwóch Polaków, Michała Kwiatkowskiego i Kamila Gratka.

0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
1: Piątek w regionie zapowiada się z temperaturami w dzień do 24 stopni Celsjusza. Takie wskazanie powinny nam dostarczyć termometry z Krosna, Gorlic, Tarnowa, Nowego Sącza, a także Mielca. Noc z temperaturami w okolicach 13 kresek, barometr od rana obojętny, wiatr północno-zachodni w porywach 50 km na godzinę. Ciśnienie wynosi 1015 hektopaskali, no a jeśli chodzi o wilgotność powietrza, ta przekracza 50%. Sobota szykuje się chłodniejsza. Termometry w okolicach 20 stopni Celsjusza pokażą w dzień. W nocy zaledwie 11.
0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
2: Ogłoszenie społeczne.
3: Kustosz Sanktuarium Matki Bożej Królowej Pokoju na Górze Liwoczy serdecznie zaprasza wszystkich pielgrzymów oraz gości na uroczystości odpustowe, które odbędą się w niedzielę 5 lipca. Wspólne świętowanie rozpoczniemy o godzinie 15 nabożeństwem Drogi Krzyżowej, a bezpośrednio po nim o godzinie 16 odprawiona zostanie uroczysta suma odpustowa. Zachęcamy do licznego udziału we wspólnej modlitwie oraz do przeżycia tego świętego czasu we wspólnocie i pięknym otoczeniu sanktuarium. Zaprasza ksiądz Gerard Stanule, kustosz sanktuarium na Górze Liwocz.
2: Ogłoszenie społeczne.
4: Reklama. Uwaga wykonawcy, fachowcy i majsterkowicze! Już 10 lipca, w piątek, w PSB Market Budowlany Hemal w Dębicy odbędzie się dzień otwarty dla wykonawców. Przyjdź i zobacz produkty naszych dostawców w akcji. Będą z nami m.in. Fox, Ambrosol, Unicel, Lakma, Polax, Selena, Termoorganika, Axil, PPG, Atlas, Dolina Nidy, Holcim, V33 i wiele innych. Czekają na Ciebie pokazy asortymentu, praktyczne prezentacje, liczne promocje, grill oraz konkursy z atrakcyjnymi nagrodami. Do wygrania m.in. elektronarzędzia, zestawy farb, bony podarunkowe i wiele więcej. 10 lipca od 8 do 16. PSB Hemal Dębica, ulica Tetmajera 2A. Przyjdź, zobacz, skorzystaj z promocji i wygraj! Hurtownia Materiałów Budowlanych Raźbud oferuje sprzedaż hurtową oraz detaliczną materiałów budowlanych, kostki brukowej, pustaków, styropianu, kruszyw oraz stali. Uwaga! Mega ceny na systemy elewacyjne firmy Klaj. Najniższe ceny w ciągu ostatnich 30 dni. Tynk elewacyjny, silikonowy, wiadro 25 kg, 168,90 zł. Przyjdź, zapytaj, doradzimy, wycenimy, to nic nie kosztuje. Super cena na pelet oraz polski węgiel i ekogroszek. Cena od 1190 zł. Przy zamówieniu minimum 1 tony. Dostawa gratis. Szczegóły u sprzedawców. U nas kupisz i zakujesz. Węże hydrauliczne do maszyn rolniczych, budowlanych oraz samochodów ciężarowych. Zapraszamy również do naszego skupu złomu i metali kolorowych. Płacimy uczciwie. Raźbud, Klecie 70 naprzeciwko Szkoły Rolniczej oraz Jodłowa 911. Czekamy na Ciebie.
5: Sąsiedzie, jasne słodkie winogrona w MPM są teraz ponad połowę taniej. Tylko 14,50 zł za kilogram. Tak, soczyste winogrona na przekąskę, do deseru i na stół. W MPM teraz tylko 14,50 za kilo. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 29,50.
4: Reklama.
0: Trendy Start w Trendy Radio.
1: Minęła już godzina 9:00, po wiadomościach z kraju i ze świata przed nami troszeczkę więcej lokalnych tematów w ramach porannego przeglądu prasy, który przygotowała dla nas Ewa Bukowiecka. Już niebawem zaczynamy. It's Friday.

0: What?
1: Trendy radio. Wybijamy trendy brzmienie. Wszechczasów dla ciebie.
2: Dzień dobry, witam serdecznie w piątek. Dziś 3 lipca i dzień cioci i wujka. Ten dzień powinien być okazją do złożenia życzeń tym bliskim członkom rodziny. Można zaprosić ciocię oraz wujka na obiad albo kupić im drobny upominek, aby poczuli się wyjątkowo w tym dniu. Święto może nie jest rozpowszechnione, ale warto mimo wszystko dziś je celebrować. A ja do Was zaraz wracam z przeglądem prasy i będziemy przeglądać Gazetę Krakowską.

0: Trendy Radio. Przepis na dobry dzień.
1: Reklama.
2: Szukasz pięknych firan, eleganckich zasłon lub nowoczesnych rolet? Postaw na doświadczenie. Salon K&K Firany od 15 lat kompleksowo dba o Twoje okna. Od bezpłatnego pomiaru, przez szycie na wymiar, aż po profesjonalny montaż, karniszy, żaluzji i rolet. W ofercie znajdziesz także luksusowe pościele i zestawy prezentowe. Odwiedź salony K&K Firany, Brzozów, Rynek 1 oraz Sanok, Plac Świętego Michała 3.

0: Trendy Radio z Wami na wakacjach.
1: Zapraszamy na cotygodniowy przegląd najważniejszych wydarzeń z regionu Małopolski. W dzisiejszym wydaniu Gazety Krakowskiej przyglądamy się dużym krokom naprzód w infrastrukturze i kulturze, ale też trudnym tematom społecznym. Na północy Oświęcimia powstaje nowy układ komunikacyjny. Po oddaniu w ubiegłym roku drogi w ciągu ulicy Krasińskiego do dyspozycji kierowców jest kolejna, która połączyła ulicę Chopina i Wysokie Brzegi. Jednocześnie trwa modernizacja istniejących traktów w tej części miasta. Gmina Piwniczna-Zdrój podpisała umowę na realizację inwestycji, w ramach której powstanie Muzeum Danuty Szaflarskiej, a Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury przejdzie gruntowną modernizację. Wartość przedsięwzięcia wynosi blisko 5,5 miliona złotych. To może być jedna z najciekawszych nowych atrakcji turystycznych w Małopolsce. Na górze Zyndrama w Maszkowicach koło Nowego Sącza powstanie ponad 20-metrowa wieża widokowa, z której będzie można podziwiać jednocześnie malowniczą Dolinę Dunajca i jedno z najważniejszych stanowisk archeologicznych w Europie Środkowej. Gmina Łącko właśnie podpisała umowę z wykonawcą inwestycji wartej ponad 2,2 miliona złotych. 14 dni. Tyle czasu mają małopolskie gminy na znalezienie nowego domu psom, które pochodzą z ich terenu, a przebywają w schronisku w Nowym Targu. Właściciele schroniska nie wytrzymali fali hejtu i zdecydowali, że po 32 latach zamykają obiekt. O tej decyzji wojewoda Małopolski poinformował w środę. Na początek poszły apele o adopcję psów, bo póki co innej opcji na nowy dom dla czworonogów nie ma. I to wszystko w tej części przeglądu prasy. W kolejnej zajrzymy do Gazety Codziennej Nowiny.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: W środę w Pilźnie na ulicy Wiaduktowej policjanci zatrzymali do kontroli 50-letniego mieszkańca gminy Pilzno. Okazało się, że jest pijany. Mężczyzna miał w organizmie 1,7 promila alkoholu. Policja przypomina, że za jazdę hulajnogą elektryczną po użyciu alkoholu grozi mandat karny w wysokości 1000 zł. Natomiast za jazdę hulajnogą w stanie nietrzeźwości powyżej 0,5 promila wysokość mandatu wzrasta do kwoty 2,5 tysiąca zł. Wakacje to czas, kiedy często decydujemy się rozpalić ognisko. Należy jednak pamiętać o kilku podstawowych zasadach bezpieczeństwa. Ognisko może być rozpalone w miejscu uniemożliwiającym zapalenie się materiałów palnych, w odległości mniejszej niż 4 metry od granicy działki sąsiedniej, w odległości mniejszej niż 10 metrów od miejsca omłotów i miejsc występowania palnych płodów rolnych, w odległości mniejszej niż 100 metrów od granicy lasu. O szczegółach mówi brygadier Dariusz Surmacz, zastępca komendanta Straży Pożarnej w Gorlicach.
2: Nie powinniśmy, jeżeli jesteśmy w takiej otwartej przestrzeni, palić ognisk w pobliżu lasu. No, mówimy, ta odległość taka obecnie to jest około 100 metrów od lasu i też w odpowiedni sposób zabezpieczony. Czyli powinno być to wykopany dół, powinno być znajdować się tam w pobliżu, jeżeli będziemy to ognisko palić, woda do ugaszenia albo nawet gaśnica, jeżeli taką mamy gdzieś, gdy przyjechaliśmy na miejsce. Powinno być to zabezpieczone. No i nigdy też nie oddalamy się od takiego ogniska, że nie wiem, w tym momencie pali się ognisko, a my sobie gdzieś tam idziemy, szukamy drzewa, no bo też ten pożar może bardzo szybko się właśnie posłuchać, trafi rozprzestrzeni i zagrażać właśnie przestrzeni lesistej. Także to są takie myślę, że ważne elementy. I też pamiętamy o tym, że jeżeli podróżujemy nawet tym samochodem, to też nie wrzucajmy do pałków. Ta sucha trawa może spowodować to, że niestety ten pożar może się rozprzestrzenić. Czasami może nawet nie wiedzieć, że spowodowaliśmy właśnie pożar w takim miejscu.
1: Po zakończonym wydarzeniu palenisko należy zasypać dużą ilością piachu lub ziemi.
3: Słyszysz? Tak brzmi. Twój region.
1: W niedzielę starówka w Tarnowie ponownie zamieni się w miejsce pełne staroci, rękodzieła i rzeczy z duszą. O godzinie 9 rozpocznie się kolejna odsłona bazarku na placu targowym Burek, a tuż obok na placu łazienkowym wystartuje samochodowa wyprzedaż z bagażników, która choć pojawiła się stosunkowo niedawno, zdążyła już na dobre wpisać się w klimat tego wydarzenia. Bazarek od lat przyciąga mieszkańców szukających nietypowych przedmiotów. To także okazja, by wesprzeć lokalnych twórców i dać drugie życie rzeczom, które dla innych mogą okazać się prawdziwymi perełkami. Z kolei na placu łaziennym handel będzie odbywał się prosto z samochodowych bagażników. W sprzedaży pojawią się między innymi ubrania, zabawki, akcesoria dziecięce, elementy wyposażenia domu i różne przedmioty z drugiej ręki. W niedzielę w godzinach od 7 do 17 pod oddziały 33 Batalionu Lekkiej Piechoty realizować będą szkolenie rotacyjne na terenie gminy Dębica w miejscowościach Głobikowa, Braciejowa, Stasiówka. Szkolenie odbędzie się w ramach comiesięcznego szkolenia rotacyjnego, podczas którego żołnierze Terytorialnej Służby Wojskowej będą przemieszczać się po terenie miejscowości w kilku sekcjach, realizując w poszczególnych punktach określone zadania. Szkolenie odbędzie się z zachowaniem przepisów PPOŚ i BHP, a teren po zakończeniu szkolenia zostanie doprowadzony do stanu wyjściowego.
0: Reklama. Nowy wystrój, niska cena. Z Pricomarsze dom na lepsze się zmienia. Do 11 lipca polecamy. Gres szkliwiony Taigo jedynie 29,99 za metr kwadratowy oraz panel podłogowy Domb Gerbil tylko 23,49 za metr kwadratowy. Sprawdź więcej super okazji na Pricomarsze.pl. Pricomarsze. Nasze ceny rządzą.
4: Zaprasza Pricomarsze Jasło, Go Park Przemysłowa i Pricomarsze Dębica w Galerii Raj.
5: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj paliwo 20 groszy taniej.
6: O.
5: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
6: O, a o ile?
5: 35 groszy taniej na litrze.
6: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
5: Tak.
7: A jak lemoniadę?
5: No też.
6: To poprosimy.
5: Ale co?
7: Wszystko.
5: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
7: Kompleks rekreacyjny Rodzinna Riviera w Szerzynach zaprasza na warsztaty planetarne w niedzielę w godzinach od 15 do 19 w ramach projektu Kreatywna Ekspedycja, Kosmos, Sztuka i Żeglarstwo. Ponadto czeka na Was strzeżone, bezpieczne kąpielisko w godzinach od 11 do 19, a także darmowy parking.
0: Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej.
8: Reklama.

Dziś, jak wiecie, mamy Dzień Cioci i Wujka, a także Dzień Czerwonej Ostrej Papryczki Chili. Wyrazisty czerwony kolor, ostry smak, obok papryczki chili nie da się przejść obojętnie. Warto jednak wiedzieć, że ma ona także właściwości lecznicze. Dziś warto więc przyrządzić jakąś potrawę, która zawiera paprykę chili, albo posłuchać takiej muzyki. Red Hot Chili Peppers teraz na naszej antenie i Other Side.

0: Trendy Radio na wakacjach.
1: Reklama. W PSB Mrówka Jasło i PSB Mrówka Pilzno co tydzień trwa oferta tygodnia oraz akcja z pieczątkami. Zrób jednorazowe zakupy za minimum 70 zł i odbierz pieczątkę. Zbierz 4 pieczątki i otrzymasz 20 zł rabatu na kolejne zakupy. Szczegóły akcji na naszym Facebooku i w regulaminie akcji dostępnym w dziale obsługi klienta. Akcja trwa do końca lipca. Zapraszamy na zakupy od poniedziałku do soboty. PSB Mrówka Jasło, ulica Floriańska 121 oraz PSB Mrówka Pilzno. Ulica Witosa 2A, PSB Mrówka. Jakość, która się opłaca.
2: Sąsiedzie, upały ustąpiły, więc czas na przetwory. Z tej okazji w MPM mamy świetne ceny na warzywa do słoików. Wyborne pomidory Lima, idealne na przeciery i sosy. Kupisz teraz po 6 zł za kilogram. A dla wielbicieli kiszonek, ogórki gruntowe tylko 3 zł za kilogram. Tak, przeciery, kiszonki, zapasy na zimę. Zacznij je z MPM. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki. Pomidory Lima 11 zł, ogórki gruntowe 9 zł.
1: Reklama. Zawsze trendy, hity. Trendy Radio. Radio.
3: W dzisiejszym wydaniu Gazety Codziennej Nowiny przyglądamy się gorącej dyskusji w stolicy Podkarpacia. Rzeszowscy radni mają różne zdania o pomyśle wprowadzenia nocnego zakazu sprzedaży alkoholu w mieście. Pomysłodawca uchwały Andrzej Dec przekonuje, że pomoże to ograniczyć zgubne skutki alkoholu. Ministerstwo Finansów uruchomiło portal E-licytacje KAS. Umożliwia on dostęp online w jedynym miejscu do wszystkich ogłoszeń o sprzedażach egzekucyjnych i do licytacji organizowanych przez urzędy skarbowe w Polsce. Na portalu będzie można kupić ruchomości, m.in. pojazdy, papiery wartościowe i nieruchomości. Nowoczesny, lżejszy, bardziej dopracowany, aerodynamicznie i przygotowany z myślą o jeszcze lepszych osiągach na torze. Taki jest PMT-08E, najnowszy bolid zbudowany przez studentów Politechniki Rzeszowskiej, zrzeszonych w zespole PZ Racing. To już trzeci elektryczny pojazd w historii drużyny, a zarazem jedna z najbardziej zaawansowanych konstrukcji, jakie dotąd powstały na uczelni. W pierwszy lipcowy weekend na rynku w Krośnie zapanuje niezwykła atmosfera. Święto Murów przeniesie mieszkańców i turystów w średniowieczny klimat. Po raz kolejny rodzice dostaną wyprawkę szkolną. Od 1 lipca można składać wnioski o wypłatę świadczenia z programu Dobry Start. Dodatek w wysokości 300 zł przysługuje na każde uczące się dziecko w szkole w wieku od 7 do 20 lat, a jeśli ma orzeczoną niepełnosprawność, to do ukończenia 24 lat. To wszystko w dzisiejszym przeglądzie prasy. Dobrego dnia życzę.

Przegląd prasy ostatniej w tym tygodniu już za nami. Zbliża się natomiast na zegarze godzina 10. Wkrótce też będziemy raczyć Was informacjami z kraju i ze świata. Bądźcie z nami również, bo po wiadomościach mnóstwo ciekawych utworów zagramy, a przy okazji będziemy w dalszym ciągu kontynuować nasz poranek Trendy Start, który zawsze od poniedziałku do piątku dla Was do godziny 11.00.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Centralna Komisja Egzaminacyjna pokazała wyniki egzaminu ósmoklasisty. PiS idzie do warszawskich szpitali z kontrolami. Rolnicy narzekają na pogodę, uprawy niszczą burze i upał. Miriam Lipińska. Są już wyniki tegorocznego egzaminu ósmoklasisty. Jak podała Centralna Komisja Egzaminacyjna, średnio za rozwiązanie zadań z języka polskiego uczniowie zdobyli 65% punktów, a z matematyki 55% punktów. Ósmoklasiści musieli przystąpić do 3 egzaminów pisemnych z języka polskiego, matematyki i języka obcego. Podobnie jak w poprzednich latach, najczęściej był to język angielski. Prawo i Sprawiedliwość rusza z kontrolami do wszystkich warszawskich szpitali. Radni chcą sprawdzić, na jakich zasadach byli tam zatrudniani ludzie związani z władzami stolicy. Samorządowcy chcą także sprawdzić, ile i jakie skargi wpłynęły na działalność szpitalnych oddziałów ratunkowych. A w sprawie sytuacji w szpitalach domagamy się kolejnej nadzwyczajnej sesji Rady Warszawy, mówi Sebastian Kaleta, europoseł PiS i szef warszawskich struktur ugrupowania.
2: Zamiatają sprawę pod dywan. W związku z tym nie istnieje konieczność zwołania kolejnej nadzwyczajnej sesji. My w tej sprawie jako miejska opozycja nie odpuszczamy. Nie pozwolimy uciec Trzaskowskiemu, Kierwińskiemu, pani Kaznowskiej od odpowiedzi na trudne pytania.
1: I jeszcze w lipcu mają być znane wyniki audytu zleconego przez miasto, a także raport Najwyższej Izby Kontroli, który dotyczy Szpitala Południowego. Ministerstwo Zdrowia chce wprowadzić nowe kryteria kwalifikowania na rehabilitację na wzór międzynarodowych zasad. Resort opublikował właśnie projekt rozporządzenia. Kluczowa ma być ocena samodzielności pacjenta. W tym celu wdrożona zostanie międzynarodowa klasyfikacja funkcjonowania niepełnosprawności i zdrowia oraz precyzyjne skale medyczne, którymi będą posługiwać się lekarze i fizjoterapeuci. Straty w uprawach będą ogromne, mówią rolnicy z Lubelszczyzny po ostatnich gwałtownych burzach. Grad zniszczył zboża, ziemniaki, cebulę, ale też owoce.
3: Mali, nie ma porzeczki, wszystko, to jakby kombaj poszedł. Nie ma nic, żeby pani chciała zobaczyć jedną porzeczkę. Nie ma. Wszystko otłoczone.
1: Związek sadowników szacuje, że w wielu gospodarstwach plony zostały zniszczone w 100%, a swoje w całym kraju dołożyły też upały, które dosłownie i w przenośni ugotowały na krzakach porzeczki czy agrest. Właśnie ruszył sezon na wakacyjny zarobek. Z wyliczeń ekspertów wynika, że znalezienie pracy zajmuje młodym ludziom średnio 4 miesiące. Problem w tym, że chętnych jest więcej niż wolnych miejsc, mówi specjalistka do spraw HR Anna Kusa.
4: Z jednej strony mamy najwyższe stawki w historii, jeśli chodzi o propozycje dla młodych ludzi, natomiast z drugiej strony tej pracy jest mniej. Też jest ogromna konkurencja. Mamy teraz tak zwany kryzys juniorów, czyli jest o wiele mniej ogłoszeń na stanowiska juniorskie.
1: Nad morzem i na Mazurach w gastronomii w tym sezonie można zarobić 35-45 zł za godzinę, a do tego są napiwki. Zdecydowana większość Polaków chce kupować żywność bezpośrednio od rolnika. Tak twierdzi 72% pytanych w badaniu na zlecenie Instytutu Strategii Żywnościowych Grunt. 78% zadeklarowało, że jest gotowych dopłacić za produkty wyższej jakości, bo coraz większe znaczenie ma dla nas właśnie jakość, a także skład, smak, świeżość i lokalne pochodzenie żywności.
5: Po gorących dniach czas na kolejny dzień z niższymi temperaturami jak na letnią aurę. Dzisiaj termometry z Krosna, Jasła, Gorlic, Nowego Sącza, Tarnowa, Krakowa i Rzeszowa pokażą nam do 24 stopni Celsjusza w dzień. W większości regionu, zwłaszcza w godzinach popołudniowych, na niebie będzie występować zachmurzenie umiarkowane. Momentami wiatr rozpędzi się do 50 km na godzinę, wilgotność powietrza powyżej 50%, a ciśnienie 1015 hektopaskali. W nocy temperatury spadną do 13 kresek.
6: Ogłoszenie społeczne.
7: Kustosz Sanktuarium Matki Bożej Królowej Pokoju na Górze Liwoczy serdecznie zaprasza wszystkich pielgrzymów oraz gości na uroczystości odpustowe, które odbędą się w niedzielę 5 lipca. Wspólne świętowanie rozpoczniemy o godzinie 15 nabożeństwem Drogi Krzyżowej, a bezpośrednio po nim o godzinie 16 odprawiona zostanie uroczysta suma odpustowa. Zachęcamy do licznego udziału we wspólnej modlitwie oraz do przeżycia tego świętego czasu we wspólnocie i pięknym otoczeniu sanktuarium. Zaprasza ksiądz Gerard Stanule, kustosz sanktuarium na Górze Liwocz.
6: Ogłoszenie społeczne.
8: Reklama. W tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo, wyraziście i orientalnie. Spróbuj dań, przekąsek i słodyczy i wielu, wielu innych, bo to tydzień w stylu orientalnym. Już dziś w
9: Wszystkie rodzaje pieczywa marki 1001 Delights. Drugi tańszy produkt, aż 50% taniej. A z kuponem Lidl Plus. Mięso mielone z szynki XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 18,99. Teraz 8,99 za opakowanie 800 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Mamo, a skąd ja się wzięłam?
12: Wiesz, Alteko, byłam pięknym oknem PVC, a on był przystojnym i solidnym oknem aluminiowym. Spojrzałam na niego, a on otworzył się na związek ze mną.
13: Okna Alteka Hybrid łączą w sobie to, co najlepsze. Komfort okien PVC i wytrzymałość stolarki aluminiowej. Bo perfekcja rodzi się z połączenia najlepszych rozwiązań. Wejdź na kowalskiokna.pl i zobacz okna Alteka Hybrid. Kowalskie Okna. Hybrydowe okna premium.
14: Hurtownia materiałów budowlanych Raźbud oferuje sprzedaż hurtową oraz detaliczną materiałów budowlanych, kostki brukowej, pustaków, styropianu, kruszyw oraz stali. Uwaga! Mega ceny na systemy elewacyjne firmy Klein. Najniższe ceny w ciągu ostatnich 30 dni. Tynk elewacyjny, silikonowy, wiadro 25 kg, 168 zł 90 groszy. Przyjdź, zapytaj, doradzimy, wycenimy, to nic nie kosztuje. Super cena na pelet oraz polski węgiel i ekogroszek. Cena od 1190 zł. Przy zamówieniu minimum 1 tony. Dostawa gratis. Szczegóły u sprzedawców. U nas kupisz i zakujesz węże hydrauliczne do maszyn rolniczych, budowlanych oraz samochodów ciężarowych. Zapraszamy również do naszego skupu złomu i metali kolorowych. Płacimy uczciwie. Raźbud, Klecie 70 naprzeciwko Szkoły Rolniczej oraz Jodłowa 911. Czekamy na Ciebie.
0: Reklama.
5: Minęła już godzina 10, to Trend Radio i poranek Trendy Start. Tuż przed weekendem zawsze podsumowanie tego, co wydarzyło się w regionie w ostatnim tygodniu. Również zaglądniemy w stronę weekendu, gdzie kolejne imprezy plenerowe przed nami.

0: Jeszcze nie tak dawno niektórzy narzekali na wysokie temperatury, a tymczasem już zaczyna się narzekanie, dlaczego tak zimno i szukamy lata. No właśnie, idealny numer na wakacyjne przedpołudnie zapewnił nam lata temu zespół Formacje Nieżywych Schabów. W trendy idzie dnia, dzisiaj wracam do tego utworu, który wielu z naszych radiosłuchaczy doskonale kojarzy i z pewnością ma także wiele miłych wspomnień. Jeśli chcecie się nimi podzielić, piszcie na trendystart@trendradio.pl.
1: To jest Trendy Hit.
2: Trendy Hit.
1: Trendy Hit dnia.

0: Reklama. Sąsiedzie, jasne, słodkie winogrona w MPM są teraz ponad połowę taniej. Tylko 14,50 zł za kilogram. Tak, soczyste winogrona na przekąskę, do deseru i na stół. W MPM teraz tylko 14,50 za kilo. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 29,50.
1: Uwaga, wykonawcy, fachowcy i majsterkowicze! Już 10 lipca, w piątek, w PSB Market Budowlany Hemal w Dębicy odbędzie się dzień otwarty dla wykonawców. Przyjdź i zobacz produkty naszych dostawców w akcji. Będą z nami m.in. Fox, Ambrosol, Unicel, Lakma, Olax, Selena, Termoorganika, Axil, PPG, Atlas, Dolina Nidy, Holcim, V33 i wiele innych. Czekają na Ciebie pokazy asortymentu, praktyczne prezentacje, liczne promocje, grill oraz konkursy z atrakcyjnymi nagrodami. Do wygrania m.in. elektronarzędzia, zestawy farb, bony podarunkowe i wiele więcej. 10 lipca od 8 do 16. PSB Hemal Dębica, ulica Tetmajera 2A. Przyjdź, zobacz, skorzystaj z promocji i wygraj.
0: Reklama.

0: To Trend Radio i Trendy Start. Poranek na Podkarpaciu i w Małopolsce. Nowy miesiąc przyniósł nam również nowy etap w dziejach Jasielskiego Szpitala. Otóż od 1 lipca obowiązki dyrektora tejże lecznicy pełni Szymon Niemiec. Dotychczasowy dyrektor lecznicy Henryk Przybycień złożył rezygnację z zajmowanego stanowiska. Kierował placówką do końca czerwca bieżącego roku.
1: Słuchasz Trend Radio.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Prokurator Prokuratury Rejonowej w Krośnie skierował 26 czerwca bieżącego roku do Sądu Okręgowego w Krośnie akt oskarżenia przeciwko 44-letniemu mężczyźnie. Oskarżonemu zarzuca się popełnienie dwóch przestępstw. W okresie od marca 2024 roku do 26 marca 2025 roku w Krośnie mężczyzna znęcał się nad wspólnie mieszkającą z nim partnerką. Podczas domowych awantur wyzywał kobietę, bił pięścią i ręką w twarz, popychał, szarpał oraz wyrywał jej włosy. Ofiara wielokrotnie uciekała z domu z obawy przed agresorem. 25 marca w Krośnie oskarżony, będąc pod wpływem alkoholu, zrzucił partnerkę z balkonu na drugim piętrze. Mężczyzna złapał ofiarę za stopy i wyrzucił przez barierkę z wysokości 8 metrów. Kobieta spadła na trawnik i doznała śmiertelnych obrażeń kręgosłupa szyjnego oraz rdzenia kręgowego. Oskarżony od 26 marca 2025 roku przebywa w tymczasowym areszcie. Środek ten został przedłużony do 19 lipca 2026 roku. Mężczyźnie grozi kara od 10 lat pozbawienia wolności do dożywotniego więzienia.
2: Informujemy o tym, co ważne.
1: Gmina Sanok rozpoczęła realizację pierwszego etapu zadania pod nazwą rozbudowa i przebudowa budynku szkoły podstawowej imienia Ignacego Łukasiewicza w Pakoszówce. Stan surowy zamknięty. Realizowana inwestycja znacząco zwiększy możliwości funkcjonowania szkoły. W ramach przedsięwzięcia powstanie nowoczesna sala gimnastyczna z dwukondygnacyjnym zapleczem sanitarno-szatniowo-magazynowym. Na parterze znajdą się jadalnia, rozdzielnia posiłków oraz zmywalnia. Natomiast na pierwszym piętrze utworzone zostaną cztery nowe sale dydaktyczne oraz sanitariaty. W części poddasza zaplanowano kotłownie i wentylatornie. Całkowita wartość inwestycji wynosi ponad 2 700 000 zł brutto. Zakończenie zadania planowane jest na listopad bieżącego roku. Wraz z nadejściem cieplejszych dni nadchodzi sezon burzowy. Musimy pamiętać, że porażenie piorunem najczęściej kończy się śmiercią lub kalectwem. Wyładowania atmosferyczne mogą spowodować pożar, uszkodzenie budynku czy spalenie instalacji elektrycznych wraz ze wszystkimi urządzeniami do niej podłączonymi. Dlatego burzę najlepiej przeczekać w domu lub innym bezpiecznym miejscu, mówi Marcin Betleja, rzecznik prasowy Komendy Wojewódzkiej Straży Pożarnej w Rzeszowie.
3: Po pierwsze, pamiętajmy, aby słuchać aktualnych prognoz pogody w środkach masowego przekazu. Zawierają one ostrzeżenia przed groźnymi zjawiskami pogodowymi. W miarę możliwości nie wychodźmy z domu, a w domach i mieszkaniach pozamykajmy okna i drzwi. Pamiętajmy, aby usunąć z balkonów, tarasów i parapetów okien rzeczy, które mogą zostać zmuchnięte przez silny podmuch wiatru i zrobić komuś krzywdę. W trakcie nawałnic często dochodzi do uszkodzenia linii energetycznych, co skutkuje brakiem prądu. Należy sprawdzić, czy mamy w domu zapasowe oświetlenie, na przykład latarkę z bateriami oraz naładowany telefon komórkowy.
1: Nie należy zatrzymywać się pod drzewami ani słupami wysokiego napięcia. Do dzielnicowych z posterunku policji w Kołaczycach dotarły sygnały od mieszkańców gmin Kołaczyce i Brzyska dotyczące problemu, jakim jest nielegalne poruszanie się po terenach leśnych motocyklami oraz pojazdami typu ATV. Dlatego funkcjonariusze wraz ze strażnikami leśnymi z Nadleśnictwa Kołaczyce zrealizowali wspólne działania profilaktyczne i kontrolno-prewencyjne. Wjazd do lasu pojazdami typu cross czy quad nie tylko jest zabroniony, ale niesie za sobą wiele innych konsekwencji. Takie zachowanie powoduje degradację środowiska naturalnego, niszczy infrastrukturę leśną i płoszy zwierzynę. Przed nami kolejna edycja wakacyjnych potańcówek pod gołym niebem w gminie Nowy Żmigród. Już od jutra GOK zaprasza mieszkańców i gości do wspólnej zabawy podczas cyklu plenerowych spotkań tanecznych organizowanych w różnych miejscowościach gminy, mówi Dominika Jędrzejczyk-Wielgosz, dyrektor GOK w Nowym Żmigrodzie.
4: Chciałabym zaprosić wszystkich Państwa na taneczne lato w gminie Nowy Żmigród, czyli tak zwane potańcówki. Rozpoczynamy już 4 lipca w Nienaszowie, 18 lipca w Łężynach, 22 sierpnia w Gorzycach, 5 września w Kątach. Organizatorami tych fantastycznych spotkań tanecznych są gmina Nowy Żmigród, Gminny Ośrodek Kultury, współorganizatorami są sołectwa z gminy Nowy Żmigród, partnerami również koła gospodyń wiejskich. Zapraszamy wszystkich koło domów ludowych w danych miejscowościach. Bawimy się od godziny 19 do 20 trzeciej.
1: Wielki finał zaplanowano na 26 września na rynku w Nowym Żmigrodzie.
0: Reklama. Kompleks rekreacyjny Rodzinna Riviera w Szerzynach zaprasza na warsztaty planetarne w niedzielę w godzinach od 15 do 19 w ramach projektu Kreatywna Ekspedycja, Kosmos, Sztuka i Żeglarstwo. Ponadto czeka na Was strzeżone, bezpieczne kąpielisko w godzinach od 11 do 19, a także darmowy parking. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej. Reklama.

0: Trendy Radio z Wami na wakacjach.
1: Jak to zwykle bywa w piątek, jeśli szukacie planów na najbliższy weekend, a konkretnie na niedzielę, to mam dla Was również świetną propozycję, która łączy sport, świetną zabawę i co najważniejsze, pomaganie. Otóż już w niedzielę, 5 lipca, stadion sportowy w Dulompce w gminie Dębowiec zamieni się w serce sportowych emocji. Wszystko za sprawą drugiego charytatywnego biegu po zdrowie. Organizatorzy, czyli Koło Gospodyń Wiejskich w Dulompce oraz Old Energia Team przygotowali trasy dla każdego. Będzie wymagający bieg główny na 10 km, trasa terenowa i Nordic Walking na 5 i 10 km, a dla najmłodszych bieg na 300 metrów. Biuro zawodów startuje przed południem, a oficjalne biegi ruszają o 14. Oprócz rywalizacji czeka na Was wielki piknik rodzinny z masą atrakcji. Wydarzenie odbywa się pod patronatem wójta gminy Dębowiec, Marcina Bolka, a my z tego miejsca pozdrawiamy serdecznie i zapraszamy do Dulompki na ten charytatywny bieg w imieniu całej naszej redakcji.

0: Reklama. Sąsiedzie, upały ustąpiły, więc czas na przetwory. Z tej okazji w MPM mamy świetne ceny na warzywa do słoików. Wyborne pomidory Lima, idealne na przeciery i sosy, kupisz teraz po 6 zł za kilogram. A dla wielbicieli kiszonek, ogórki gruntowe tylko 3 zł za kilogram. Tak, przeciery, kiszonki, zapasy na zimę. Zacznij je z MPM. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki. Pomidory Lima 11 zł, ogórki gruntowe 9 zł. Reklama.
1: Trendy Radio z Wami na wakacjach.

0: Trendy Radio. Spędzamy wspólnie wakacje.
1: To Trend Radio tuż przed weekendem z porcją imprezowych propozycji, a w najbliższą sobotę, 4 lipca, również koło gospodyń wiejskich w Trzcinicy przejmuje stery nad weekendowym relaksem. Panie szykują takie lokalne rarytasy, że już na samą myśl można robić się głodnym. Oprócz pysznego jedzonka będzie też mnóstwo dobrej muzyki, przestrzeń do pogaduch i strefa zabaw dla dzieciaków. No, co to wiele gadać. Idealny plan na udaną rodzinną sobotę na świeżym powietrzu. Zatem szykujcie dobry humor i widzimy się 4 lipca w sobotę na stadionie w Trzcinicy.
0: Trendy Radio. Przepis na dobry piątek.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Rewolucja w szkołach i przedszkolach coraz bliżej. Dziś spotkanie szefów polskiej i ukraińskiej dyplomacji ma zażegnać kryzys. Ostrzeżenie przed sztormem na Bałtyku. Mirjam Lipińska. Sejm ponad podziałami uchwalił ustawę o zakazie korzystania z komórek w podstawówkach i przedszkolach. Ma wejść w życie już od 1 września. To jest wygodne i potrzebne narzędzie dla nauczycieli, mówi minister edukacji Barbara Nowacka.
2: Ja się na nie zdecydowałam, dlatego że w czasie trasy Kompas Jutra nauczyciele regularnie mówili, że potrzebne jest im narzędzie z góry. Dwa, dojrzała do tego atmosfera społeczna. Jeszcze 5-6 lat temu część szkół regulowała sama, nikt nie widział tej potrzeby. Dziś higiena cyfrowa jest potrzebą.
1: Od zakazu będą jednak wyjątki. Na przykład, gdy nauczyciel uzna, że urządzenie jest potrzebne do realizacji zajęć lub sprawdzenia wiedzy, albo gdy konieczny będzie pilny kontakt ucznia z rodzicami. A teraz przepisami zajmie się Senat, a potem ustawa trafi do podpisu prezydenta. Ukraiński szef dyplomacji jedzie do Polski dziś po południu. Z Andrijem Sybichą spotka się w Warszawie minister Radosław Sikorski. Tematem mają być polsko-ukraińskie relacje i próba złagodzenia dyplomatycznego kryzysu. Z nieoficjalnych informacji wynika, że minister Sybicha ma zaproponować, by w ukraińskim panteonie narodowym, obok żołnierzy UPA odpowiedzialnych za ludobójstwo Polaków na Wołyniu, znalazł się generał Marko Bezruczko, wspólny ukraińsko-polski bohater. Ostrzeżenie przed sztormem we wschodniej części strefy brzegowej od Latarni Morskiej w Rozewiu aż do wschodniej granicy państwa, włącznie z Zatoką Gdańską i Zalewem Wiślanym. Według prognoz wiatr może tam wiać w porywach, nawet z siłą 8 stopni w skali Beauforta. Tankowanie od kilku dni kosztuje nas więcej. To efekt wygaśnięcia rządowego pakietu CPN, a z nim niższej akcyzy i VAT-u na paliwa. I tylko tego, bo właściciele stacji paliw nie podnieśli marży detalicznej. Ale dla kierowców to i tak marne pocieszenie, przyznaje analityk rynku paliw z BM Reflex Urszula Cieślak.
3: Benzyna Euro Super 95 zdrożała o 86 groszy na litrze, olej napędowy o 88 groszy. Największą podwyżkę notujemy w przypadku benzyny 98-oktanowej, która podrożała o 94 grosze.
1: Konsekwentnie tanieje natomiast autogaz, który nie był objęty pakietem CPN. Jego średnia cena to teraz 3,29 zł. To o 9 groszy mniej niż przed tygodniem. Można już składać wnioski i oświadczenie w ramach programu Dobry Start. 300 zł na szkolną wyprawkę przysługuje na każde uczące się w szkole dziecko w wieku od 7 do 20 lat. A jeśli ma orzeczoną niepełnosprawność, to do ukończenia 24 roku życia. Rzeczniczka ZUS-u w Kujawsko Pomorskiem Krystyna Michałek przypomina, że wniosek w programie Dobry Start można złożyć tylko przez internet.
4: Świadczenie nie przysługuje na dzieci uczęszczające do tak zwanych zerówek ani studentów. Wsparcie przysługuje niezależnie od dochodów rodziny i sytuacji zawodowej rodziców.
1: Wnioski można składać do końca listopada.
5: Czas jeszcze na informacje pogodowe. Piątek w regionie przyniesie nam temperatury do 25 stopni Celsjusza w dzień. W nocy temperatury spadną do 13 kreski. Biometr jest obojętny. Wczesnym rankiem też troszeczkę mocniej momentami zawiał nam wiatr i od czasu do czasu będzie też dawał o sobie znać, rozpędzając się w porywach 50 km na godzinę. Ciśnienie 1015 hektopaskali, a wilgotność powietrza przekracza 50%. My natomiast przekroczyliśmy już tę porę, kiedy ostatni raz w tym tygodniu mieliśmy przyjemność rozbudzić Was. Weekend na horyzoncie, zatem ja już mówię Wam dzięki serdeczne za ten tydzień. Łukasz Michtal, kłaniam się i poranek Trendy Start wróci już w poniedziałek po godzinie 6.
6: Ogłoszenie społeczne.
7: Kustosz Sanktuarium Matki Bożej Królowej Pokoju na Górze Liwoczy serdecznie zaprasza wszystkich pielgrzymów oraz gości na uroczystości odpustowe, które odbędą się w niedzielę 5 lipca. Wspólne świętowanie rozpoczniemy o godzinie 15 nabożeństwem Drogi Krzyżowej, a bezpośrednio po nim o godzinie 16 odprawiona zostanie uroczysta suma odpustowa. Zachęcamy do licznego udziału we wspólnej modlitwie oraz do przeżycia tego świętego czasu we wspólnocie i pięknym otoczeniu sanktuarium. Zaprasza ksiądz Gerard Stanule, kustosz sanktuarium na Górze Liwocz.
6: Ogłoszenie społeczne.
8: Reklama. Sąsiedzie, jasne słodkie winogrona w MPM są teraz ponad połowę taniej. Tylko 14,50 zł za kilogram. Tak, soczyste winogrona na przekąskę, do deseru i na stół. W MPM teraz tylko 14,50 za kilo. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 29,50.

0: 30 dni przed obniżką 99,99. Jak tak, to Allegro.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Ćwiartka z kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 8,99. Teraz 4,99 za kilogram. I wszystkie jaja z chowu ściółkowego Złotanioska. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
4: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 000 zł przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
5: Reklama.

0: 90. Dla was.
1: Dzień dobry, Asek, witamy serdecznie.
2: Hello, cześć.
1: Oj, wakacje, słońce, ciepło.
2: No to takie, kurczę, dzisiaj Marcin, to tak 50-50 powiedziałam.
1: Zbieranie muszelek.
2: No ja lubię zbierać muszelki.
1: No tak, co, no, ale przykładałaś kiedyś muszle i faktycznie słyszałaś.
2: Tak, no pewnie, szumi, Marcin, dokładnie. To jest dźwięk morza, oceanu, coś pięknego. Pamiętam, tylko nie można teraz chyba przez granicę przewozić.
1: Tak, ale pamiętam, jak spałaś z dwoma muszlami w zasadzie koło twoich małżowin usznych.
2: Ty, kurde,
1: tak,
2: szaleń,
1: na Chorwacji, bo nie chciała
2: szalony.
1: Słyszeć, że się ktoś bawi, że coś ten...
2: Nie chciałam, co ty, stwierdziłam, że niech mi szumi to niż te dźwięki dzikie.
1: Tak, spała, słuchajcie, jak zabita. Nie można było się jej dobudzić. A jak się ją obudziło, to śniło mi się takie rzeczywiście się... Po co mnie budzicie w ogóle?
2: Marcin, no? Daj spokój, wiesz co mi się... Ja nie chcę tym mówić, nie chcę tym myśleć, nie chcę tego pamiętać.
1: Chcesz to pamiętać.
2: Ty aż chrypki dostałeś.
1: Nie, no pamiętasz, nie? A pamiętasz? Pamiętasz.
2: Pamiętam, bardzo dobrze.
1: Bardzo dobrze.
2: No dzięki za, że mi przypominasz te czasy.
0: Trendy radio. Wybijamy trendy brzmienie wszechczasów dla ciebie.

0: pięknie, moi drodzy.
1: Są takie chwile. I naprawdę. Jest taki punkt programu, że ktoś wypełnia w całości muzycznie go.
0: Tak jest. Tą osobą dzisiaj brawa należą się do naszego rezydenta, tak? DJ-a Adama.
1: Adama, który oczywiście pozdrawia nas bardzo gorąco.
0: Adam, dzięki.
1: Adam wypełnił nam tak program, że dzisiaj nie będziemy niczego nie potrzebować. Ja nie wiem, co w ogóle robić. Jesteśmy chyba na wakacjach.
0: Ja też. My jesteśmy tu tak po
1: prostu. Dobra, numer jeden, moi drodzy. Coś wyjątkowego. Proszę
0: Mystic
1: bardzo.
0: Mystic Spirit of Ibiza.
1: Ibiza, 95. rok. Znowu pojawia się Ibiza i znowu się pojawia wyspa, którą kocha Ania.
0: Uwielbiam.
1: I chce pojechać swoimi
0: imprezy. No Marcin, ja tam muszę być. Choćby nie wiem, co ja tam muszę być.
1: Opowiedz o tej historii, jak wybierałyście się, tylko to nie była Ibiza, tylko akurat byłyście na Rodos i była sytuacja, że wybierałyście się na piękną, taką wyjątkową kolację. Oczywiście na tej kolacji też były tańce i twoja koleżanka ubrała twoją sukienkę, ty nie miałaś czym pójść. Pamiętasz tą sytuację?
0: Pamiętam, ale co ja mogę powiedzieć?
1: Wiesz, kto jej podpowiedział, żeby tak zrobić?
0: Ja wiem.
1: W latach mogę powiedzieć, że to byłem ja i jestem z tego dumny.
0: To ty byłeś, nie?
1: Tak, oczywiście. A to jak to miałby być?
0: No, ale później ta koleżanka moja wyparowała.
1: Tak,
0: bo, słuchajcie, zakochała się w Nikosiu. Nikos to jest...
1: popularna
0: Nikolaos,
1: forma.
0: Tak? Takie Mikołaj. Imię greckie, Mikołaj. No i słuchajcie, no do dzisiaj są razem.
1: Tak?
0: Także czasem z wakacji no można przywieźć miłość swojego życia.
1: A twoja sukienka wróciła, czy jeszcze do dzisiaj?
0: No właśnie nie, i głupio mi teraz pisać. Ja niech sobie weźmie.
1: Niech sobie weźmie.
0: No pewnie.
1: A co wtedy zrobiłaś? W czym poszłaś?
0: Marcin, no ty tylko strój kąpielowy, miałam jakąś narzutkę.
1: A, to tam było ciepło, gorąco.
0: A to przez to, moi drodzy, że naprawdę ubrania wtedy tam to były naprawdę bardzo rzadkie do zdobycia, a zgubili mój bagaż na lotnisku. Do dzisiaj do mnie nie wrócił, no nie pomogło nic.
1: Wszystko było fajne, ale dobrze się bawiłaś ogólnie, fajna paczka.
0: No jak?
1: Było
0: git.

0: Reklama. Nowy wystrój, niska cena. Z Brico Marche dom na lepsze się zmienia. Do 11 lipca polecamy. Gres szkliwiony Taigo, jedynie 29,99 za metr kwadratowy oraz panel podłogowy Dąb Gerbil, tylko 23,49 za metr kwadratowy. Sprawdź więcej super okazji na bricomarche.pl. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
1: Zaprasza Brico Marche Jasło, Go Park Przemysłowa i Brico Marche Dębica w Galerii Raj.
2: Mamo, a skąd ja się wzięłam?
3: Wiesz, Alteko, byłam pięknym oknem PVC, a on był przystojnym i solidnym oknem aluminiowym. Spojrzałam na niego, a on otworzył się na związek ze mną.
4: Okna Alteca Hybrid łączą w sobie to, co najlepsze. Komfort okien PVC i wytrzymałość stolarki aluminiowej. Bo perfekcja rodzi się z połączenia najlepszych rozwiązań. Wejdź na kowalskiokna.pl i zobacz okna Alteca Hybrid. Kowalski Okna. Hybrydowe okna premium.
5: Kompleks rekreacyjny Rodzinna Riviera w Szerzynach zaprasza na warsztaty planetarne w niedzielę w godzinach od 15 do 19 w ramach projektu Kreatywna Ekspedycja, Kosmos, Sztuka i Żeglarstwo. Ponadto czeka na Was strzeżone, bezpieczne kąpielisko w godzinach od 11 do 19, a także darmowy parking.
6: Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej.
0: Reklama.
7: Trendy radio. Największe hity lat 80., 90. i współczesnych.
8: Teraz przenosimy się na Mazury, które kocha twoja siostra, ale ty też.
9: Lubię, lubię.
8: No i tutaj dobrze wspominasz, nie? Nic się nie działo. A tak było nudno, że nie przyniosłaś żadnego bagażu emocji, ani żadnego...
9: Co ty, bo tam był pełen chillout.
8: No właśnie.
9: To tak jak ty byłeś na Kaszubach.
8: Tak. No, ale też przestałaś? Nie, ale piękne Mazury. Ja bym się wybrał.
9: No też. No, a ja na Kaszuby. No to trzeba wymiankę zrobić, Marcin.
8: Trzeba wymiankę. Ja w ogóle chciałbym na Podlasie, wiesz, bo tam raz, że fajnie się
9: ale
8: mówi.
9: Ale wiesz, Marcin, słuchaj, ja oglądam serial taki.
8: Tak, o Podlasiu?
9: Żony Podlasia.
8: A, no.
9: Mega, to jest niesamowite. Tak? Ja uwielbiam te kobiety.
8: Tak?
9: No, ale obejrzyj sobie.
8: Pogadce czy ogólnie?
9: Ogólnie to jest, Marcin.
8: Taka charyzma.
9: Charyzma jest niesamowita.
8: No właśnie. Słuchajcie, wracając do kolejnego przeboju, który pojawia się w ramach
9: 90. godziny. Tak, od Adama Trunks Michelle. Super hicior, naprawdę. Dzisiaj gramy w 100% eurodance'owo.
8: I bardzo Adamową.
9: Tak, Adamową.

0: Trendy Radio. Spędzamy wspólnie dobry dzień.
1: Kolejny program, gdzie 90 na godzinę walczy? Nie, rządzi po prostu w eterze.
2: No
1: pozdrawiamy wszystkich zmotoryzowanych. Jeśli wodzicie coś ciężkiego, co coś dla was teraz mamy. Polo, I want you.
2: Tak. Świetny hicior również nadesłany
1: wiecie,
2: od naszego
1: tak
2: rezydenta DJ-a.
1: Bo teraz Ewa pozdrawia swojego Darka bardzo serdecznie. On jeździ właśnie ciężarówką, taką wiesz, ciężką, nie?
2: No proszę.
1: Dla ciebie to.

0: Adres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: W jednostce ratowniczo-gaśniczej nr 3 w Rzeszowie odbyło się uroczyste spotkanie inaugurujące realizację przełomowego projektu Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie. Przedsięwzięcie o wartości blisko 77 milionów złotych zakłada kompleksową modernizację energetyczną 38 budynków Straży Pożarnej na terenie całego województwa, mówi Teresa Kubas-Hul, wojewoda podkarpacki.
2: 38 budynków komend o łącznej powierzchni 53 tysiące metrów kwadratowych zostanie objętych wsparciem. Wdrożone zostaną odnawialne źródła energii, termomodernizacja. Będzie również dostosowanie tych budynków pod kątem takiej dostępności dla osób z niepełnosprawnością. Będą zielone dachy, będą zbiorniki na deszczówkę. To wszystko tak z jednej strony spowoduje oszczędność w kosztach funkcjonowania jednostek, poszczególnych komend powiatowych Państwowej Straży Pożarnej. Poprawi warunki pracy dla funkcjonariuszy, 1700 funkcjonariuszy i pracowników Państwowej Straży Pożarnej.
1: Realizacja przedsięwzięcia pozwoli znacząco ograniczyć zużycie energii z ponad 10,6 tysiącami megawatów do około 4,4 tysiące megawatów rocznie oraz zmniejszyć emisję gazów cieplarnianych o ponad 1,5 tysięcy ton rocznie.
3: Twoje informacje lokalne w Trendy Radio.
1: Kustosz Sanktuarium Matki Bożej Królowej Pokoju na Górze Liwocz zaprasza wszystkich pielgrzymów oraz gości na uroczystości odpustowe, które odbędą się w niedzielę 5 lipca. Wspólne świętowanie rozpocznie się o godzinie 15 nabożeństwem Drogi Krzyżowej, a bezpośrednio po nim o godzinie 16 odprawiona zostanie uroczysta suma odpustowa. Zaprasza ksiądz Gerard Stanula, kustosz sanktuarium na Górze Liwocz.
4: Przypominam, że w najbliższą niedzielę będzie odpust na Górze Liwocz. Droga Krzyżowa o godzinie 15, a później uroczysta suma o godzinie 16. Serdecznie zapraszam, abyśmy mogli zaskarbić dar dla świata i dla ojczyzny naszej. Zostańcie z Bogiem.
1: Zachęcamy do licznego udziału we wspólnej modlitwie oraz do przeżycia tego świętego czasu we wspólnocie i pięknym otoczeniu sanktuarium. Miejska Biblioteka Publiczna w Tarnowie rozpoczęła siódmą w tym roku turę przyznawania bezpłatnych kodów dostępu do Legimi, Empik Go oraz Audioteki. Po kody Legimi można się zgłaszać od pierwszego dnia roboczego miesiąca do momentu, aż ich pula się skończy, ale im wcześniej, tym większa szansa na ich otrzymanie. Wystarczy wysłać prośbę wraz ze swoim imieniem i nazwiskiem na adres legimi@biblioteka.tarnow.pl z maila przypisanego do bibliotecznego konta. Trzeba jednak spełnić trzy warunki: mieć aktywną kartę biblioteczną, być aktywnym czytelnikiem oraz nie posiadać zaległości na swoim koncie. Kody wydawane są jedynie pełnoletnim i czynnym czytelnikom miejskiej biblioteki.
0: Reklama.
5: Szukasz ogrodzenia, które zachwyci designem i przetrwa próbę czasu? Zapomnij o rdzy i ciągłym malowaniu. Wybierz nowoczesne ogrodzenia aluminiowe. Bramy, balkony, słupki pocztowe i carporty firmy Guardi OBA. Bez nieestetycznych spawów. Skręcane i malowane proszkowo. Wybierz dowolny kolor z całej palety Real lub perfekcyjną imitację drewna. Tworzymy na Twój wymiar zgodnie z najnowszymi trendami architektury. Certyfikat CE to gwarancja bezawaryjności na dekady. Ponadczasowy styl, wysoka jakość i aż 20 lat gwarancji na powierzchnię lakierniczą. Wejdź na stronę guardi.pl i skontaktuj się z nami już dziś. Telefon 665 600 450.
6: W PSB Mrówka Jasło i PSB Mrówka Pilzno co tydzień trwa oferta tygodnia oraz akcja z pieczątkami. Zrób jednorazowe zakupy za minimum 70 zł i odbierz pieczątkę. Zbierz 4 pieczątki i otrzymasz 20 zł rabatu na kolejne zakupy. Szczegóły akcji na naszym Facebooku i w regulaminie akcji dostępnym w dziale obsługi klienta. Akcja trwa do końca lipca. Zapraszamy na zakupy od poniedziałku do soboty. PSB Mrówka Jasło, ulica Floriańska 121 oraz PSB Mrówka Pilzno, ulica Witosa 2A, PSB Mrówka. Jakość, która się opłaca. Hurtownia materiałów budowlanych Raźbud oferuje sprzedaż hurtową oraz detaliczną materiałów budowlanych, kostki brukowej, pustaków, styropianu, kruszyw oraz stali. Uwaga! Mega ceny na systemy elewacyjne firmy Klaj. Najniższe ceny w ciągu ostatnich 30 dni. Tynk elewacyjny, silikonowy, wiadro 25 kg, 168,90 zł. Przyjdź, zapytaj, doradzimy, wycenimy, to nic nie kosztuje. Super cena na pelet oraz polski węgiel i ekogroszek. Cena od 1190 zł. Przy zamówieniu minimum 1 tony. Dostawa gratis. Szczegóły u sprzedawców. U nas kupisz i zakujesz węże hydrauliczne do maszyn rolniczych, budowlanych oraz samochodów ciężarowych. Zapraszamy również do naszego skupu złomu i metali kolorowych. Płacimy uczciwie. Raźbud, Klecie 70 naprzeciwko Szkoły Rolniczej oraz Jodłowa 911. Czekamy na Ciebie.
3: Reklama. 90-60, największe hity lat 80. i 90. od poniedziałku do piątku.
7: Największe hity tylko dla Was.
8: Dance in peace, give me your lovin'. No, Marcin, to przy tobie trzeba tańczyć jakoś w spokoju, bo ty nie dajesz.
9: Tak?
8: Depta tak po nogach, słuchajcie.
9: Ale to wiesz, to...
8: O matko, jak zdeptał raz mi...
9: No, przepraszam.
8: ...stopę, to dzisiaj to no,
9: palce
8: czuję.
9: Masz raz ładniejsze. No,
8: całe krzywe, takie palce. A daj spokój.
9: I specjalnie byłem w wamboszkach i nic nie dało. No
8: nic
9: co,
8: nie dało.
9: No, mówiłem ci, że tańczyć to dla mnie to jest takie, wiesz...
8: Ach, wiem, Marcin, no. Wiem.
9: Ale jedno było fajnie, wiesz? Że ciebie podnieść to tak by nic.
8: No i to jest plus. Ale później ta stopa moja do dzisiaj zdeformowana.
9: W sumie chciałam, żebyś mnie wzięła raz, choć jeden raz na ręce, ale powiedziałaś...
8: Marcin, oszalałeś i nie mam takiej możliwości nawet siłowo.
9: Give me your love.
8: I gramy już teraz.

0: Trendy Radio z Wami na wakacjach.
1: Kyria, Genie in a Bottle, ale ta wersja z 99 roku, no muszę przyznać, że nie znałam. Milenina. Nie znałam tego hitu, ja dopóki DJ Adam nam nie podesłał. No i jestem miło zaskoczona.
2: Ja też jestem zaskoczona.
1: Fajna wersja, Marcin, ale bo eurodance'owa.
2: Tak, i z tego względu oczywiście, Adam, duże ukłony w stosunku do ciebie, w twoim kierunku. I pozdrawiamy oczywiście wszystkich twoich kumpli. Jeśli jesteś w pracy, to oczywiście też pozdrawiamy. A w ogóle Adam, nie wiem czy wiesz, jest no, fanatykiem, to duże słowo, ale... No, kocha lotnictwo.
1: Wiem.
2: To jest jego drugie ja.
1: No Marcin, a dziwisz się?
2: No, wsypał cię Marcin Rogala.
1: O.
2: Może tak to wygląda, dokładnie.
1: Marcin jest też dobry, pozdrawiamy.
2: Tak. On jest znowu fanatykiem trepów.
1: Jest. I to jakich?
2: No takich, wiesz, na konkretnych podkładach, nie?
1: No ja wiem. No.
2: Jejku, wysłał.
1: Widziałam
2: no
1: go.
2: To wiesz, ja widziałem. No tak. Marcin, jak ty podnosisz nogi w takich trepach?
1: No wiesz, że on ma powera w tych nogach.
2: No właśnie wiem. Widziałeś jego udo?
1: Widziałam. No. Jakby kogoś, wiesz, z tego uda, to tyle.
2: No. I'm a

0: Słuchasz Trend Radio.
1: Fast for you, blame it on the sun.
2: Tak, 96 rok. Ale wiesz, lata 90 i słoneczne hity to jest drugie ja lat 90
1: no
2: tej
1: tak,
2: dekady.
1: Tak, Marcin, bo każdy tak naprawdę czekał na wakacje.
2: Bardzo
1: no
2: czekał
1: na
2: wakacje.
1: Hity,
2: i na te hity, na te brzmienia,
1: no właśnie,
2: na te wyjątkowe.
1: To było coś niesamowitego.
2: No to wiesz,
1: pamiętasz, Aleksja, ulalala, summer is crazy.
2: Ja ci mówiłem o tej historyjce, nie? Jak idziesz z kumplami i zatrzymuje się taki bardzo przystojny, szpakowaty policjant.
1: Ty no.
2: No i ty jak zwykle cwaniakujesz.
1: To ja zawsze cwaniakuję.
2: Wiesz, się to skończyło? No. Ty mandat, auto wróciło lawetą.
1: No, ty wiesz, że to jest całkiem możliwy scenariusz?
2: Taki teledysk by był w twoim wykonaniu.
1: No byłby,
2: a u nich był trochę inny.
1: No to co ja ci poradzę?
2: Aleksja, wiesz. No,
1: no ja wiem i te sprawy.
2: Zobaczył Aleksję, to od razu był miętki.
1: Ja bym była też. I ty też.

0: Trendy Radio. Przepis na dobry piątek.
1: Kiwi Man, you are my sunshine.
2: Zaśpiewasz to?
1: No właśnie, powiem ci, Marcin, Anka, że
2: Anka, w ogóle ty dużo śpiewałaś za modu, nie?
1: Dużo, bardzo
2: może
1: dużo.
2: Może by zaśpiewała jakąś piosenkę tak mimowolnie z lat 90. Może zrobimy taki kawałek, że ja podkład ściągnę, na przykład no. Aleksiu Lalala albo
1: i
2: coś
1: miksujesz?
2: Innego. No.
1: Możemy tak zrobić.
2: I będzie twój wokal, słuchaj.
1: No, dobra.
2: Podczas 90 godziny będziemy grali twoje kawałki. A co ty o tym myślisz? Covery po prostu.
1: No, możemy tak zrobić,
2: możemy
1: Marcin.
2: Możemy tak zrobić? No. To daj próbkę.
1: Ty już to widzę.

0: Bye, bye, bye.
1: Dziękujemy serdecznie, moi drodzy. Te wakacje są pod znakiem oczywiście wyjątkowych hitów, ale
2: no
1: też
2: pewnie.
1: Imprez w regionie.
2: Super muzyki, imprez w regionie. Fajnych imprezek, także śledźcie.
1: Tak, najbliższa impreza to oczywiście, słuchajcie, już w niedzielę, już niebawem, już w najbliższą niedzielę, czyli pojutrze, spotykamy się w Dukli, gdzie jesteśmy oczywiście patronem medialnym. Tam oczywiście mnóstwo znakomitych gwiazd, między innymi oczywiście człowiek, który pojawi się dzisiaj po godzinie 21.
2: Czyli zespół Rompej.
1: Tak, oczywiście, a gwiazdą wieczoru będzie Maryla Rodowicz.
0: Ulala.
1: To jest, słuchajcie, takie lato, które oczywiście jest pod znakiem najfajniejszych hitów. Jakie najlepsze piosenki Maryli Rodowicz może zaśpiewać?
2: Oj, chyba Wsiąść do pociągu.
1: A, no tak, tak. No nie. Moim zdaniem

0: zdaniem jednak Małgoszka. Jednak Małgoszka.
1: Jednak Małgoszka.
0: Tak,
1: kiedy
0: na pewno
1: ty ostatni
0: tam
1: raz
0: wszystkie...
1: pociągiem jechałeś, Marcin?
0: Oj, moja droga, było to kilka lat temu, gdzie samochód mi nawalił i musiałam wracać pociągiem.
1: Nie było klimy, nie?
0: Nie był, nie pamiętam. Chyba nie.
1: No właśnie, właśnie.
0: To ale ja pamiętam jeszcze takie czasy, że jechałem, słuchaj, z tatą do Przemyśla i byłem w takim ścisku, po prostu czułem się jak sardynka.
1: Co ty mówisz?
0: No poważnie,
1: tak?
0: Takie były oblegane wtedy linie.
1: Były,
0: co
1: Marcin,
0: ci powiem?
1: Ale dalej ta klima nawala często.
0: No wtedy o klimie nikt nie mówił, otwarte drzwi były i okna i tyle.
1: A żeby to okno było jeszcze otworzyć.
0: Otworzyć.
1: Mandat.
0: Mandat. No, a pamiętasz jeszcze takie PKS-y, które miały takie otwierane
1: puszki,
0: szyberdachy.
1: Marcin.
0: Fajne
1: tak.
0: To było. Fajne to było i powiem przy mocniejszych obrotach, a to znaczy przy większej prędkości naprawdę to chłodziło całość. Bo wiecie, ciepłe powietrze zawsze ucieka do góry. To no była tak, otwarta góra, więc znikało, więc było bardzo, ale to bardzo przyjemnie.
1: No najgorsze tylko były te siedzenia. Karkołamacze.
2: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
3: Dymisje w warszawskim ratuszu, odchodzą wiceprezydentki. Pożar zabytkowego pałacu na Pomorzu Zachodnim. Powiemy też, jak w praktyce działają nowe zasady dzielenia e-recept. Paulina Nawrocka, zapraszam. Wiceprezydentki Warszawy Renata Kaznowska i Aldona Machnowska-Góra złożyły dziś dymisję. Przyjął je już prezydent miasta Rafał Trzaskowski. Sprawa ma związek z aferą w Szpitalu Południowym. Renata Kaznowska odpowiadała w ratuszu m.in. za zdrowie i edukację, a Aldona Machnowska-Góra za kulturę i zabytki, ale zasiadała w Radzie Nadzorczej Szpitala Południowego. Trzaskowski na razie nie poinformował, kto je zastąpi. Płonie dach zabytkowego pałacu w Wietrznie, w którym działa Dom Miłosierdzia Bożego. Ewakuowanych zostało 48 osób. Na szczęście nie ma informacji o poszkodowanych. Aktualnie pożar gasi 7 zastępów Straży Pożarnej. Ogień nie jest jeszcze opanowany. Szef ukraińskiej dyplomacji Andrii Sybicha przybył do MSZ-u na spotkanie z Radosławem Sikorskim. Wśród tematów rozmów obu ministrów mają być relacje polsko-ukraińskie oraz sytuacja na froncie. O spotkanie ze stroną polską miała zabiegać Ukraina. Jedna recepta może być już realizowana w kilku aptekach. Jeśli pacjent ma wypisanych kilka opakowań leku, pierwsze opakowanie może zrealizować w jednej aptece, a kolejnej w innej. To rozwiązanie mocno ułatwi życie, mówi wiceprezes Naczelnej Izby Lekarskiej dr Michał Konstanty.
4: W sytuacji niedostępności takiego leku w aptece, czy w momencie wyjazdu pacjenta i niedostępności do apteki, w której rozpoczął, taka możliwość nadaje inne światło i daje też to, na co pacjenci, myślę, przez długi czas czekali.
3: Z częściowej realizacji e-recepty pacjenci mogą skorzystać w co drugiej aptece w kraju. Ministerstwo Zdrowia chce organizować kolejne szkolenia, aby więcej aptek mogło korzystać z tego narzędzia. Ponad 125 milionów złotych długu. Z takim ciężarem mierzy się szpital w bieszczadzkim Lesku. Właśnie próbuje z tym walczyć. Pomysłem ma być zakład opiekuńczo-leczniczy. Zatrudnienie w ZOL-u, które ma podreperować finanse szpitala, znalazły pielęgniarki ze zlikwidowanych oddziałów, mówi dyrektor Mirosław Leśniewski.
5: To jest taka inwestycja bezkosztowa, dlatego że wykorzystujemy sprzęt, ludzi, potencjał, w ogóle miejsce puste, które było niezagospodarowane. W tej chwili będzie zarabiało na siebie, chociaż troszeczkę. To jest, będą dodatkowe przychody rzędu 100 tysięcy złotych miesięcznie.
3: Na miejscu zostanie również SOR, którego zamknięcie według raportów spowodowałoby całkowity upadek szpitala. Dziś kolejny dzień open air festiwalu na lotnisku Gdynia-Kosakowo. Dziś zagra zespół The Cure. To pierwsza wizyta zespołu Roberta Smitha w Polsce od 4 lat. Wczoraj z kolei centralnym punktem wydarzenia był koncert Nicka Cave'a i The Bad Seeds.
6: Było świetnie. Wzruszenie Nicka Cave'a i ten deszcz to naprawdę stworzyło niesamowite wspomnienie.
7: Dużo liryki, bardzo wiele wzruszeń, emocji. No on jest niesamowity.
8: Olbrzymia moc, to co zrobił z tłumem, osiągnąć spektakularną ciszę w kluczowym momencie koncertu. To jest coś niebywałego.
3: Wśród innych wykonawców piątku Anna Calvis, Lowdive, Bokka i Kas Balagan.
1: Halo, halo, zapraszam na prognozę pogody. 24 stopnie w regionie Podkarpacia i Małopolski to aura na dzisiaj. Towarzyszy nam wiatr w porywach do 50 km na godzinę, ale z tego powodu raczej się cieszymy. W nocy już chłodniej, bo na termometrach 11 stopni. Jutro 19 odnotujemy w Krośnie, w Jaśle, w Tarnowie, w Rzeszowie, w Lesku, w Dębicy i w Gorlicach. Niedziela stricte deszczowa, 21 stopni, w nocy 13.
9: Ogłoszenie społeczne.
1: Kustosz Sanktuarium Matki Bożej Królowej Pokoju na Górze Liwoczy serdecznie zaprasza wszystkich pielgrzymów oraz gości na uroczystości odpustowe, które odbędą się w niedzielę 5 lipca. Wspólne świętowanie rozpoczniemy o godzinie 15 nabożeństwem Drogi Krzyżowej, a bezpośrednio po nim o godzinie 16 odprawiona zostanie uroczysta suma odpustowa. Zachęcamy do licznego udziału we wspólnej modlitwie oraz do przeżycia tego świętego czasu we wspólnocie i pięknym otoczeniu sanktuarium. Zaprasza ksiądz Gerard Stanule, kustosz sanktuarium na Górze Liwocz.
9: Ogłoszenie społeczne.
2: Reklama. Kompleks rekreacyjny Rodzinna Riviera w Szerzynach zaprasza.

0: Na kąpielisko w godzinach od 11 do 19, a także darmowy parking.
1: Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej.
2: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
3: Została nam już tylko apteczka.
2: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
3: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
2: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
4: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
2: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
4: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
5: Adamet. Z pasji do rozwoju.
6: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
7: Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergo Farm SPSO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA.
8: Psi alert, przyjaciele! Z okazji Dnia Psa rabaty aż do 50% na karmy dla psów w sklepie dolinanoteci.pl. Świętujemy mordeczki! Po zapasy w sensacyjnych cenach zapraszamy na dolinanoteci.pl. Życzymy pełnych misek.
9: Reklama.
10: Granie na żądanie.
11: Zamawiaj ulubione hity, sprawnie spodziankę bliskim i znajomym. 7148 trendy. I treść pozdrowi. Koszt złotówka plus VAT.
12: Hello, hello, ale ten tydzień szybko leci. Naprawdę to jest coś okropnego. Szkoda, że tak nie leci, jak jest, no właśnie, mega, mega deszczowo i bardzo zimno, tylko jak, no, mamy wakacje. Ale to jest chyba taki standard, do którego musimy się przyzwyczaić. A już teraz zapraszam do programu, ponieważ rozpoczynamy. Pozdrowienia, 7148, trendy. I to, co macie do przekazania, lecimy.

0: Trendy Małopolska i Podkarpacie.
1: Dla Roberta Kurowskiego z okazji osiemnastki dużo zdrowia, szczęścia, uśmiechu i spełnienia wszystkich marzeń życzy mama. Proszę o piosenkę Adama Chroli, Tego co najlepsze. Pozdrawiam. Pozdrawiamy również panią bardzo gorąco, a Robertowi życzymy całą redakcją Trendy Radia dużo, dużo zdrówka, bo jest najważniejsze. Jak najwięcej też uśmiechu i super imprezki urodzinowej, bo pewnie mama coś przyszykuje, nie? A jak? No chyba, że Robercie będzie impreza z przytupem, no bo osiemnastki to teraz tak wyglądają konkretnie. Gramy.

0: Granie na żądanie. Antena jest twoja.
1: Dla męża Andrzeja i szwagra, którzy męczą się dziś z ogrodzeniem, ale może już wieczorem będzie finał. Pozdrawiam Elka Baciary, lubię śpiewać, lubię tańczyć. No, czasem trzeba się nieźle pomęczyć, żeby coś zmajstrować. Także dziubasy, no trzymam kciukasy, że skończycie dzisiaj, oby. No przynajmniej pogodowo jest lżej, ale z tego co widzę, to później słoneczko ma też zaskoczyć. No to panowie, trzeba się śpieszyć. Gramy.

0: słońce jak lipcowe słońce. Pozdrowienia dla przystojniaka Grześka od Marty. Zagrajcie Cruel Summer. Oj, zagramy, no pewnie, chociaż dzisiaj no tak średnio świeci z tego co widzę, ale no ma się coś poprawić. No i trzymamy kciukasy, żeby tak było. W końcu jest latko.
1: Trendy radio. Wybijamy trendy brzmienie. Wszechczasów dla Ciebie.

Joko, malowana lala. Proszę dla ekipy z pracy od Krzyśka. No to zagramy w takim razie. No i mam nadzieję, że będziecie bawić się przy tym hicie całkiem, całkiem. Chris, dla ciebie. No nie, chociaż dla ekipy od Chrisa. To na odwrót, wybaczcie.

0: Trend Radio 101.9 i 95 i 2 FM.
1: Ekspres informacyjny w Trend Radio. Trend Radio. Region.
2: Fałszywe zgłoszenie o ulatniającym się gazie postawiło w stan gotowości policjantów, strażaków i ratowników medycznych z Rzeszowa. Na miejscu nie potwierdzono żadnego zagrożenia, a zgłaszająca była nietrzeźwa. Miała w organizmie ponad 2 promile alkoholu. Za wywołanie fałszywego alarmu 45-latka została ukarana mandatem. Wyjaśnia podkomisarz Magdalena Żuk, rzecznik prasowy Komendy Miejskiej Policji w Rzeszowie.
3: W środę około godziny 18.30 dyżurny z komisariatu na ulicy Rejtana otrzymał zgłoszenie przekazane za pośrednictwem numeru alarmowego 112 dotyczące podejrzenia ulatniania się gazu w jednym z mieszkań. Z przekazanych informacji wynikało, że kobieta źle się czuje, chwilowo straciła przytomność i nie jest w stanie samodzielnie opuścić lokalu. Ze względu na możliwość wystąpienia bezpośredniego zagrożenia życia i zdrowia, na miejsce natychmiast skierowano policjantów, strażaków i ratowników medycznych. Po sprawdzeniu mieszkania specjalistycznymi urządzeniami strażacy nie potwierdzili obecności ulatniającego się gazu ani innych substancji stanowiących zagrożenie. Również wstępne badanie medyczne nie wykazało okoliczności wskazujących na zagrożenie zdrowia kobiety.
2: Policjanci ustalili, że zgłaszająca była pod wpływem alkoholu. Badanie stanu trzeźwości wykazało blisko 2,2 promila alkoholu w jej organizmie. Z uwagi na stan, w jakim się znajdowała kobieta, została przewieziona do Izby Wytrzeźwień. Za wywołanie fałszywego alarmu 45-latka została ukarana mandatem karnym w wysokości 500 zł.
4: Posłuchaj, jak brzmi Twój region.
2: Gmina Sanok pozyskała środki w ramach projektu Zdrowo Cyfrowo w Przedszkolu 2 na lata 2021-2027 realizowanego z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności. Jego celem było podniesienie kompetencji cyfrowych nauczycieli wychowania przedszkolnego, promowanie zasad higieny cyfrowej oraz doposażenie placówek w nowoczesne pomoce dydaktyczne. Całkowita wartość projektu to ponad 12 tysięcy złotych. Wsparciem objęto przedszkole publiczne w Jurowcach i przedszkole publiczne w Niebieszczanach. Zakupiony sprzęt umożliwi prowadzenie atrakcyjnych zajęć rozwijających kompetencje cyfrowe, logiczne myślenie, kreatywność oraz umiejętność współpracy już od najmłodszych lat. Zakład Ubezpieczeń Społecznych zakończył coroczną akcję udostępniania klientom informacji o stanie ich kont i prognozowanych emeryturach. Każdy ubezpieczony może już sprawdzić na swoim profilu, jaki kapitał zgromadził, mówi Wojciech Dyląg, rzecznik prasowy ZUS w regionie podkarpackim.
5: ZUS nie wysyła już papierowych listów z informacją o stanie konta, chyba że poprosi o to klient. W czerwcu stan kont ubezpieczonych w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych wzrósł za sprawą corocznej waloryzacji kapitału początkowego, środków emerytalnych zewidencjonowanych na kontach i środkach zgromadzonych na subkontach osób ubezpieczonych. Skutki waloryzacji są już widoczne na profilach ubezpieczonych na naszym portalu e-ZUS.
2: Wszyscy ubezpieczeni, którzy 31 grudnia 2025 roku mieli ukończone 35 lat, otrzymają w informacji o stanie konta ubezpieczonego również symulację hipotetycznej emerytury obliczoną z samego tylko konta ubezpieczonego oraz konta i subkonta w ZUS. Zakład stosuje 2 warianty tych wyliczeń.
6: Reklama. Szukasz pięknych firan, eleganckich zasłon lub nowoczesnych rolet? Postaw na doświadczenie. Salon K&K Firany od 15 lat kompleksowo dba o Twoje okna. Od bezpłatnego pomiaru przez szycie na wymiar, aż po profesjonalny montaż, karniszy, żaluzji i rolet. W ofercie znajdziesz także luksusowe pościele i zestawy prezentowe. Odwiedź salony K&K Firany, Brzozów, Rynek 1 oraz Sanok, Plac Świętego Michała 3.
7: Uwaga wykonawcy, fachowcy i majsterkowicze! Już 10 lipca, w piątek, w PSB Market Budowlany Hemal w Dębicy odbędzie się dzień otwarty dla wykonawców. Przyjdź i zobacz produkty naszych dostawców w akcji. Będą z nami m.in. Fox, Ambrosol, Unicel, Lakma, Polax, Selena, Termoorganika, Axil, PPG, Atlas, Dolina Nidy, Holcim, V33 i wiele innych. Czekają na Ciebie pokazy asortymentu, praktyczne prezentacje wakacje, liczne promocje, grill oraz konkursy z atrakcyjnymi nagrodami. Do wygrania m.in. elektronarzędzia, zestawy farb, bony podarunkowe i wiele więcej. 10 lipca od 8 do 16. PSB Hemal Dębica, ulica Tetmajera 2A. Przyjdź, zobacz, skorzystaj z promocji i wygraj!
8: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
9: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
10: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
11: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
12: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
13: Mamo, a skąd ja się wzięłam?
14: Wiesz, Alteko, byłam pięknym oknem PVC, a on był przystojnym i solidnym oknem aluminiowym. Spojrzałam na niego, a on otworzył się na związek ze mną.
15: Okna Alteka Hybrid łączą w sobie to, co najlepsze. Komfort okien PVC i wytrzymałość stolarki aluminiowej. Bo perfekcja rodzi się z połączenia najlepszych rozwiązań. Wejdź na kowalskiokna.pl i zobacz okna Alteka Hybrid. Kowalski Okna. Hybrydowe okna premium.
16: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś arbuz, cena przed obniżką 6,99, a teraz 1,99 zł za kilogram. A polskie pomidory malinowe Lusem, cena przed obniżką 12,99, teraz z kuponem Lidl Plus, tylko 4,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
17: Lidl, to się opłaca.
18: Sąsiedzie, upały ustąpiły, więc czas na przetwory. Z tej okazji w MPM mamy świetne ceny na warzywa do słoików. Wyborne pomidory Lima, idealne na przeciery i sosy, kupisz teraz po 6 zł za kilogram. A dla wielbicieli kiszonek, ogórki gruntowe tylko 3 zł za kilogram. Tak, przeciery, kiszonki, zapasy na zimę. Zacznij je z MPM. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki. Pomidory Lima 11 zł, ogórki gruntowe 9 zł.
1: Reklama.

0: Rozbijamy trendy brzmienie wszechczasów dla Ciebie.
1: Gorące pozdrowienia dla fajnego sąsiada Przemka od Magdy. Noc z Renatą. O, jak fajnie zagramy. Pozdrawiam w takim razie Przemo, Ciebie, Madzialenę i życzę Wam udanego piąteczku.

0: Trendy Radio z Wami na wakacjach.
1: Ojejuś, jak słodziaśnie. Dla mamy Edytki od syna na poprawę humoru. Zbigniew Wodecki. Lubię wracać tam, gdzie byłem. Ale pięknie zagramy. Pani Edytko, no a my życzymy, żeby trochę się pani rozchmurzyła, chociaż no rozumiem, nie zawsze człowiek musi być uśmiechnięty, te cięższe dni też się zdarzają, ale super, że syn stara się w taki sposób. No to gramy.

Fiu, fiu, fiu. A teraz chyba na odwrót. Dla kochanego syna Szymona od mamy Edyty. Kocham cię, synu. Krzysztof Krawczyk. Chciałbym być marynarzem, ale lecimy ze szlagierami dzisiaj. Ja was pozdrawiam bardzo, bardzo gorąco i życzę oczywiście udanego dnia. I z tego, co czytam, to jeszcze pozdrowienia od Wojtka, który życzy miłego i pięknego dnia dla kochanej Edytki.

Dobra, ja uciekam. Trzymajcie się, Milusio. Cieplusio nie powiem, ponieważ no, nadal jest ciepło mimo tych chłodniejszych temperatur. Jak zwał, tak zwał. I słyszymy się później. Filip Waćkowski przyjmuje antenę. Heja!

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Sejm uchwalił Lex Szarlatan, ustawę o prawach pacjenta. Strażacy wciąż gaszą pożar na wodzie w gdańskim porcie. A Andrzej Bargiel zdobył bez użycia tlenu 9. szczyt ziemi. Paulina Nawrocka, zapraszam. Sejm uchwalił ustawę o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta, tak zwany Lex Szarlatan. Ma ona na celu wyeliminowanie z rynku i internetu groźnych dla zdrowia i życia usług, które nie są zgodne z bieżącą wiedzą medyczną. Ustawę poparli przede wszystkim posłowie rządzącej koalicji, przeciwko zagłosowały Konfederacje, a PiS w większości wstrzymał się od głosu. Ustawa reguluje m.in. kwestie ziołolecznictwa. Chodzi o oddzielenie legalnej, bezpiecznej i stosowanej od wieków fitoterapii od niebezpiecznego znachorstwa. Trwa akcja w gdańskim porcie, gdzie wczoraj wieczorem wybuchł pożar w ładowni statku ze złomem pod banderą Panamy. Na miejscu działa około 100 strażaków. Sytuacja nie jest opanowana. Profilaktycznie rozstawiono zapory na wodzie. Działania gaśnicze w gdańskim porcie mogą potrwać jeszcze wiele godzin. Trwa też akcja gaśnicza w Wietrznie w Zachodniopomorskiem. Płonie tam pałac. Zawalił się objęty ogniem dach. Z budynku, w którym działa Dom Miłosierdzia Bożego, ewakuowano 49 osób. Zakończyło się spotkanie szefów dyplomacji polskiej i Ukrainy, Radosława Sikorskiego i Andrija Sibichy. Ukraińska delegacja opuściła siedzibę polskiego MSZ. Jej przedstawiciele nie odpowiadali na pytania dziennikarzy. Zgodnie ze wcześniejszymi zapowiedziami, wśród tematów rozmów obu ministrów miały być relacje polsko-ukraińskie oraz sytuacja na froncie. Na kilka dni przed rozpoczęciem szczytu NATO w Ankarze Donald Trump znów krytykuje sojusz. W najnowszym internetowym wpisie uznał, że Stany Zjednoczone nie powinny, tu cytat, kontynuować tej jednostronnej relacji. Cezary Jaszczyk.
2: Wpisowi Trumpa towarzyszy grafika z amerykańskimi wydatkami na obronność, które znacząco przewyższają wydatki innych państw. To śmieszne, żeby Stany Zjednoczone nadal podążały tą jednostronną ścieżką. Skwitował. To już kolejna z całej serii krytycznych wypowiedzi Trumpa pod adresem sojuszników. Amerykański prezydent nie może im też darować ostatniego braku zaangażowania w wojnę przeciwko Iranowi. Po prostu nas zawiedziono. Wcale nie potrzebowaliśmy pomocy. Dosłownie zmiażdżyliśmy konkurencję już w pierwszym tygodniu, ale byłoby miło, gdyby chociaż powiedzieli, chcieliśmy pomóc. Takie uszczypliwe komentarze pod adresem sojuszników Trump w ostatnim czasie wygłaszał wielokrotnie i prawdopodobnie powróci do nich na nadchodzącym szczycie sojuszu.
1: Polski skialpinista Andrzej Bargiel zdobył bez użycia tlenu Nanga Parbat, 9. co do wysokości szczyt ziemi, a potem zjechał na nartach z Nagiej Góry. Jest pierwszym człowiekiem na świecie, który w tym stylu zdobył wszystkie 5 pakistańskich 8-tysięczników. Nanga Parbat jest jednym z najbardziej wymagających szczytów, mówi Andrzej Bargiel.
3: Ten zjazd był dosyć wymagający, bo to jest prawie 3900 metrów tej niwelacji, więc kawał drogi, ale cieszę się bardzo, bo miałem naprawdę duży fan zjazdy na Nagach.
1: Andrzej Bargiel podczas swojej przygody z alpinizmem zjeżdżał na nartach m.in. z Mount Everestu, Broad Peaku i K2.
4: Dzisiaj w naszym regionie umiarkowane zachmurzenia, termometry pokazują okolice 22-23 stopni w cieniu, zarówno w Sanoku, Krośnie, Gorlicach, Jaśle, Dębicy, jak i Tarnowie. Czego spodziewać się przez cały weekend? Nie będzie upału, 22-23 stopnie to maksimum, ale powinniśmy mieć dość dużo słońca, no i brak opadów deszczu. Deszczowy ma być za to cały przyszły tydzień, no i upałów na horyzoncie póki co już nie widać.
5: Ogłoszenie społeczne.
6: Kustoszy Sanktuarium Matki Bożej Królowej Pokoju na Górze Liwoczy serdecznie zaprasza wszystkich pielgrzymów oraz gości na uroczystości odpustowe, które odbędą się w niedzielę 5 lipca. Wspólne świętowanie rozpoczniemy o godzinie 15 nabożeństwem Drogi Krzyżowej, a bezpośrednio po nim o godzinie 16 odprawiona zostanie uroczysta suma odpustowa. Zachęcamy do licznego udziału we wspólnej modlitwie oraz do przeżycia tego świętego czasu we wspólnocie i pięknym otoczeniu sanktuarium. Zaprasza ksiądz Gerard Stanule, kustosz sanktuarium na Górze Liwocz.
5: Ogłoszenie społeczne.
7: Reklama. Sąsiedzie, jasne słodkie winogrona w MPM są teraz ponad połowę taniej. Tylko 14,50 zł za kilogram. Tak, soczyste winogrona na przekąskę, do deseru i na stół. W MPM teraz tylko 14,50 za kilo. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 29,50.
8: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Namiot Quechua Air Seconds 4.1 Fresh and Black w promocji z apką już za 1299 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 1499. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.

0: Na kąpielisko w godzinach od 11 do 19, a także darmowy parking.
1: Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej.
2: Reklama. Druga zmiana ze zdwojoną siłą. Popołudniowy program Trendy Radia. Słuchaj od poniedziałku do piątku tuż po 13.
3: To już po 13 piątkowe wakacyjne popołudnie. No ja wiem, że nie każdy ma wakacje. Wręcz większość z nas pracuje i nie ma, ale jednak weekend w wakacje podczas wakacji smakuje trochę inaczej. A do tego weekendu dojdziemy wspólnie. W rytmie trendy hitów. Już teraz z Colin Davis, Marcin Miller i Zenek Martyniuk. No, no złoto po prostu, złoto.

Zajrzyjmy sobie do kalendarza. 3 lipca, oczywiście mamy piątek, wakacje trwają i potrwają jeszcze 61 dni. Każdego dnia jest jakieś święto, dziś nie inaczej. Dziś mamy dzień papryczki chili. No to miłego świętowania, ostrego świętowania, tylko pamiętajcie, że to ostre jest nie tylko raz.

0: Trend Radio. Reklama.
1: Szukasz pięknych firan, eleganckich zasłon lub nowoczesnych rolet? Postaw na doświadczenie. Salon K&K Firany od 15 lat kompleksowo dba o Twoje okna. Od bezpłatnego pomiaru, przez szycie na wymiar, aż po profesjonalny montaż, karniszy, żaluzji i rolet. W ofercie znajdziesz także luksusowe pościele i zestawy prezentowe. Odwiedź salony K&K Firany, Brzozów, Rynek 1 oraz Sanok, Plac Świętego Michała 3.
2: PSB Mrówka Jasło i PSB Mrówka Pilzno. Co tydzień trwa oferta tygodnia oraz akcja z pieczątkami. Zrób jednorazowe zakupy za minimum 70 zł i odbierz pieczątkę. Zbierz 4 pieczątki i otrzymasz 20 zł rabatu na kolejne zakupy. Szczegóły akcji na naszym Facebooku i w regulaminie akcji dostępnym w dziale obsługi klienta. Akcja trwa do końca lipca. Zapraszamy na zakupy od poniedziałku do soboty. PSB Mrówka Jasło, ulica Floriańska 121 oraz PSB Mrówka Pilzno. Ulica Witosa 2A, PSB Mrówka. Jakość, która się opłaca.
0: Reklama.

Możemy sprawdzić swoją przyszłą emeryturę. ZUS zakończył coroczną akcję udostępniania informacji o stanie naszych kont, no i właśnie o prognozowanych emeryturach. Teraz możemy sprawdzić najnowsze wyliczenia swojej przyszłej emerytury. Te dane są na e-ZUS oraz w aplikacji mobilnej mZUS. No niby można sprawdzić wysokość swojej przyszłej emerytury, ale może zrobimy to w przyszłym tygodniu. Po co się denerwować przy piątku, nie?

0: Trend Radio. Gramy specjalnie dla ciebie. Najgorętsze hity wszystkich dekad. Hit za hitem, jeden po drugim. Tylko my. Wy, i ja, my. Trendy, brzmienie dla ciebie. Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Została podpisana umowa na rozbudowę szkoły podstawowej imienia Ignacego Łukasiewicza w Pakoszówce. Placówka zachowa swój dotychczasowy charakter. Zostanie rozbudowana o nowoczesne i długo wyczekiwane pomieszczenia. Pierwszy etap inwestycji obejmie wykonanie stanu surowego zamkniętego nowego dwukondygnacyjnego budynku wraz z fundamentami, konstrukcją ścian, dachem, poddaszem użytkowym z kotłownią i wentylatorownią, elewacją oraz zagospodarowaniem terenu. W kolejnych etapach uczniowie zyskają nowoczesną salę gimnastyczną, 4 nowe sale lekcyjne, jadalnie wraz z rozdzielnią posiłków i zmywalnie, nowoczesne zaplecze sanitarne i szatniowe. Wartość inwestycji to ponad 2 700 000 zł, a jej zakończenie planowane jest na listopad bieżącego roku.
2: Twoje informacje lokalne w Trendy Radio.
1: Gmina Bukowsko projektuje magistralę wodociągową do centrum miejscowości Bukowsko. Będzie ona zasilała zespół szkół w Bukowsku, żłobek, przedszkole, urząd gminy, dom kultury oraz ośrodek zdrowia. Inwestycja zabezpieczy w wodę najbardziej kluczowe budynki, mówi Marek Bańkowski, wójt gminy Bukowsko.
3: Raz, że tutaj mamy kwestie przeciwpożarowe, ale też i taki rezerwuar wody, bo no, gmina Bukowsko swoje rezerwuary wody ma dosyć takie niestabilne. Przy okresach suszy no, pojawia się problem z dostępem wody dla mieszkańców. Także no, dużo się dzieje, ale jeszcze bardzo dużo przed nami.
1: Obecnie gmina poszukuje dofinansowania na tą inwestycję. Wakacje sprzyjają imprezowaniu na świeżym powietrzu. Jednym z elementów takiego imprezowania jest ognisko. Można je rozpalać w różnych miejscach, ale w lesie niekoniecznie. W Nadleśnictwie Kołaczyce na rozpalanie ogniska przeznaczone są 2 miejsca, mówi Artur Paczkowski, nadleśniczy Nadleśnictwa Kołaczyce.
4: Mamy 2 takie miejsca, gdzie można legalnie na terenie Nadleśnictwa Kołaczyce zapalić ognisko. Oczywiście pracujemy nad kolejnymi, ale na tą chwilę są to 2 miejsca. Jedno jest przy Centrum Edukacji Ekologicznej w Bierówce. Miejsce to przygotowane jest na takie właśnie rodzinne ognisko. Mamy tam drewno bezpłatnie, można z niego korzystać, jest ogrodzone, miło spędzić rodzinnie tam czas można, tym bardziej, że z tego miejsca też wychodzą 3 ścieżki przyrodniczo-leśne. Drugie takie miejsce to jest w Bierówce przy starej leśniczówce, jest wiata, która powstała nie tak dawno, bo w tamtym roku miejsce ogrodzone i również tam bardzo mile spędzić czas można.
1: Zgodnie z prawem w lesie oraz w odległości mniejszej niż 100 metrów od jego granicy nie wolno używać otwartego ognia poza oficjalnymi punktami. Złamanie tego przepisu grozi mandatem karnym w wysokości do 500 zł. Od soboty mieszkańcy Krosna i turyści ponownie będą mogli skorzystać z sezonowej linii autobusowej numer 24 do Iwonicza-Zdroju i Rymanowa-Zdroju. Połączenie będzie funkcjonować w sobotę oraz dni świąteczne do końca sierpnia. Autobusy będą wyruszać z dworca autobusowego w Krośnie 4 razy dziennie o godzinie 10, 12, 15, 14, 45 oraz 18. Trasa linii numer 24, dworzec autobusowy Krosno, ulica Kolejowa, Krakowska, Legionów, Bursaki, rondo przy ulicy Wojska Polskiego, ulica Lwowska, Bieszczacka, miejsce piastowe Iwonicz, Iwonicz-Zdrój, Klimkówka, rynek w Rymanowie oraz Rymanów-Zdrój. Przewoźnik informuje, że na przejazdy linią numer 24 obowiązują wyłącznie bilety jednorazowe. Mieszkańcy Jasła i miłośnicy aranżacji roślinnych i kwietnych, których pasją jest ogrodnictwo, znów będą mogli pochwalić się swoim pomysłem na ukwiecony taras lub balkon. Po kilku latach przerwy wraca konkurs, w którym nagrodzone zostaną najpiękniejsze i najbardziej pomysłowe aranżacje roślinne w mieście. Konkurs jest adresowany wyłącznie do mieszkańców Jasła, którzy kochają pielęgnować rośliny i zachwycać się ich pięknem, dzięki którym balkony i tarasy nadają Jasłu niepowtarzalnego letniego klimatu. Aby wziąć udział w konkursie, należy dostarczyć wypełniony formularz zgłoszeniowy wraz z fotografiami przedstawiającymi ukwiecony obiekt. Zgłaszać się można do 30 września. Regulamin oraz szczegóły znajdują się na stronie internetowej Jasielskiego Magistratu.
0: Reklama.
5: Nowy wystrój, niska cena. Z Brico Marche dom na lepsze się zmienia. Do 11 lipca polecamy. Gres szkliwiony Taigo, jedynie 29,99 za metr kwadratowy oraz panel podłogowy Domb Gerbil, tylko 23,49 za metr kwadratowy. Sprawdź więcej super okazji na bricomarche.pl. Brico Marche, nasze ceny rządzą.
6: Zaprasza Brico Marche Jasło, Go Park Przemysłowa i Brico Marche Dębica w Galerii Raj.
7: Mamo! Będzie spalony?
8: Żaden kawałek nie będzie, kiedy my pieczemy karkówkę z delikatesów Centrum.
9: Polska mistrzem grilla. Do środy. Kilogram karkówki wieprzowej bez kości 14,99 z delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 21,99. A ziemniaki wczesne, złoty 49 kilo. Cena przed obniżką 3,49. Delikatesy Centrum. Polska mistrzem grilla.
10: Mamo, a skąd ja się wzięłam?
11: Wiesz, Alteko, byłam pięknym oknem PVC, a on był przystojnym i solidnym oknem aluminiowym. Spojrzałam na niego, a on otworzył się na związek ze mną.
12: Okna Alteka Hybrid łączą w sobie to, co najlepsze. Komfort okien PVC i wytrzymałość stolarki aluminiowej. Bo perfekcja rodzi się z połączenia najlepszych rozwiązań. Wejdź na kowalskiokna.pl i zobacz okna Alteka Hybrid. Kowalski Okna. Hybrydowe okna premium.
13: Reklama.

0: Słuchasz Trend Radia.
1: Pamiętacie na pewno akcję z weekendu, kiedy głośno było o hotelu nad polskim morzem, do którego pojechał książulo. No i mimo, że cena była kosmiczna, to nie działała chociażby klimatyzacja. Myślicie, sytuacja się zakończyła, hotel się ustosunkował, może jakoś przeprosił, żeby złagodzić tę akcję. Otóż książulo ogłosił, że właśnie dostał zakaz wstępu do tej sieci hoteli. Jak można się domyślić, komentarze w internecie w stosunku do ekipy zarządzającej marketingiem tej sieci nie są zbyt przychylne, ale ja mam dla nich inny pomysł. Co by trzeba było wprowadzić, żeby takie sytuacje się nie powtarzały? Pomysł sprawdzony już przez Stanisława Bareję.
2: Trzeba dać napis, żeby wpuszczać tylko w krawatach. Klient w krawacie jest mniej awanturujący się.
0: Trend Radio 101,9 i 95,2

0: Informator.
1: Już w najbliższą niedzielę plac przy Gminnym Ośrodku Kultury w Jedliczu stanie się centrum ważnych wydarzeń kulturalnych i społecznych. Organizatorzy zapraszają mieszkańców oraz gości na oficjalne otwarcie wystawy upamiętniającej lokalnych bohaterów. Wydarzenie przybliży sylwetki kaprala Władysława Jajeśnicy oraz Stanisława Lubasia. Otwarcie tej patriotycznej ekspozycji zostanie połączone z wielkim piknikiem charytatywnym dla Marcina Kopacza, mieszkańca gminy Jedlicze. Będą zbierane wolne datki na jego rehabilitację. Oficjalną część i otwarcie wystawy uświetnią występy artystyczne. Na scenie zaprezentuje się zespół Majoretek Shimmers z miejsca Piastowego, a o oprawę muzyczną zadba orkiestra Denta. Zwieńczeniem całego dnia pełnego wrażeń będzie wspólna potańcówka. W piątek na ulicy Kwiatowej w Jaśle odbędzie się pierwszy w tym roku seans kina plenerowego. W tym roku wybór tytułów należał do Jaślan. W głosowaniu na propozycje przedstawione w internetowej ankiecie było 300 głosów. Pierwszym filmem, który będzie można obejrzeć, będą Narodziny Gwiazdy. Seans rozpocznie się o 21.00.

0: czasów dla Ciebie. Brzozowie.
1: Jak wakacje, to też wydatki, zarówno dla dorosłych, jak i dla najmłodszych. Jeżeli mają co wydawać, przeprowadzono taką ankietę, ile wynosi w Polsce statystycznie kieszonkowe. I średnio 300 zł miesięcznie. Całkiem sporo, całkiem sporo. W poprzednich badaniach były to kwoty zdecydowanie mniejsze. No ale wiecie, kiedyś to można było wejść do sklepu, mieć 5 zł w portfelu i wyjść z chipsami, napojem, słodyczami, czymś jeszcze dodatkowym, no. A teraz to wszędzie te kamery.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Premier nie wyklucza zmian w rządzie, to po aferze szpitalnej. Załamanie pogody zostanie z nami przez cały weekend. I gratka dla turystów, darmowy parking w Sopocie. Paulina Nawrocka, zapraszam. Jeszcze nie dziś, ale niewykluczone, że w połowie przyszłego tygodnia dojdzie do zmian w rządzie, ogłosił premier. Dziś w związku z nadużyciami w Szpitalu Południowym w Warszawie prezydent stolicy zdecydował o dymisjach swoich dwóch zastępczyń. Donald Tusk z kolei, odnosząc się do całego systemu ochrony zdrowia, stwierdził, że jeśli do wtorku nie otrzyma satysfakcjonujących rekomendacji, to w środę podejmie odpowiednie decyzje personalne.
2: Przyszły tydzień będzie w tej kwestii rozstrzygający. Nie będę się wahał, albo wierzę im, znaczy mówię ludziom, którzy bezpośrednio przede mną odpowiadają, że są w stanie uporać się ze zjawiskiem saloniku VIP, omijania kolejek, nieuprawnionych, gigantycznych zarobków niedużej grupy lekarzy, no to też oczywiście będę się z nimi żegnał.
1: Premier dodał, że będzie oczekiwać wdrożenia najpóźniej do końca roku systemu elektronicznej rejestracji, żeby omijanie kolejek było niemożliwe. Do Polski dociera chłodny front atmosferyczny znad Skandynawii, a to oznacza jedno, załamanie pogody. Jutro będzie deszczowo, szczególnie na północy, nad Bałtykiem także porywisty wiatr i sztormy. Po drugiej stronie kraju, w rejonach podgórskich, nawet tylko 9 stopni w nocy, mówi Agnieszka Prasek z IMGW.
3: Te masy powietrza napływają chłodniejsze. No poprzednio mieliśmy do czynienia z typowym napływem z południa, czyli zwrotnikowe gorące masy powietrza. W niedzielę już właściwie przeważający obszar krajów przelotnych opadach deszczu.
1: W ciągu dnia w całym kraju temperatura będzie oscylować wokół 20 stopni Celsjusza. Pogoda poprawi się dopiero w kolejny weekend. Ceny paliw na stacjach znów wzrosną w przyszłym tygodniu, twierdzą analitycy ePetrol.pl. Według ekspertów za benzynę 95 powinniśmy w najbliższych dniach płacić maksymalnie 6,85 zł, za diesla 7,05 zł, a za

0: Autogaz 3,26. Z początkiem lipca, po wygaśnięciu pakietu ceny paliwa niżej, wszystkie ceny na stacjach wzrosły średnio o 79 groszy. Odpoczywanie idzie nam słabo. Mimo że aż 80% z nas na urlopie chce odpocząć, to często i tak zaglądamy do służbowego maila, mówi Marzena Buczkowska-German z wakacje.pl.
1: Rzadko wynika to z nacisków szefa czy z polityki firmy. Najczęściej to my sami, napędzani wewnętrzną potrzebą kontroli i lękiem przed zaległościami, dobrowolnie logujemy się do firmowych systemów.
0: Aż 25% pracowników deklaruje, że będzie się kontaktować z firmą w trakcie urlopu. Większość z nich więcej niż raz. I jeszcze gratka prosto z Trójmiasta. Sopot oferuje turystom darmowy parking. Nadmorski kurort słynie z ogromnej popularności, która zwłaszcza latem przekłada się na korki w centrum. Żeby z tym zjawiskiem walczyć, samorząd zorganizował ekoparking.
2: Zaproponowaliśmy, aby nasi goście i turyści, którzy przyjeżdżają do Sopotu, mieli możliwość, aby zostawić swoje auto na obrzeżach naszego miasta. Mamy do dyspozycji 700 miejsc parkingowych przy Ergo Arenie. Właściwie z tego parkingu do centrum miasta czy w pobliżu sopockiej plaży można spokojnym krokiem przejść 15-20 minut.
0: Mówił wiceprezydent Sopotu Michał Banacki.
3: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
4: Upałów na horyzoncie póki co nie widać. Kolejne dni tego tygodnia to temperatura zbliżona do tej dzisiejszej. 22-23 stopnie zarówno w Sanoku, Krośnie, Jaśle, Gorlicach, Dębicy, jak i Tarnowie. Jednak też bez burz czy bez deszczu. Deszczowy będzie przyszły tydzień, temperatura podobna, no i na upały jeszcze sobie teraz poczekamy.
3: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
5: Ogłoszenie społeczne.
6: Kustoszy Sanktuarium Matki Bożej Królowej Pokoju na Górze Liwoczy serdecznie zaprasza wszystkich pielgrzymów oraz gości na uroczystości odpustowe, które odbędą się w niedzielę 5 lipca. Wspólne świętowanie rozpoczniemy o godzinie 15 nabożeństwem Drogi Krzyżowej, a bezpośrednio po nim o godzinie 16 odprawiona zostanie uroczysta suma odpustowa. Zachęcamy do licznego udziału we wspólnej modlitwie oraz do przeżycia tego świętego czasu we wspólnocie i pięknym otoczeniu sanktuarium. Zaprasza ksiądz Gerard Stanule, kustosz sanktuarium na Górze Liwocz.
5: Ogłoszenie społeczne.
7: Reklama. Kompleks rekreacyjny Rodzinna Riwiera w Szerzynach zaprasza na warsztaty planetarne w niedzielę w godzinach od 15 do 19 w ramach projektu Kreatywna Ekspedycja, Kosmos, Sztuka i Żeglarstwo. Ponadto czeka na Was strzeżone, bezpieczne kąpielisko w godzinach od 11 do 19, a także darmowy parking.
8: Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej.
9: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Psi alert, przyjaciele! Z okazji Dnia Psa rabaty aż do 50% na karmy dla psów w sklepie dolinanoteci.pl. Świętujemy mordeczki! Po zapasy w sensacyjnych cenach zapraszamy na dolinanoteci.pl. Życzymy pełnych misek!
12: Mamo, a skąd ja się wzięłam?
13: Wiesz, Alteko, byłam pięknym oknem PVC, a on był przystojnym i solidnym oknem aluminiowym. Spojrzałam na niego, a on otworzył się na związek ze mną.
14: Okna Alteca Hybrid łączą w sobie to, co najlepsze. Komfort okien PVC i wytrzymałość stolarki aluminiowej. Bo perfekcja rodzi się z połączenia najlepszych rozwiązań. Wejdź na kowalskiokna.pl i zobacz okna Alteca Hybrid. Kowalski Okna. Hybrydowe okna premium.
15: Reklama. Druga zmiana ze zdwojoną siłą w Trend Radio.
4: Druga zmiana w Trend Radio, przed nami Cher, All or Nothing, wielki hit lat 90. W tej godzinie zajrzymy do naszej płyty tygodnia, wyjedziemy też na drogi Podkarpacia i Małopolski.

0: Płyta tygodnia.
1: Płyta tygodnia w Trendy Radio. Ewa Max to artystka, którą prezentujemy wam tym razem. Mimo młodego wieku, ogromne już doświadczenie i naprawdę mnóstwo hitów. To 9. utwór, który prezentujemy wam podczas tej edycji Płyty tygodnia. No i 9. ogromny hicior. Ewa Max, Salt na 101,9 oraz 95,2 FM.

0: Reklama. Sąsiedzie, upały ustąpiły, więc czas na przetwory. Z tej okazji w MPM mamy świetne ceny na warzywa do słoików. Wyborne pomidory Lima, idealne na przeciery i sosy, kupisz teraz po 6 zł za kilogram. A dla wielbicieli kiszonek, ogórki gruntowe tylko 3 zł za kilogram. Tak, przeciery, kiszonki, zapasy na zimę. Zacznij je z MPM. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki. Pomidory Lima 11 zł, ogórki gruntowe 9 zł.
1: Hurtownia materiałów budowlanych Raźbud oferuje sprzedaż hurtową oraz detaliczną materiałów budowlanych, kostki brukowej, pustaków, styropianu, kruszyw oraz stali. Uwaga! Mega ceny na systemy elewacyjne firmy Klaj. Najniższe ceny w ciągu ostatnich 30 dni. Tynk elewacyjny, silikonowy, wiadro 25 kg, 168,90 zł. Przyjdź, zapytaj, doradzimy, wycenimy, to nic nie kosztuje. Super cena na pelet oraz polski węgiel i ekokroszek. Cena od 1190 zł. Przy zamówieniu minimum 1 tony. Dostawa gratis. Szczegóły u sprzedawców. U nas kupisz i zakujesz węże hydrauliczne do maszyn rolniczych, budowlanych oraz samochodów ciężarowych. Zapraszamy również do naszego skupu złomu i metali kolorowych. Płacimy uczciwie. Raźbud, Klecie 70 naprzeciwko Szkoły Rolniczej oraz Jodłowa 911. Czekamy na Ciebie.
0: Reklama.
2: Here's my key. Philosophy. A freak like me just needs infinity.

Zajrzyjmy do świata gwiazd, plotek, ploteczek. Taylor Swift powiedziała może nie sakramentalne, bo to chyba był cywilny ślub. W każdym razie Taylor Swift nie jest już panienką. Hajtnęła się z futbolistą amerykańskim Travisem Kelce, no i dziś ma odbyć się wesele. Nie byle gdzie, w Madison Square Garden w Nowym Jorku. Ponoć na bogato, ale tak widzę różne przecieki, ploteczki. Pojawią się różne gwiazdy, wystąpią różne gwiazdy, ale informacji o Zenku Martyniuku ani z Kolimie nie widzę. Niby tyle pieniędzy, a jednak przeoszczędzili.

0: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie. Wszechczasów dla Ciebie.
1: Ekspresem po drogach Twojego regionu.
2: Zobaczmy, co dzieje się na drogach naszego regionu. Najpierw Gorlice. Korki robią się na ulicy Parkowej, Kościuszki, także Legionów, ulicy Stawiska, Mickiewicza. Spowolnienia na ulicy Węgierskiej. Chwilę dłużej schodzi wyjazd w stronę Klęczan. Zobaczmy, co dzieje się w Jaśle. Co chwila przystajemy na ulicy Piłsudskiego oraz na ulicy Lwowskiej, jadąc w stronę Ronda Solidarności. Tłoczno również na ulicach Szejnochy, Jagieły, Mickiewicza, Kazimierza Wielkiego i ulicy Kościuszki. Ulicy 3 Maja i Metzgera też co jakiś czas trzeba przystanąć albo zredukować gaz. Zobaczmy, jak sytuacja wygląda w Krośnie.
3: Przez Krosno jedziemy, no można powiedzieć, sporymi utrudnieniami. Jest to piątek. Przede wszystkim musimy się uzbroić cierpliwość. Ulica Zręcińska, ulica Burzaka do skrzyżowania do Zetki, ulica Czajkowskiego, Jagiellońska, Podkarpacka, Podwale, Tkacka, Niepodległości, Korczyńska, Okrze i Żółkiewskiego. Są to no, newralgiczne ulice, gdzie dzisiaj musimy trochę postać. Wylatując w stronę Sanoka, dzisiaj też nas troszeczkę przykurkuje do miejsca. Pozostałe odcinki idą na bieżąco. Dziękuję, miłego dnia.
2: Dziękujemy Taksi Krosno za informację. Jeżeli chodzi o Sanok, uważajmy szczególnie na skrzyżowaniu ulic Bony i ulicy Lwowskiej. Noga z gazu ściągamy, dojeżdżając do ronda Beksińskiego.
1: Z nami bezpiecznie do celu.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Trwa remont zabytkowego ratusza w Jaśliskach. Głównym celem inwestycji jest uratowanie wielowiekowego budynku, przypomnienie historii dawnego miasteczka na szlaku węgierskim. Do odnowionego ratusza w rynku wprowadzą się samorządowi urzędnicy, którzy do tej pory zajmowali dawną strażnicę po wojskach ochrony pogranicza poza centrum miejscowości. Swoje miejsce znajdzie tam również Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, mówi Beata Madej, wójt gminy Jaśliska.
2: Trwają tam prace budowlane w ramach zadania adaptacja budynku. Na zakup ratusza, jeszcze tak powiem, gmina zaciągnęła kredyt długoterminowy, który będziemy spłacać do 2031 roku. Ten budynek jest trzykondygnacyjny. Pod ziemią dokładnie znajdują się odrestaurowane XVI-wieczne piwnice. Natomiast parter i piętro należy zaadoptować pod siedzibę Urzędu Gminy.
1: Gmina zakupiła budynek za ponad 1 000 000 zł. Kolejne miliony przeznaczono na skomplikowane prace budowlane i konserwatorskie, doprowadzając łączną wartość inwestycji do poziomu 3 000 000 zł. Dom Ludowy w Bączalu Górnym wkrótce przejdzie metamorfozę. W Urzędzie Gminy Skołyszyn podpisano umowę wartą ponad 500 000 zł na poprawę efektywności energetycznej budynku wraz z instalacją OZE i modernizacją źródeł ciepła. Budynek stanie się nie tylko tańszy w eksploatacji, ale przede wszystkim przyjazny dla środowiska. Wykonawca ma czas na realizację zadania do listopada bieżącego roku. Podpisano umowę na budowę kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Brzostek. Inwestycja obejmuje 2 odrębne etapy inwestycji. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brzostek przy ulicy Schedy oraz budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brzostek ulica Mysłowskiego, kolektor S. Wartość inwestycji to ponad 350 tysięcy złotych. Zakończenie realizacji inwestycji planowane jest do 30 października. 1 lipca weszły w życie zmiany, które upraszczają sposób przekazywania dokumentów niezbędnych do ustalenia prawa do zasiłków z ubezpieczeń społecznych. Sposób składania tych dokumentów zależy od tego, kto jest płatnikiem zasiłku – ZUS czy pracodawca, płatnik składek, mówi Wojciech Dylong, rzecznik prasowy ZUS w regionie podkarpackim.
3: Zasiłek z ubezpieczenia chorobowego wypłacają ci płatnicy składek, którzy zgłaszają do tego ubezpieczenia powyżej 20 osób. Oni również ustalają prawo do zasiłku i jego wysokość. Jeżeli płatnicy składek zgłaszają do ubezpieczenia chorobowego do 20 osób, prawo do zasiłku ustala ZUS, który również wypłaca to świadczenie.
1: Wnioski oraz dokumenty niezbędne do przyznania i wypłaty zasiłku, które płatnik składek przekaże do ZUS w formie dokumentu elektronicznego, będą uznawane za tak samo ważne i skuteczne prawnie, jakby były złożone papierowo i podpisane własnoręcznie przez osobę ubezpieczoną. Muzeum Regionalne w Dębicy rozpoczyna cykl Wakacje z historią w muzeum. 7 lipca podczas dnia otwartego będzie można zajrzeć do pracowni modelarskiej, zobaczyć jak powstają modele oraz porozmawiać z instruktorami i członkami koła modelarskiego Ogniwko, działającego przy Muzeum Regionalnym w Dębicy. W programie zwiedzanie pracowni modelarskiej, porady dotyczące budowy i malowania modeli, prezentacja działalności koła modelarskiego Ogniwko, możliwość zapisania się na zajęcia, wspólne budowanie kartonowych modeli domków wydanych przez Muzeum Regionalne w Dębicy. Początek o godzinie 10.
4: Więcej informacji na trendradio.pl.
5: Reklama. Nowy wystrój, niska cena. Z Brico Marche dom na lepsze się zmienia. Do 11 lipca polecamy. Gres szkliwiony Taigo jedynie 29,99 za metr kwadratowy oraz panel podłogowy Dąb Gerbil tylko 23,49 za metr kwadratowy. Sprawdź więcej super okazji na bricomarche.pl. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
6: Zaprasza Brico Marche Jasło, Go Park Przemysłowa i Brico Marche Dębica w Galerii Raj.
7: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
8: Muszę poinformować po prostu.
9: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
10: No w sumie.
11: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
12: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.

0: na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
1: Zgarnij nagrody. Borys Szyc.
2: Kompleks rekreacyjny Rodzinna Riviera w Szerzynach zaprasza na warsztaty planetarne w niedzielę w godzinach od 15 do 19 w ramach projektu Kreatywna Ekspedycja, Kosmos, Sztuka i Żeglarstwo. Ponadto czeka na Was strzeżone, bezpieczne kąpielisko w godzinach od 11 do 19, a także darmowy parking.
3: Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej.
4: Uwaga wykonawcy, fachowcy i majsterkowicze! Już 10 lipca, w piątek, w PSB Market Budowlany Hemal w Dębicy odbędzie się dzień otwarty dla wykonawców. Przyjdź i zobacz produkty naszych dostawców w akcji. Będą z nami m.in. Fox, Ambrosol, Unicel, Lakma, Polax, Selena, Termoorganika, Axil, PPG, Atlas, Dolina Nidy, Holcim, V33 i wiele innych. Czekają na Ciebie pokazy asortymentu, praktyczne prezentacje, liczne promocje, grill oraz konkursy z atrakcyjnymi nagrodami. Do wygrania m.in. elektronarzędzia, zestawy farb, bony podarunkowe i wiele więcej. 10 lipca od 8 do 16. PSB Hemal Dębica, ulica Tetmajera 2A. Przyjdź, zobacz, skorzystaj z promocji i wygraj.
5: Reklama.

Moi drodzy, czy w Polsce pojawią się nowe fotoradary? Stowarzyszenia zajmujące się bezpieczeństwem na drogach apelują o to do rządu. Chodzi o fotoradary, uwaga, akustyczne. Takie, które nie mierzą prędkości, albo nie tylko prędkość, ale też głośność. Większość osób, które mieszkają w mieście, kojarzy ten przenikliwy ryk o drugiej w nocy. To są samochody typu WRC, no, warczy rycy cescy.

0: Informator.
1: 11 i 12 lipca odbędą się Dni Jedlicza. To coroczne dwudniowe święto miasta, pełne wydarzeń kulturalnych, sportowych oraz rozrywkowych. Impreza odbywa się na placu targowym Mój Rynek. Pierwszy dzień świętowania łączy w sobie rywalizację sportową, atrakcje dla najmłodszych oraz bogatą ofertę koncertową, którą zwieńczy pokaz muzyki klubowej. Scenę przejmą zespoły gitarowe. O godzinie 17 wystąpi formacja Semanta, a zaraz po niej rozpocznie się blok Luźne Rockowe Granie. Kolejne godziny to występy rockowych składów Kapitał oraz Aorta. O godzinie 21 wystąpi Grubson. W niedzielę od godziny 15 uwaga przenosi się na parking Gosir, gdzie odbędzie się turniej sołectw. O 16 czas umili zebranym koncert formacji Tanie Dranie. O godzinie 17 na scenie pojawi się Sławomir, a o 21 scenę rozgrzeje legendarny rockowy projekt Perfect i Łukasz Drapała. 15. Zjazd Kapel w Dolinie Sanu to jubileuszowa impreza plenerowa, która odbędzie się 12 lipca na rynku w Mrzygłodzie. Impreza wystartuje już rano częścią sportową zatytułowaną Bieg z przytupem. Oficjalne otwarcie części folkowej zaplanowano na godzinę 15. Przez całe popołudnie na scenie prezentować się będą lokalni artyści i zespoły tradycyjne. Kulminacyjnym punktem programu będzie występ Gwiazdy Wieczoru zespołu Pogwizdani, który rozpocznie się o godzinie 20. Wydarzenie towarzyszyć będzie konkurs kulinarny Polska Smakuje. Uczestnicy zjazdu będą mogli odwiedzić stoiska przygotowane przez koła gospodyń wiejskich oraz stoiska z lokalnym rękodziełem. Dla najmłodszych zaplanowano dedykowane atrakcje dla dzieci.

0: Trend Radio.
1: Moi drodzy, zbliża się, a nawet już się rozpoczął, sezon na jagodzianki. I to wcale nie jest dobra wiadomość. Oczywiście, jagodzianki są pyszne, ale nie dość, że urlop, wakacje, to teraz jeszcze kredyt na jagodziankę trzeba będzie wziąć przy tych cenach.
2: Trend Radio. Dobry wybór.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Dymisję w warszawskim ratuszu po aferze w Szpitalu Południowym. Można już składać wnioski o dofinansowanie do szkolnej wyprawki. Będzie też o kolarskich emocjach przed startem Tour de France. Paulina Nawrocka, zapraszam. Dymisję w warszawskim ratuszu po aferze w Szpitalu Południowym. Dwie wiceprezydentki złożyły rezygnację. To Renata Kaznowska, która w ratuszu odpowiadała bezpośrednio za nadzorowanie miejskich szpitali, i Aldona Machnowska-Góra, która była w Radzie Nadzorczej Szpitala Południowego. Rafał Trzaskowski przyjął tę rezygnację.
2: Chcę od razu zaznaczyć, że nie rozstrzygam o żadnej winie. Ale w sprawach publicznych oczekiwania i w tym samym odpowiedzialność są po prostu wyższe niż w życiu prywatnym. Tu chodzi o najwyższe standardy, których oczekują mieszkańcy.
1: Prezydent Warszawy poinformował także, że do końca lipca członkowie rad nadzorczych stołecznych instytucji będą musieli wybrać między członkostwem w partii i zasiadaniem w Radzie. Można już składać wnioski o świadczenie 300+. Pieniądze na wyprawkę szkolną przysługują na każde uczące się w szkole dziecko w wieku od 7 do 20 lat, a jeśli ma orzeczoną niepełnosprawność, to do ukończenia 24 roku życia. Jak przypomina rzeczniczka ZUS-u w Kujawsko-Pomorskiem Krystyna Michałek, wniosek w programie Dobry Start można złożyć tylko przez internet.
3: Świadczenie nie przysługuje na dzieci uczęszczające do tak zwanych zerówek, ani studentów. Wsparcie przysługuje niezależnie od dochodów rodziny i sytuacji zawodowej rodziców.
1: Wnioski można składać do końca listopada. Sąd apelacyjny w Gdańsku skazał Daniela M. na karę 25 lat więzienia za usiłowanie zabójstwa taksówkarza. Sąd uwzględnił apelację prokuratora i zaostrzył wyrok sądu pierwszej instancji, który opiewał na 16 lat więzienia. Do zdarzenia doszło 4 listopada 2023 roku. Daniel M. zamówił kurs taksówką, po czym zaatakował kierowcę i zamknął go w bagażniku. 5 nadmorskich kąpielisk w Zatoce Gdańskiej zamknięto z powodu zakwitu sinic. Następne badanie ma zostać wykonane jutro. Jak podaje sanepid, kontakt z wodą w tych miejscach może powodować podrażnienia skóry, wysypkę i zaczerwienienie spojówek. Po przypadkowym połknięciu zanieczyszczonej wody może wystąpić także ból brzucha, wymioty i biegunka. Na Pomorzu Zachodnim za to wszystkie kąpieliska są czynne. Przed nami kolejna odsłona pojedynku dwóch najlepszych kolarzy ostatnich lat, którzy wygrali 6 ostatnich edycji Wielkiej Pętli. Słoweńsko-duńska walka o zwycięstwo w Tour de France zapowiada się znakomicie. O szczegółach Michał Waszkiewicz.
4: Tadej Pogacar to fenomen. Wygrał Tour de France już 4 razy, ale jeśli Jonas Vingegaard jest zdrowy, to jako jedyny może rzucić mu rękawice. W tym sezonie wygrał już m.in. we Włoszech.
5: Very good season.
4: To jest dla mnie dobry sezon. Wygrałem 3 wyścigi, w tym Giro d'Italia. To ściąga ze mnie oczywiście presję, ale tak, no, Tour de France to największy wyścig w roku i jestem tutaj również po to, by walczyć o zwycięstwo. Faworytem będzie jednak niesamowity Słoweniec. Jego zespół UAE Emirates jest bardzo silny, a Pogacar może jeździł w tym roku mało, ale za to bardzo skutecznie.
5: Training kilometers.
4: To było może tylko 16 dni startowych, ale kilometry treningowe też się przecież liczą, a tych było naprawdę sporo. Czy wygrywanie mi się nudzi? Nie, muszę przyznać, że ściganie się z każdym rokiem sprawia mi jeszcze większą radość.
5: Enjoy more every year.
4: Na starcie Tour de France stanie dwóch Polaków, Michał Kwiatkowski i Kamil Gradek.
1: A Tour de France ruszy jutro z Barcelony i zakończy się 26 lipca w Paryżu.

0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
1: Mamy chwilę oddechu od upałów i ta chwila to będzie nawet dłuższa, bo w przyszłym tygodniu też 20-21 stopni. Jaki będzie ten weekend? Jutro w trakcie dnia 22 kreski w Tarnowie, 20 w Sanoku i Krośnie. Podobnie zresztą w niedzielę, za to zarówno sobota, jak i niedziela bez opadów deszczu.
0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
2: Ogłoszenie społeczne.
3: Kustosz Sanktuarium Matki Bożej Królowej Pokoju na Górze Liwoczy serdecznie zaprasza wszystkich pielgrzymów oraz gości na uroczystości odpustowe, które odbędą się w niedzielę 5 lipca. Wspólne świętowanie rozpoczniemy o godzinie 15 nabożeństwem Drogi Krzyżowej, a bezpośrednio po nim o godzinie 16 odprawiona zostanie uroczysta suma odpustowa. Zachęcamy do licznego udziału we wspólnej modlitwie oraz do przeżycia tego świętego czasu we wspólnocie i pięknym otoczeniu. Sanktuarium. Zaprasza ksiądz Gerard Stanule, kustosz Sanktuarium na Górze Liwocz.
2: Ogłoszenie społeczne.
4: Reklama. Szukasz pięknych firan, eleganckich zasłon lub nowoczesnych rolet? Postaw na doświadczenie. Salon K&K Firany od 15 lat kompleksowo dba o Twoje okna. Od bezpłatnego pomiaru, przez szycie na wymiar, aż po profesjonalny montaż, karniszy, żaluzji i rolet. W ofercie znajdziesz także luksusowe pościele i zestawy prezentowe. Odwiedź salony K&K Firany, Brzozów, Rynek 1 oraz Sanok, Plac Świętego Michała 3.
5: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Plecak turystyczny Quechua MH500 38 litrów w promocji z apką już za 229,99 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 299,99. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
6: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
7: O!
6: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
7: O, a o ile?
6: 35 groszy taniej na litrze.
7: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
6: Tak!
8: A jak lemoniadę?
6: No też.
7: To poprosimy.
6: Ale co?
8: Wszystko!
6: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verve i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
9: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
10: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
11: Sąsiedzie, jasne słodkie winogrona w MPM są teraz ponad połowę taniej. Tylko 14,50 zł za kilogram. Tak, soczyste winogrona na przekąskę, do deseru i na stół. W MPM teraz tylko 14,50 za kilo. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 29,50.
4: Reklama. A teraz kolejna godzina hitów.
1: Popołudnie w Trendy Radio, jesteśmy po 15:00, przed nami Solid Bass i Colors of Your Dream. W tej godzinie wyjedziemy też na drogi naszego regionu i sprawdzimy, czy mimo wakacji ten ruch jest duży w godzinach szczytu.

0: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.
1: Reklama. Nowy wystrój, niska cena. Z Brico Marche dom na lepsze się zmienia. Do 11 lipca polecamy. Gres szkliwiony Taigo, jedynie 29,99 za metr kwadratowy oraz panel podłogowy Domb Gerbil, tylko 23,49 za metr kwadratowy. Sprawdź więcej super okazji na bricomarche.pl. Brico Marche, nasze ceny rządzą.
2: Zaprasza Brico Marche Jasło, Go Park Przemysłowa i Brico Marche Dębica w Galerii Raj. PSB Mrówka Jasło i PSB Mrówka Pilzno. Co tydzień trwa oferta tygodnia oraz akcja z pieczątkami. Zrób jednorazowe zakupy za minimum 70 zł i odbierz pieczątkę. Zbierz 4 pieczątki i otrzymasz 20 zł rabatu na kolejne zakupy. Szczegóły akcji na naszym Facebooku i w regulaminie akcji dostępnym w dziale obsługi klienta. Akcja trwa do końca lipca. Zapraszamy na zakupy od poniedziałku do soboty. PSB Mrówka Jasło, ulica Floriańska 121 oraz PSB Mrówka Pilzno. Ulica Witosa 2A, PSB Mrówka. Jakość, która się opłaca.
1: Reklama.

0: Czytam właśnie w internecie, że banki zanotowały w ostatnim czasie rekordowe zyski. Czyli widzicie, no, jak mówią, że się bogacimy, to jest w 100% prawda. Faktycznie się bogacą.
1: Trendy radio. Wybijamy trendy brzmienie. Wszechczasów dla ciebie.

0: Ekspresem po drogach Twojego regionu.
1: Najpierw oddajmy głos Ewelinie Wronie z Zespołu Prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji, która przygotowała i przedstawi raport o działaniach podkarpackiej drogówki.
2: Podkarpaccy policjanci pracują na miejscach kilku wypadków, m.in. policjanci z Rzeszowa, którzy kilka minut po godzinie 14 otrzymali zgłoszenie, że na ulicy Armii Krajowej doszło do zdarzenia rowerzysty z samochodem osobowym. W tym wypadku ucierpiał kierujący jednośladem. Lescy policjanci pracują na miejscu zdarzenia, do jakiego doszło około godziny 14 w miejscowości Bóg. Ze zgłoszenia wynika, że kierujący samochodem osobowym wjechał do przydrożnego rowu i dwie osoby zostały poszkodowane. Wyjaśniane są także okoliczności wypadku, do jakiego doszło około godziny 13 w miejscowości Dąbrowa w powiecie lubaczowskim. Jak wstępnie ustalono, kierujący motocyklem marki Yamaha, jadąc w kierunku Lubaczowa, prawdopodobnie stracił panowanie nad pojazdem, zjechał na przeciwległy pas ruchu, a następnie do rowu. Motocyklista trafił do szpitala na badania.
1: Dziękujemy, widać, że tych zdarzeń było kilka, tak więc uważajcie, starajcie się jeździć bezpiecznie. Sprawdźmy, co dzieje się na drogach poszczególnych miast. Najpierw jedziemy przez Sanok. Musimy zwolnić na ulicy Przemyskiej, ulicy Bony oraz Rymanowskiej, Krakowskiej, Dmowskiego, Kościuszki i ulicy Jagiellońskiej, Lipińskiego oraz wyjazd w stronę Zagórza też troszkę zatłoczony. W Krośnie musimy zwolnić na ulicy Bieszczadzkiej, wyjeżdżając z miasta. Centrum Krosna, spowolnienia na ulicach Regionów Niepodległości oraz Korczyńskiej, troszkę wolniej na ulicy Bursaki i Podwalu. Ulica Grodzka zamknięta i to utrudnienie ma potrwać do 13 lipca. W Jaśle szczególnie uważajmy na ulicę Piłsudskiego, Lwowską w stronę Ronda Solidarności, a w centrum na ulicę Kościuszki, Kazimierza Wielkiego, ulicę Jagieły, Mickiewicza, Kołłątaja. Nogę z gazu odejmujemy na Metzgera i ulicy 3 Maja. Gorlice zwalniają m.in. na ulicach Parkowej, Kościuszki, Legionów Mickiewicza i Sienkiewicza, troszkę wolniej na ulicy Węgierskiej. Zator na wyjeździe w stronę Klęczan stopniowo będzie się zmniejszał, ale jeszcze trzeba tam poczekać. Na koniec jeszcze droga krajowa numer 9. Dziś wieczorem od godziny 20 do godziny 5 rano w sobotę nastąpi całkowite zamknięcie drogi krajowej numer 9 na odcinku około 1 km. Będzie to miało miejsce w Kolbuszowej, a spowodowane jest pracami drogowymi. Wyznaczony objazd będzie drogą wojewódzką numer 875 oraz drogami powiatowymi i gminnymi w Kolbuszowej.
0: Z nami bezpiecznie do celu.

0: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie wszechczasów dla Ciebie. W Krośnie. Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Podpisano umowę na remont drogi powiatowej Mrzygłód-Tyrawa-Wołoska, które zostanie zrealizowane przez powiat sanocki we współpracy z Nadleśnictwem Brzozów Lasy Państwowe. W ramach zadania wyremontowany zostanie odcinek drogi powiatowej Mrzygłód-Tyrawa-Wołoska, którego stan techniczny wymagał pilnej modernizacji. Inwestycja zostanie sfinansowana ze środków powiatu sanockiego i funduszu leśnego. Jej całkowita wartość wynosi ponad 2 300 000 zł. Inwestycja zostanie zrealizowana do końca bieżącego roku. Dzięki niej poprawi się bezpieczeństwo i komfort podróżowania zarówno mieszkańców, jak i turystów oraz rowerzystów korzystających z tej malowniczej trasy. Centrum Usług Społecznych Miasta Dębica rozpoczęło realizację projektu Rodzinna Mocna Strona – Wsparcie dla dzieci i rodziców. Przedsięwzięcie ma na celu wspieranie rodzin poprzez rozwijanie kompetencji wychowawczych rodziców oraz wzmacnianie rozwoju społecznego i emocjonalnego dzieci. Głównym założeniem projektu jest poprawa funkcjonowania społecznego i emocjonalnego dzieci oraz rozwijanie kompetencji rodzicielskich mieszkańców Dębicy. Zaplanowane działania mają odpowiadać na rzeczywiste potrzeby rodzin, oferując wsparcie sprzyjające budowaniu trwałych i pozytywnych relacji. Projekt zakłada realizację działań ukierunkowanych na wzmocnienie więzi rodzinnych, rozwój umiejętności społecznych i emocjonalnych dzieci oraz podnoszenie kompetencji wychowawczych rodziców. Dzięki temu uczestnicy będą mogli skorzystać z pomocy dostosowanej do swoich potrzeb i wyzwań życia codziennego. Dofinansowanie projektu z Unii Europejskiej wynosi prawie 300 tysięcy euro.
2: Najświeższe informacje z Małopolski i Podkarpacia.
1: Chcesz lepiej poznać Tarnów? Wybierz się na wycieczkę Złotym Meleksem. W lipcu kursuje codziennie. Przejażdżka jest darmowa, ale obowiązuje kaucja. Zachęcają organizatorzy. Tegoroczna edycja jest finansowana z funduszy szwajcarskich. Wycieczki ruszają z rynku o godzinie 10, 11.45, 13.30 i 14.45. Każda trwa około 75 minut. W trakcie przejazdu odtwarzane jest nagranie lektora opowiadające o mijanych zabytkach i ciekawych miejscach. Z myślą o młodszych przygotowano też krótkie kursy po starówce. Te odbywają się w godzinach 11.15 oraz 13.15. Na Meleksy nie ma zapisów i są bezpłatne, ale obowiązuje kaucja w wysokości 20 zł. Liczba miejsc na każdy kurs jest ograniczona do 12 osób, a niepełnoletni zawsze muszą być w towarzystwie dorosłego. Kustosz Sanktuarium Matki Bożej Królowej Pokoju na Górze Liwocz serdecznie zaprasza wszystkich pielgrzymów oraz gości na uroczystości odpustowe, które odbędą się w niedzielę 5 lipca. Wspólne świętowanie rozpocznie się o godzinie 15 nabożeństwem Drogi Krzyżowej, a bezpośrednio po nim o godzinie 16 odprawiona zostanie uroczysta suma odpustowa. Zaprasza ksiądz Gerard Stanula, kustosz Sanktuarium na Górze Liwocz.
3: Przypominam, że w najbliższą niedzielę będzie odpust na Górze Liwocz. Droga krzyżowa o godzinie 15, a później uroczysta suma o godzinie 16. Serdecznie zapraszam, abyśmy mogli zaskarbić dar dla świata i dla ojczyzny naszej. Zostańcie z Bogiem.
1: Będzie możliwość udziału we wspólnej modlitwie oraz do przeżywania świętego czasu we wspólnocie i pięknym otoczeniu sanktuarium.
4: Reklama. Szukasz pięknych firan, eleganckich zasłon lub nowoczesnych rolet? Postaw na doświadczenie. Salon K&K Firany od 15 lat kompleksowo dba o Twoje okna. Od bezpłatnego pomiaru przez szycie na wymiar, aż po profesjonalny montaż, karniszy, żaluzji i rolet. W ofercie znajdziesz także luksusowe pościele i zestawy prezentowe. Odwiedź salony K&K Firany, Brzozów, Rynek 1 oraz Sanok, Plac Świętego Michała 3.
5: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
6: Można martwić się niestabilnymi cenami paliw, albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki i wyjedź nową Dacią na wakacje. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
7: Mamo, a skąd ja się wzięłam?
8: Wiesz, Alteko, byłam pięknym oknem PVC, a on był przystojnym i solidnym oknem aluminiowym. Spojrzałam na niego, a on otworzył się na związek ze mną.
9: Okna Alteka Hybrid łączą w sobie to, co najlepsze. Komfort okien PVC i wytrzymałość stolarki aluminiowej. Bo perfekcja rodzi się z połączenia najlepszych rozwiązań. Wejdź na kowalskiokna.pl i zobacz okna Alteka Hybrid. Kowalski Okna. Hybrydowe okna premium.
10: Kompleks rekreacyjny Rodzinna Riviera w Szerzynach zaprasza na warsztaty planetarne. W niedzielę.

Słuchajcie, sprawa jest, coraz rzadziej uczestniczymy w weselach. Nie to, że nie dostajemy zaproszeń, nie to, że się nie hajtamy, odmawiamy. Albo mówimy, nie, akurat tutaj mam urlop, jestem chory, o co chodzi? O kasę. Po prostu do koperty wypada włożyć coraz więcej, a niekoniecznie chcemy wydawać majątek na udział w jednodniowej rodzinnej imprezie z ludźmi, których widzimy często, no tylko na weselach, pogrzebach ewentualnie, ale to wtedy jest tańsza impreza. Ja w ogóle mam pomysł, dlaczego nie możemy robić wesel przez maila? Z zawodowymi rzeczami, nawet z urzędowymi wychodzi, to z weselem miałoby nie wyjść.

0: zaprasza 4 i 5 lipca na Święto Murów Krosna. Wydarzenie, które przywraca pamięć o mieście otoczonym niegdyś murami, a dziś budującym swoją tożsamość poprzez kulturę, historię i wspólne doświadczenia. Pierwszy lipcowy weekend Rynek i Krośnieńska Starówka staną się przestrzeniem z dawnymi rzemiosłami, opowieściami, muzyką i teatrem. W programie tegorocznej edycji znajdą się królewskie pracownie inspirowane dawnymi rzemiosłami, obozowisko rycerskie, prezentacje uzbrojenia i strojów z różnych epok, rodzinne potyczki miejskie, spektakle teatralne i lalkowe, pokazy walk rycerskich oraz widowiska ogniowe. Nie zabraknie również królewskiego orszaku i uroczystego wjazdu króla. Już w sobotę 11 lipca Stadion Sportowy w Skołyszynie stanie się sercem regionalnej rozrywki. Wszystko za sprawą corocznego święta Prazioki 2026 Dni Gminy Skołyszyn. Świętowanie rozpocznie się o godzinie 16 występem zespołu ludowego Lisowianki, który wprowadzi uczestników w tradycyjny biesiadny klimat. Tuż po nich o 16.30 na scenie zaprezentują się młodzi zdolni z gminy Skołyszyn. O 17.15 scenę przejmie rockowa formacja Chaosfera, a o 18.30 przed publicznością wystąpi folkrockowy zespół Potok, łączący tradycyjne motywy z nowoczesnym brzmieniem. Kulminacyjnym punktem programu o godzinie 20.30 będzie koncert Gwiazdy Wieczoru zespołu Phil. Od 22 do 1 w nocy zaplanowano dyskotekę pod gwiazdami.
1: Trendy, informator, reklama.
2: Szukasz ogrodzenia, które zachwyci designem i przetrwa próbę czasu? Zapomnij o rdzy i ciągłym malowaniu. Wybierz nowoczesne ogrodzenia aluminiowe. Bramy, balkony, słupki pocztowe i carporty firmy Guardi OBA. Bez nieestetycznych spawów. Skręcane i malowane proszkowo. Wybierz dowolny kolor z całej palety RAL lub perfekcyjną imitację drewna. Tworzymy na Twój wymiar zgodnie z najnowszymi trendami architektury. Certyfikat CE to gwarancja bezawaryjności na dekady. Ponadczasowy styl, wysoka jakość i aż 20 lat gwarancji na powierzchnię lakierniczą. Wejdź na stronę guardi.pl i skontaktuj się z nami już dziś. Telefon 665 600 450.
3: Sąsiedzie, upały ustąpiły, więc czas na przetwory. Z tej okazji w MPM mamy świetne ceny na warzywa do słoików. Wyborne pomidory Lima, idealne na przeciery i sosy. Kupisz teraz po 6 zł za kilogram. A dla wielbicieli kiszonek, ogórki gruntowe tylko 3 zł za kilogram. Tak, przeciery, kiszonki, zapasy na zimę. Zacznij je z MPM. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki. Pomidory Lima 11 zł, ogórki gruntowe 9 zł.
1: Reklama.

UK Chart w Trendy Radio. Przenosimy się do wakacji 2022. Czego słuchało się w Europie 4 lata temu podczas letnich dni? Na szczycie była Kate Bush i jej Running Up That Hill.

0: ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Rosja spróbuje prowokacji w Polsce. Premier o możliwych ruchach Moskwy. Zajrzymy na sklepowe półki. Żywność tanieje. Będą też przedurlopowe porady od policjantów. Paulina Nawrocka. Waszyngton ostrzega Warszawę, że polska infrastruktura krytyczna może zostać zaatakowana rakietami i dronami, a rosyjscy żołnierze mogą przekroczyć granice z terytorium NATO. Jesteśmy świadomi zagrożeń, powiedział dziś na konferencji premier Donald Tusk.
2: Bardzo intensywnie przygotowuję się do różnych scenariuszy. Nikogo nie mam zamiaru straszyć, ale te najbliższe miesiące, także ze względu na ten zmieniający się trochę charakter wojny w Ukrainie, on może być naprawdę krytyczny. My nie bójmy się, przygotowujmy się do różnych sytuacji, ale nie możemy tego lekceważyć.
1: O możliwym ataku Rosji na Polskę najpierw informował portal Onet. Dziś brytyjski dziennik The Telegraph potwierdził doniesienia mówiące, że Kreml omawiał plany ataku na nasz kraj lub na jedno z państw bałtyckich. Jak twierdzą media, przed takim scenariuszem wielokrotnie ostrzegały Stany Zjednoczone. Premier Donald Tusk zaapelował też do członków polskiej delegacji udającej się na szczyt NATO w Ankarze, by byli ostrożni z kolejnymi deklaracjami odnośnie wsparcia finansowego Ukrainy ze strony Polski. Ukraina potrzebuje wsparcia finansowego, ale Polska musi chronić wschodnią granicę Unii, powiedział szef rządu. Warzywa i mięso, te dwie kategorie produktów ciągną w dół ceny żywności. Czerwiec był drugim miesiącem z rzędu z deflacją. Na zakupach możemy zauważyć niższe ceny wielu artykułów spożywczych, których o tym Wojciech Kowalik.
3: Tanieją wieprzowina i mięso drobiowe, których jest sporo na rynku, i warzywa, które dobrze przezimowały, mówi Bartosz Urbaniak, szef bankowości Agro BNP Paribas.
4: Wersja wege i wersja mięsna będzie tania, można te grille rozpalać.
3: Stabilnie zapowiada się sytuacja z kluczowymi dla wyżywienia świata zbożami, choć tu wisi nad nami widmo klimatyczne El Niño, które sporej części świata może przynieść suszę.
4: Może być tak, że chwilowo te zboża będą wskakiwały na jakiś wysoki poziom, potem spadały. Pod koniec sierpnia będzie wielkie larum i panika, że znowu się nie udało zebrać warzyw korzeniowych na południu Europy, no ale to tutaj akurat Polacy dzielnie z naszą marchwią i papryką uratują.
3: Kluczowe będzie też to, czy do normy wróci sytuacja z gazem niezbędnym do produkcji nawozów.
1: Wakacje wystartowały, a policja przestrzega przed chwaleniem się wyjazdami w mediach społecznościowych. To zaproszenie dla złodziei, mówi aspirant Anna Baran z Policji w Zielonej Górze.
5: Bardzo dużo

0: ludzi chwali się swoim pobytem na wakacjach w czasie teraźniejszym, a jest to, proszę Państwa, nic innego jak informacja wytłuszczonym drukiem: nie ma mnie w tym momencie w domu. Także polecamy, aby oczywiście chwalić się tym świetnie spędzonym czasem, pięknymi zdjęciami, ale róbmy to po powrocie do domu.
1: Warto poprosić sąsiadów, aby w czasie naszej nieobecności zwracali uwagę na to, co dzieje się w naszym domu. Dziś wieczorem rozpoczyna się 60. jubileuszowy Międzynarodowy Festiwal Filmowy w Karlowych Warach. Czerwony dywan czeka m.in. na główną gwiazdę Dustina Hoffmana. Podczas otwarcia festiwalu odbierze on kryształowy globus za wybitny wkład artystyczny w światową kinematografię.
2: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
3: Sobota i niedziela w naszym regionie z umiarkowanym zachmurzeniem, bez opadów deszczu, ale też bez upału. Termometry zarówno jutro, jak i w niedzielę pokażą od 20 stopni w Sanoku, Krośnie czy Jaśle do 22-3 w Tarnowie i Dębicy. W przyszłym tygodniu temperatury na podobnym poziomie, ale będzie szaro i deszczowo.
2: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
4: Ogłoszenie społeczne.
5: Kustoszy Sanktuarium Matki Bożej Królowej Pokoju na Górze Liwoczy serdecznie zaprasza wszystkich pielgrzymów oraz gości na uroczystości odpustowe, które odbędą się w niedzielę 5 lipca. Wspólne świętowanie rozpoczniemy o godzinie 15 nabożeństwem Drogi Krzyżowej, a bezpośrednio po nim o godzinie 16 odprawiona zostanie uroczysta suma odpustowa. Zachęcamy do licznego udziału we wspólnej modlitwie oraz do przeżycia tego świętego czasu we wspólnocie i pięknym otoczeniu sanktuarium. Zaprasza ksiądz Gerard Stanule, kustosz sanktuarium na Górze Liwocz.
4: Ogłoszenie społeczne.
6: Reklama. Szukasz pięknych firan, eleganckich zasłon lub nowoczesnych rolet? Postaw na doświadczenie. Salon K&K Firany od 15 lat kompleksowo dba o Twoje okna. Od bezpłatnego pomiaru przez szycie na wymiar, aż po profesjonalny montaż, karniszy, żaluzji i rolet. W ofercie znajdziesz także luksusowe pościele i zestawy prezentowe. Odwiedź salony K&K Firany, Brzozów, Rynek 1 oraz Sanok, Plac Świętego Michała 3.
7: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
8: O!
7: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
8: O, a o ile?
7: 35 groszy taniej na litrze.
8: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
7: Tak!
9: A jak lemoniadę?
7: No też.
8: To poprosimy.
7: Ale co?
9: Wszystko!
7: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
10: W tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo, wyraziście i orientalnie. Spróbuj dań, przekąsek i słodyczy i wielu, wielu innych, bo to tydzień w stylu orientalnym. Już dziś wszystkie rodzaje pieczywa marki 1001 Delights. Drugi tańszy produkt, aż 50% taniej. A z kuponem Lidl Plus mięso mielone z szynki XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 18,99. Teraz 8,99 za opakowanie 800 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Kompleks rekreacyjny Rodzinna Riwiera w Szerzynach zaprasza na warsztaty planetarne w niedzielę w godzinach od 15 do 19 w ramach projektu Kreatywna Ekspedycja, Kosmos, Sztuka i Żeglarstwo. Ponadto czeka na Was strzeżone, bezpieczne kąpielisko w godzinach od 11 do 19, a także darmowy parking.
13: Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej.

0: To dla ciebie gra Trendy Radio.
1: Jesteśmy po 16, druga zmiana w Trendy Radio. Już teraz chłopaki z Westlife, bardzo popularny boys band lat 90. Kawałek Amazing, a za chwileczkę pojawi się też utwór wart $1 000 000. Płyta tygodnia i Ava Max.

0: Reklama.
1: Sąsiedzie, jasne, słodkie winogrona w MPM są teraz ponad połowę taniej. Tylko 14,50 zł za kilogram. Tak, soczyste winogrona na przekąskę, do deseru i na stół. W MPM teraz tylko 14,50 za kilo. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 29,50.
2: Uwaga wykonawcy, fachowcy i majsterkowicze! Już 10 lipca, w piątek, w PSB Market Budowlany Hemal w Dębicy odbędzie się dzień otwarty dla wykonawców. Przyjdź i zobacz produkty naszych dostawców w akcji. Będą z nami m.in. Fox, Ambrosol, Unicel, Lakma, Polax, Selena, Termoorganika, Axil, PPG, Atlas, Dolina Nidy, Holcim, V33 i wiele innych. Czekają na Ciebie pokazy asortymentu, praktyczne prezentacje, liczne promocje, grill oraz konkursy z atrakcyjnymi nagrodami. Do wygrania m.in. elektronarzędzia, zestawy farb, bony podarunkowe i wiele więcej. 10 lipca od 8 do 16. PSB Hemal Dębica, ulica Tetmajera 2A. Przyjdź, zobacz, skorzystaj z promocji i wygraj.
0: Reklama. Płyta tygodnia.
3: Płyta tygodnia w Trendy Radio. Przed nami Ava Max, która podczas swojej kariery no, zarobiła na pewno nie jeden milion dolarów, bo to 10 utwór, który prezentujemy Wam podczas tej płyty tygodnia i 10 wielki hicior. Dlaczego mówię o milionie dolarów? Bo sama śpiewa, że jest Million Dollar Baby.

0: adres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Jasielska policja poszukuje 18-letniego Szymona Grzesika z Warzyc, który wyszedł ze szpitala specjalistycznego w Jaśle i do tej pory nie wrócił i nie nawiązał kontaktu z bliskimi. Od chwili oddalenia jego miejsce pobytu pozostaje nieznane. Szymon Grzesik ma około 162 cm wzrostu, szczupłą sylwetkę oraz ciemnobrązowe włosy. W chwili zaginięcia ubrany był w czarną bluzę z kapturem, czarne spodnie dresowe i czarne buty. Miał również czerwoną czapkę z daszkiem oraz czarną saszetkę. Wszyscy, którzy znają miejsce pobytu zaginionego lub posiadają informacje mogące przyczynić się do jego odnalezienia, proszeni są o pilny kontakt z Komendą Powiatową Policji w Jaśle przy ulicy Sroczyńskiego 7. Informacje można przekazywać także telefonicznie pod numerem alarmowym 112. Znane są jednostki OSP, które otrzymają dofinansowanie z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Wśród beneficjentów znalazło się 19 jednostek z województwa podkarpackiego. Średnie samochody ratowniczo-gaśnicze mają trafić m.in. do OSP Bażanówka w gminie Zarszyn, OSP Sieniawa w gminie Rymanów, OSP Nowy Żmigród, OSP Dobieszyn w gminie Jedlicze. Lekkie samochody ratowniczo-gaśnicze przewidziano dla OSP Tyrawa Wołoska, OSP Kłodawa w gminie Brzyska, OSP Czarna w gminie Czarna, OSP Wesoła w gminie Nozdrzec. Część jednostek ma otrzymać dofinansowanie na zakup mikrobusów. Z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na Podkarpaciu wsparcie z tego programu ma otrzymać 5 jednostek. Na liście znalazły się OSP Siedlanka, OSP Dobieszyn, OSP Dachnów, OSP Torki oraz OSP Pruchnik 1.
2: Trendy Radio. Z nami wiesz więcej.
1: Gmina Biecz pozyskała dofinansowanie z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na realizację zadania polegającego na modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Dzięki pozyskanym środkom możliwe będzie wykonanie nawierzchni bitumicznych na 9 odcinkach dróg, co znacząco poprawi ich stan techniczny oraz komfort i bezpieczeństwo użytkowników. Łączna kosztorysowa wartość zaplanowanych inwestycji wynosi ponad 600 tysięcy złotych, z czego ponad 270 tysięcy stanowi dofinansowanie pozyskane z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. Wykonanie zadań przyczyni się do poprawy dostępności komunikacyjnej terenów rolnych, usprawni dojazd do pól i gospodarstw oraz wpłynie na poprawę bezpieczeństwa i trwałości lokalnej infrastruktury drogowej. Trwa okres urlopowy i czas licznych wyjazdów zagranicznych. Aby podróż i przekraczanie granicy przebiegły sprawnie, warto z wyprzedzeniem przygotować się do wyprawy. Jak radzi Piotr Zakielarz, rzecznik prasowy komendanta Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej, planując podróż z wyprzedzeniem, sprawdźmy terminy ważności dokumentów. Pamiętajmy także, że każdy podróżny, w tym dzieci, muszą mieć swój dokument. Podstawowym dokumentem podróży jest paszport. Wykorzystywany jest on podczas podróży poza strefę Schengen. W przypadku wyprawy do krajów w strefie Schengen do podróży wystarczy dowód osobisty. Dokumenty te potwierdzają naszą tożsamość oraz obywatelstwo, mówi Piotr Zakielarz, rzecznik prasowy komendanta Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej.
3: Upewnijmy się, czy w kraju docelowym wymagana jest wiza. Kompleksowe informacje o wymogach w poszczególnych krajach świata dostępne są m.in. w aplikacji Polak za granicą oraz w serwisie internetowym polskiego MSZ-u pod zakładką Informacje dla podróżnych. Pamiętajmy, że kontrola na granicy dokonywana jest nie tylko przez Straż Graniczną, przewożone towary sprawdzane są też m.in. przez służbę celno-skarbową. W przypadku przewozu towarów lub pamiątek z wakacji zawsze upewnijmy się, czy są one dozwolone i czy nie są wymagane dodatkowe dokumenty.
1: W przypadku podróży do strefy nadgranicznej pamiętajmy o zakazie wejścia na pas drogi granicznej. W Jaśle ruszają zapisy na wakacyjne zawody rowerowe dla dzieci i młodzieży. Wydarzenie odbędzie się 17 lipca na torze rolkowym Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Jaśle. Do udziału w zawodach organizatorzy zapraszają mieszkańców Jasła w wieku do 15 lat. Start zawodników w pierwszej kategorii wiekowej zaplanowany jest o godzinie 15. Dla uczestników zawodów przygotowano nagrody, puchary i medale oraz upominki. Rywalizacja będzie podzielona na 5 kategorii wiekowych. Chłopcy i dziewczynki będą rywalizować w odrębnych wyścigach. Zapisy online z wykorzystaniem formularza internetowego będą prowadzone do 15 lipca lub do wyczerpania miejsc.
0: Reklama.
4: Szukasz pięknych firan, eleganckich zasłon lub nowoczesnych rolet? Postaw na doświadczenie. Salon K&K Firany od 15 lat kompleksowo dba o Twoje okna. Od bezpłatnego pomiaru przez szycie na wymiar, aż po profesjonalny montaż, karniszy, żaluzji i rolet. W ofercie znajdziesz także luksusowe pościele i zestawy prezentowe. Odwiedź salony K&K Firany, Brzozów, Rynek 1 oraz Sanok, Plac Świętego Michała 3.
5: Mamo, a skąd ja się wzięłam?
6: Wiesz, Alteko, byłam pięknym oknem PVC, a on był przystojnym i solidnym oknem aluminiowym. Spojrzałam na niego, a on otworzył się na związek ze mną.
7: Okna Alteka Hybrid łączą w sobie to, co najlepsze. Komfort okien PVC i wytrzymałość stolarki aluminiowej. Bo perfekcja rodzi się z połączenia najlepszych rozwiązań. Wejdź na kowalskiokna.pl i zobacz okna Alteka Hybrid. Kowalski Okna. Hybrydowe okna premium.
8: Nowy wystrój, niska cena. Z Brico Marche dom na lepsze się zmienia. Do 11 lipca polecamy. Gres szkliwiony Taigo, jedynie 29,99 za metr kwadratowy oraz panel podłogowy Dąb Gerbil, tylko 23,49 za metr kwadratowy. Sprawdź więcej super okazji na bricomarche.pl. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
9: Zaprasza Brico Marche Jasło, Go Park Przemysłowa i Brico Marche Dębica w Galerii Raj.
10: Reklama.

0: Słuchasz Trend Radia.
1: Lato, ogólnie ciepłe miesiące, to też moment, kiedy atakują nas różne robaki, insekty, mrówki i tak dalej. No i wyczytałem właśnie w internecie, jak walczyć z insektami w domu. Ponoć na niektóre wystarczy kredą odrysować linię przed drzwiami. I wejść nie powinny, nie przekroczą tej kredy po prostu. No nie wiem, ja tak zrobiłem, a teściowa w weekend na obiad jednak przyszła.

0: Trendy z tobą i dla ciebie.
1: Trendy Informator.
2: W najbliższą niedzielę przy remizie OSP Kowalowo odbędzie się rodzinne wydarzenie kulturalne śladami króla Kazimierza Wielkiego. Impreza połączona będzie z jubileuszem 40-lecia działalności zespołu ludowego w Kuźni u Kowala. W programie m.in. przedstawienie legendy o królu Kazimierzu Wielkim i zgubionej Podkowie, występy tradycyjnych kapel ludowych i zespołów, degustacja regionalnych potraw, wystawa pamiątek, nagród i archiwalnych zdjęć, 40 lat dorobku artystycznego zespołu. O godzinie 19:30 zabawa taneczna z zespołem Tigers. Początek wydarzenia o godzinie 16:00. Koło gospodyń wiejskich w Starej Wsi, Ochotnicza Straż Pożarna w Starej Wsi, Sołtys Sołectwa oraz Rada Sołecka Stara Wieś serdecznie zapraszają na pełen atrakcji piknik rodzinny. Wydarzenie odbędzie się 5 lipca na boisku sportowym przy Szkole Podstawowej w Starej Wsi oraz na placu przy OSP Stara Wieś. Organizatorzy zadbali o bogaty program artystyczny, w którym główną rolę odegrają najmłodsi mieszkańcy. Będą także animacje dla dzieci, piana party oraz dyskoteka. Oprócz występów scenicznych na uczestników czeka mnóstwo stoisk i stref rozrywki. Ważnym elementem pikniku będzie stoisko charytatywne, z którego całkowity dochód zostanie przeznaczony na rehabilitację Olawka. Chłopiec urodził się z połową serca i przeszedł udar. Każda zakupiona tam rzecz to realne wsparcie w jego walce o zdrowie.
1: Trendy Informator. Reklama.
3: Sąsiedzie, upały ustąpiły, więc czas na przetwory. Z tej okazji w MPM mamy świetne ceny na warzywa do słoików. Wyborne pomidory Lima, idealne na przeciery i sosy, kupisz teraz po 6 zł za kilogram. A dla wielbicieli kiszonek, ogórki gruntowe tylko 3 zł za kilogram. Tak, przeciery, kiszonki, zapasy na zimę. Zacznij je z MPM. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki. Pomidory Lima 11 zł, ogórki gruntowe 9 zł.
4: Kompleks rekreacyjny Rodzinna Riviera w Szerzynach zaprasza na warsztaty planetarne w niedzielę w godzinach od 15 do 19 w ramach projektu Kreatywna Ekspedycja, Kosmos, Sztuka i Żeglarstwo. Ponadto czeka na Was strzeżone, bezpieczne kąpielisko w godzinach od 11 do 19, a także darmowy parking.
5: Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej.

kilka chwil do 17:00. Oczywiście odpalamy wakacyjny weekend. Drugi wakacyjny weekend 2026. Za chwilę to ty przejmujesz antenę. Rusza granie na żądanie. Filip Waćkowski, dzięki za dziś. Do jutra, do poniedziałku. Do usłyszenia. Cześć. Aha, punktualnie o 17:00 oczywiście wiadomości z kraju i ze świata. Ekspres informacyjny w Trendy Radio. When the-

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Szef MSZ-u spotkał się ze swym ukraińskim odpowiednikiem. Eksperci prognozują obniżki cen paliw od przyszłego tygodnia i mundial. Dziś ostatnie mecze 1/16 finału. Paulina Nawrocka, zapraszam. Minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski odbył w Warszawie spotkanie z szefem ukraińskiej dyplomacji Andrijem Sybichą. Głównymi tematami rozmów były stosunki polsko-ukraińskie i sytuacja na froncie. Szef MSZ-u podkreślił, że mimo napięcia między Karolem Nawrockim a Wołodymyrem Zełenskim pozostajemy w bardzo dobrych relacjach z naszym wschodnim sąsiadem.
2: Dyplomację prowadzi się w odpowiednich gremiach i ona wymaga tego, aby emocje opadły, aby kraje myślały o swoich prawdziwych interesach, a nie zostawiały spraw przedsiębiorcom politycznym, którzy zamiast kierować się interesami swojego kraju, interesują się własnymi słupkami.
1: Do napięcia między Karolem Nawrockim a Wołodymyrem Zełenskim doszło po tym, jak ukraiński przywódca nadał jednej z jednostek wojskowych imię bohaterów UPA. Polski prezydent w reakcji na ten ruch odebrał swojemu ukraińskiemu odpowiednikowi Order Orła Białego. Polska jako modelowy sojusznik spełniający wszystkie wymagania NATO ma prawo oczekiwać od partnerów lojalności i współpracy, stwierdził wicepremier, szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz. Jego zdaniem Polska ma też wszelkie prawo zająć kluczową rolę na szczycie sojuszu w przyszłym tygodniu. Szczyt NATO w Ankarze startuje 7 lipca. W przyszłym tygodniu można się spodziewać niewielkich obniżek cen paliw na stacjach, prognozują analitycy biura Reflex. Obniżki mogą sięgać 5-6 groszy na litrze. 1 lipca wygasł program CPN. Paliwa podrożały, ale jak zauważa Reflex, pozostają niższe od tych z okresu przed 30 marca, kiedy wprowadzono pakiet osłonowy. Coraz więcej osób wybiera noc pod gwiazdami zamiast hotelu czy pola namiotowego. Lasy Państwowe zachęcają do takiej formy wypoczynku w wyznaczonych miejscach w ramach akcji Zanocuj w lesie.
3: Ona zakłada możliwość legalnego zanocowania w lesie w grupie maksymalnie do 9 osób i do 2 nocy z rzędu, ale

0: specjalnie wyznaczonych do tego terenach.
1: Mówi Urszula Kaczała z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Zielonej Górze. Większą grupę oraz nocleg powyżej 2 dni należy zgłosić leśnikom. Już tylko 3 miejsca zostały w 1/8 finału piłkarskich Mistrzostw Świata, która rozpocznie się jutro. O szczegółach Michał Waszkiewicz.
2: Na papierze to powinien być jednostronny mecz. Broniąca tytułu Argentyna zagra z Republiką Zielonego Przylądka. Nie awansowali przypadkiem, przestrzega trener Mistrzów Świata Lionel Scaloni. Pamiętajmy, to drużyna, która nie przegrała jeszcze meczu. Powinna była wygrać z Arabią Saudyjską. Z Hiszpanią i Urugwajem może za wiele nie wykreowała, ale bardzo dobrze się bronili. No i są groźni w kontrataku. Dodatkowym smaczkiem jest walka o koronę króla strzelców. Leo Messi i Kylian Mbappé mają po 6 goli, więc teraz dla Argentyńczyka doskonała szansa, by poprawić ten dorobek. Kaboverdyjczycy do meczu podchodzą jednak na luzie, mówi obrońca Stopiro. Sama obecność tutaj była i jest spełnieniem marzeń, nie mamy się czego bać i nie ma potrzeby tak bardzo się zamartwiać. Wiemy, jak ważny jest to mecz. To mecz naszego życia, ale zamierzamy się nim cieszyć. Ten mecz o północy. O 20:00 Australia zmierzy się z debiutującym w fazie pucharowej Egiptem, a w nocy Kolumbia zagra z Ganą.

0: mocno dziś wieje na wybrzeżu, miejscami na północy może też przelotnie padać. Jutro zagrzmi, za to na północnym wschodzie na termometrach zobaczymy od 17 stopni na Suwalszczyźnie i Podhalu przez 21 w większości kraju do 23 stopni na południowym zachodzie.
1: Ogłoszenie społeczne.
2: Kustoszy Sanktuarium Matki Bożej Królowej Pokoju na Górze Liwoczy serdecznie zaprasza wszystkich pielgrzymów oraz gości na uroczystości odpustowe, które odbędą się w niedzielę 5 lipca. Wspólne świętowanie rozpoczniemy o godzinie 15 nabożeństwem Drogi Krzyżowej, a bezpośrednio po nim o godzinie 16 odprawiona zostanie uroczysta suma odpustowa. Zachęcamy do licznego udziału we wspólnej modlitwie oraz do przeżycia tego świętego czasu we wspólnocie i pięknym otoczeniu sanktuarium. Zaprasza ksiądz Gerard Stanula, kustosz sanktuarium na Górze Liwocz.
1: Ogłoszenie społeczne.
3: Reklama. Nowy wystrój, niska cena. Z Pricomarsze dom na lepsze się zmienia. Do 11 lipca polecamy. Gres szkliwiony Taigo, jedynie 29,99 za metr kwadratowy oraz panel podłogowy Dąb Gerbil, tylko 23,49 za metr kwadratowy. Sprawdź więcej super okazji na Pricomarsze.pl. Pricomarsze. Nasze ceny rządzą.
4: Zaprasza Pricomarsze Jasło, Go Park Przemysłowa i Pricomarsze Dębica w Galerii Raj.
3: Reklama.
5: Granie na żądanie.
6: Wyślij SMS pod numer 7148.
5: O treści trendy, kropka i treść pozdrowień.
6: Granie na żądanie od poniedziałku do piątku.
5: Po 17.
7: Piątulo.
8: Tak, piątulo. Dołączyliśmy klimatyzator, włączyliśmy wiatrak.
7: Tak, i powiem wam szczerze, okazuje, że ja lepiej. Uwielbiam takie, wiesz,
8: ja też lubię.
7: Vintage rzeczy lat 80., bo to nie jest taki nowoczesny wiatrak, tylko...
8: Ale no słuchaj,
7: z tych lat, kiedy jeszcze jak ktoś coś robił, to działa do dzisiaj.
8: Myślał o jakichś wiatrakach. Siedzieli wszyscy bez wiatraków.
7: Upoceni.
8: I było. Oczywiście, że tak.
7: No wiem, bo do dzisiaj mówisz, że
8: mówię.
7: No, pocisz się na samą myśl.
8: Tak, oczywiście, że tak. Moi drodzy, czy spoceni, czy nie spoceni, witamy was bardzo gorąco.
7: No, jak?
8: No i oczywiście zapraszamy na program Granie na żądanie. Numer do nas przypomnijmy.
7: 7148 trendy kropka i to, co macie do przekazania. I oczywiście czekamy na wasze pozdrów.
8: Ty wiesz, że 3 lipca dzisiaj?
7: Daj spokój.
8: No poważnie, okropne. 3 lipca, zaraz ci się skończą wakacje.
7: Marcin,
8: jak
7: no ja
8: nie
7: już...
8: Pojedziesz,
7: ale no ja wiem, że nie pojadę.
8: Planuję wakacje dopiero we wrześniu.
7: Tak jest, bo Marcin, no, zainspirowałam się tobą.
8: Tak, bardzo dobrze.
7: Tak jest, ale powrócimy
8: gorąco
7: do tego
8: numer
7: tematu.
8: Numer znacie, a dzisiaj jest 3, zobaczmy jeszcze może jakieś święta wyjątkowe, bo to ważne.
7: No
8: proszę,
7: ja widziałam,
8: uprzejmie.
7: Dzień ostry. Czerwonej, ostrej papryki.
8: O, ja lubię, a ty?
7: Co
8: we wszystkich
7: ty?
8: Paprykach.
7: Nie lubię i ty o tym wiesz.
8: Spośród wszystkich papryk czerwoną najbardziej,
7: no,
8: czyli...
7: Ja nie cierpię, Marcin, co ty, ja jestem
8: dzień
7: cykorem.
8: Dzień cioci i wujka.
7: No pewnie, o, pozdrawiam
8: dzień
7: moją ciocię Renatkę, która pewnie
8: foliowych
7: wraca z pracy teraz.
8: Też. Lubisz
7: torby
8: foliowe, czy jednak bardziej takie...
7: Co ty, ja lubię takie eko.
8: Papierowe, wiem.
7: No papier też lubię.
8: No, a lubisz papier.
7: No lubię,
8: to zagrajmy. Papierowy księżyc.
7: O, pewnie. I zagramy? Halina Frąckowiak,
8: oczywiście,
7: tak?
8: Że tak. No, Halinka zagrała ten kawałek do dzisiaj, dźwięczy mi mocno w uszach. Tobie
7: no,
8: też?
7: No też, ja bardzo zagrajmy mam sentyment do tej piosenki.
8: Tak, rozpoczynamy granie na żądanie. Dobry wieczór.
7: Hello.
8: To jeszcze dzień dobry.
7: A no tak.

0: Trendy radio. Wybijamy trendy brzmienie. Wszechczasów dla ciebie.
1: Serdeczna i gorąca dedykacja pojawia się teraz na antenie Trendy Radia dla Władka, który dzisiaj obchodzi swoje urodziny.
2: No, panie Władziu, dużo zdrowia.
1: Co by pan chciał dostać na urodziny? Niech pan
2: powie.
1: Mam
2: nadzieję, że nie papryczkę chili.
1: Nie papryczkę chili, choć a klucze na przykład dynamometryczne.
2: Ty, no wydaje mi się, że to jest zestaw
1: moja
2: dla
1: droga,
2: każdego.
1: Moja droga, czy ty zdajesz sobie sprawę, co to znaczy klucz dynamometryczny?
2: Marcin, a ty sobie zdajesz sprawę, co to jest lakier hybrydowy szybko schnący?
1: No
2: zatkało?
1: Nie. No. Gramy.

0: Reklama. Sąsiedzie, jasne, słodkie winogrona w MPM są teraz ponad połowę taniej. Tylko 14,50 zł za kilogram. Tak, soczyste winogrona na przekąskę, do deseru i na stół. W MPM teraz tylko 14,50 za kilo. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 29,50.
1: Kompleks rekreacyjny Rodzinna Riviera w Szerzynach zaprasza na warsztaty planetarne w niedzielę w godzinach od 15 do 19 w ramach projektu Kreatywna Ekspedycja, Kosmos, Sztuka i Żeglarstwo. Ponadto czeka na Was strzeżone, bezpieczne kąpielisko w godzinach od 11 do 19, a także darmowy parking.
2: Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej.
0: Reklama.

0: Granie na żądanie. Antena jest twoja.
1: Christina Aguilera, Genie in a Bottle.
2: Tak,
1: no pewnie, zagramy specjalna
2: teraz.
1: Dedykacja dla Zuzi w dniu urodzin od przyjaciółki Różyczki.
2: Różyczki, ale piękne ładne imię Róża, piękne. To jest wyjątkowy przebój i wyjątkowe
1: imię. A
2: wiesz, że
1: miałam też mieć tak na imię kiedyś?
2: Różyczka?
1: No Różyczka.
2: Nie pasowałoby do ciebie w żadnym wypadku. Do ciebie...
1: No. Tylko Anka.
2: Nie, nawet nie Anka. Do ciebie na początku Aśka, na drugie Anka.
1: Tak myślisz? Ty kurde, może masz rację.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Prokuratury rejonowej w Krośnie skierował 26 czerwca do Sądu Okręgowego w Krośnie akt oskarżenia przeciwko 44-letniemu mężczyźnie. Oskarżonemu zarzuca się popełnienie dwóch przestępstw w okresie od marca 2024 roku do 26 marca 2025 roku. W Krośnie mężczyzna znęcał się nad wspólnie mieszkającą z nim partnerką. Podczas domowych awantur wyzywał kobietę, bił pięścią i ręką w twarz, popychał, szarpał oraz wyrywał jej włosy. Ofiara wielokrotnie uciekała z domu z obawy przed agresorem. 25 marca w Krośnie oskarżony, będąc pod wpływem alkoholu, zrzucił partnerkę z balkonu na drugim piętrze kamienicy. Mężczyzna złapał ofiarę za stopy i wyrzucił przez barierkę z wysokości 8 metrów. Kobieta spadła na trawnik i doznała śmiertelnych obrażeń kręgosłupa szyjnego oraz rdzenia kręgowego. Oskarżony od 26 marca 2025 roku przebywa w tymczasowym areszcie. Środek ten został przedłużony do 19 lipca. Mężczyźnie grozi kara od 10 lat pozbawienia wolności do dożywotniego więzienia. Została podpisana umowa na rozbudowę szkoły podstawowej imienia Ignacego Łukasiewicza w Pakoszówce. Placówka zachowa swój dotychczasowy charakter, zostanie rozbudowana o nowoczesne i długo wyczekiwane pomieszczenia. Pierwszy etap inwestycji obejmie wykonanie stanu surowego zamkniętego nowego dwukondygnacyjnego budynku wraz z fundamentami, konstrukcją ścian, dachem, poddaszem użytkowym z kotłownią i wentylatorownią, elewacją oraz zagospodarowaniem terenu. W kolejnych etapach uczniowie zyskają nowoczesną salę gimnastyczną, 4 nowe sale lekcyjne, jadalnie wraz z rozdzielnią posiłków i zmywalnie, nowoczesne zaplecze sanitarne i szatniowe. Wartość inwestycji to ponad 2 700 000 zł, a jej zakończenie planowane jest na listopad bieżącego roku. Podpisano umowę na budowę kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Brzostek. Inwestycja obejmuje dwa odrębne etapy inwestycji. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brzostek przy ulicy Schedy oraz budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brzostek, ulica Mysłowskiego, kolektor S. Wartość inwestycji to ponad 350 000 zł. Zakończenie realizacji inwestycji planowane jest do 30 października.
2: Sprawdzone informacje w Trendy Radio.
1: 1 lipca weszły w życie zmiany, które upraszczają sposób przekazywania dokumentów niezbędnych do ustalenia prawa do zasiłków z ubezpieczeń społecznych. Sposób składania tych dokumentów zależy od tego, kto jest płatnikiem zasiłku – ZUS czy pracodawca, płatnik składek, mówi Wojciech Dylong, rzecznik prasowy ZUS w regionie podkarpackim.
3: Zasiłek z ubezpieczenia chorobowego wypłacają ci płatnicy składek, którzy zgłaszają do tego ubezpieczenia powyżej 20 osób. Oni również ustalają prawo do zasiłku i jego wysokość. Jeżeli płatnicy składek zgłaszają do ubezpieczenia chorobowego do 20 osób, prawo do zasiłku ustala ZUS, który również wypłaca to świadczenie.
1: Wnioski oraz dokumenty niezbędne do przyznania i wypłaty zasiłku, które płatnik składek przekaże do ZUS w formie dokumentu elektronicznego, będą uznawane za tak samo ważne i skuteczne prawnie, jakby były złożone papierowo i podpisane własnoręcznie przez osobę ubezpieczoną. Wakacje sprzyjają imprezowaniu na świeżym powietrzu. Jednym z elementów takiego imprezowania jest ognisko. Można je rozpalać w różnych miejscach, ale w lesie niekoniecznie. W Nadleśnictwie Kołaczyce na rozpalanie ogniska przeznaczone są dwa miejsca, mówi Artur Paczkowski, nadleśniczy Nadleśnictwa Kołaczyce.
4: Mamy dwa takie miejsca, gdzie można legalnie na terenie Nadleśnictwa Kołaczyce zapalić ognisko. Oczywiście pracujemy nad kolejnymi, ale na tą chwilę są to dwa miejsca. Jedno jest przy Centrum Edukacji Ekologicznej w Bierówce. Miejsce to przygotowane jest na takie właśnie rodzinne ognisko. Mamy tam drewno bezpłatnie, można z niego korzystać, jest ogrodzone, miło spędzić rodzinnie tam czas można, tym bardziej, że z tego miejsca też wychodzą trzy ścieżki przyrodniczo-leśne. Drugie takie miejsce to jest w Bierówce przy starej leśniczówce, jest wiata, która powstała nie tak dawno, bo w tamtym roku, miejsce ogrodzone i również tam bardzo mile spędzić czas można.
1: Zgodnie z prawem w lesie oraz w odległości mniejszej niż 100 metrów od jego granicy nie wolno używać otwartego ognia poza oficjalnymi punktami. Złamanie tego przepisu grozi mandatem karnym w wysokości do 500 zł.
0: Reklama.
5: Szukasz pięknych firan, eleganckich zasłon lub nowoczesnych rolet? Postaw na doświadczenie. Salon K&K Firany od 15 lat kompleksowo dba o Twoje okna. Od bezpłatnego pomiaru przez szycie na wymiar, aż po profesjonalny montaż, karniszy, żaluzji i rolet. W ofercie znajdziesz także luksusowe pościele i zestawy prezentowe. Odwiedź salony K&K Firany, Brzozów, Rynek 1 oraz Sanok, Plac Świętego Michała 3.
6: PSB Mrówka Jasło i PSB Mrówka Pilzno. Co tydzień trwa oferta tygodnia oraz akcja z pieczątkami. Zrób jednorazowe zakupy za minimum 70 zł i odbierz pieczątkę. Zbierz 4 pieczątki i otrzymasz 20 zł rabatu na kolejne zakupy. Szczegóły akcji na naszym Facebooku i w regulaminie akcji dostępnym w dziale obsługi klienta. Akcja trwa do końca lipca. Zapraszamy na zakupy od poniedziałku do soboty. PSB Mrówka Jasło, ulica Floriańska 121 oraz PSB Mrówka Pilzno. Ulica Witosa 2A. PSB Mrówka. Jakość, która się opłaca.
7: Mamo, a skąd ja się wzięłam?
8: Wiesz, Alteko, byłam pięknym oknem PVC, a on był przystojnym i solidnym oknem aluminiowym. Spojrzałam na niego, a on otworzył się na związek ze mną.
9: Okna Alteka Hybrid łączą w sobie to, co najlepsze. Komfort okien PVC i wytrzymałość stolarki aluminiowej. Bo perfekcja rodzi się z połączenia najlepszych rozwiązań. Wejdź na kowalskiokna.pl i zobacz okna Alteka Hybrid. Kowalski Okna. Hybrydowe okna premium.
10: Reklama.

0: Zagramy, no pewnie, szczególnie, że zagrać? Cleo teraz jest ultra na topie.
1: Podobno zabierę grałaś nas i przegrałaś.
0: To jak zawsze, tak ja zawsze tylko przegrywam.
1: Nie, często wygrywasz, szczególnie ze mną. A ty, ja ci wiszę coś. No, olej, wisi. Olej.
0: Oliwę z oliwek.
1: Oliwę z oliwek, tak.
0: Gdzie jest moja oliwa? Ja już nawet nie pamiętam,
1: inaczej,
0: o co był zakład.
1: Musimy, ja też nie pamiętam, ale w każdym bądź razie zadeklarowałem się, więc wypełnię.
0: No Marcin, no dokładnie.
1: Tylko jak będziemy gdzieś w sklepie, to zwróć uwagę, bo nie mam zielonego pojęcia, o co to chodziło, w sensie
0: no,
1: oliwy.
0: No wiem, bo ty w kuchni nie bywasz.
1: I nie potrafię wybrać. To nie
0: wiem,
1: jest.
0: Wiem,
1: chyba, że
0: Marcin
1: przyniosę ci WD-40. Ewentualnie.
0: No. A słyszałam, że to jest do wszystkiego. Bardzo dobre.
1: Tak?
0: Pomaga. No, panowie często tego używają w garażach.
1: No tak, tak, ale a mogę inne też przynieść. 10 W40.
0: Nie, no to
1: ale
0: pierwsze, co mówiłeś.
1: Syntetyk czy półsyntetyk?
0: Syntetyk.
1: Syntetyk.
0: No jak
1: dobra.
0: Już jechać, to po całości.
1: Po całości syntetycznie, wiem.
0: No jak?

0: Słuchasz Trend Radio.
1: Tak, moi drodzy, słuchacie Trend Radio, a w Trend Radio gorące i serdeczne.
2: Dokładnie,
1: ciepłe i
2: pozdrowienia,
1: fajne.
2: Ale oprócz tego podsumowanie trendy, listy.
1: Aniu, ja myślę, że ty w ogóle jeszcze się nie pluskałaś w żadnej wodzie.
2: Pluskałam, no, już byłam na basenie.
1: Na basenie była. Z kim byłaś?
2: No
1: kto
2: pewnie
1: cię widział?
2: Kto mnie nie widział?
1: Kto cię nie widział? Wszyscy cię widzieli?
2: No pewnie.
1: Ojejku, to jesteś bezwstydna.
2: Jestem.
1: Właśnie.
2: Taka jestem właśnie.
1: Słuchajcie, witamy serdecznie.
2: Cześć.
1: W podsumowaniu Top 20, a Top 20 ma to do siebie, że jest zawsze po godzinie 19.20. Mało tego, teraz po godzinie 19.20 jest wyjątkowe, bo wakacyjne.
2: Tak,
1: a wakacyjne
2: jest.
1: Ma to do siebie, że mówimy też o tym, gdzie
2: można
1: się pojawić.
2: Festiwalach przeróżnych w Polsce, wydarzeniach,
1: no
2: także zapraszam, słuchajcie.
1: I Ania też
2: no dużo
1: pokazuje, że nie tylko można, że tak powiem, statycznie żyć na wakacjach, tylko też właśnie dynamicznie.
2: No
1: nawet
2: pewnie,
1: dynamicznie.
2: I to bardzo.
1: A biorąc z ciebie, że jesteś bardzo ruchliwą osobą, to dla ciebie
2: no tak.
1: Te wakacje są bardzo udane. Każde,
2: no
1: jakie by nie były zawsze.
2: No tak, no.
1: Wloty.
2: Norma Jean Martin and Qua Big Dreamers.
1: Piękny numer,
2: no,
1: słuchajcie.
2: Piękny,
1: ja się
2: niestety
1: z nim po prostu już tak zadomowiłem, że nie mogę sobie jakoś wyobrazić, że go nie będzie.
2: Jest mi trochę przykro, nie powiem. Ale
1: zagraj,
2: ale cóż,
1: czasami w ramach wypełniacza.
2: Zagram. Marcin, to ja czasem tak wypełniam
1: tak?
2: Właśnie takimi hitami.
1: Tomek napisał, że jest teraz nad wodą i pozdrawia nas bardzo gorąco. Nie jest za ciepło,
2: o, proszę,
1: ale...
2: Tomku,
1: ale ryby biorą.
2: Co ty
1: napisał.
2: Mówisz, Tomek?
1: No tak, Tomek pozdrawia nas bardzo serdecznie. Jest w okolicach gdzieś Jasła. Nie napisał konkretnie gdzie, ale
2: Marcin,
1: gdzie...
2: bo każdy wędkarz ma swoją miejscówkę,
1: no
2: i o tym się nie mówi.
1: I nie może tego
2: zdradzić.
1: Opowiedz, jak ostatnio byłaś nad wodą i gonił cię ktoś.
2: A no, co ci powiem, Marcin.
1: A miałaś kartę?
2: No, nie miałam.
1: No
2: już jest
1: działa?
2: Opłacona.
1: To
2: karta
1: co,
2: jest opłacona.
1: Co tam robiłaś?
2: No Marcin, to był jakiś społeczniak.
1: Tak, to
2: był społeczniak.
1: A, społeczniak.
2: No, uciekłam.
1: Dwie propozycje. Pierwsza.
2: Tak, Ave, Meet Me in the Dark, natomiast druga, Cerp i Fast Friends. Obydwie propozycje należą do gatunku muzyki dance, także no, jak na lato, jak to się mówi, także mam nadzieję, coś wam na pewno przypadnie do gustu. Są to stosunkowo młodzi artyści.
1: Młodzi?
2: Młodzi.
1: Właśnie.
2: Tak jest, także no nie są aż tak bardzo popularni, chociaż Zerp jest bardziej od Ave, ale posłuchać musicie sami, ocenić, chociaż tak naprawdę wczoraj była taka możliwość.
1: Ten tytuł mi się bardzo podoba.
2: Meet
1: bardzo
2: Me in
1: się
2: the
1: podoba.
2: Dark?
1: No.
2: O, no ładny, ładny, bardzo.
1: Może nawet zagramy to nagranie? Nie
2: zagraj koniecznie, Marcin, bo jest naprawdę
1: to
2: warte uwagi.
1: To propozycja do kolejnego zestawienia 20-120. Jeszcze informacja krótka, lapidarna. Jeśli macie jakiś fajny numer, który chcielibyście usłyszeć,
2: piszcie śmiało.
1: Piszcie
2: na naszego fanpage'a na fejsie lub też mailowo redakcja
1: tak.
2: Małpa trendyradio.pl.
1: Pierwsza piątka się teraz rysuje, proszę bardzo.
2: Inna, Dream Out Loud. Dzisiaj w awansie. Także pięknie, cieszymy się. Natomiast na czwartym James Hype i Serotonin. No i tu muszę przyznać, że jestem zdziwiona, bo kilka dni temu na TikToku okazało się, że ten hit jest viralem obecnie.
1: Okay.
2: Także no, wyprzedziliśmy rzeczywiście te trendy muzyczne. Na trzecim...
1: Rzadko tak jest, ale
2: rzadko,
1: się zdarza.
2: Ale się zdarza, tak.
1: Dokładnie.
2: Boys Noize i Get Away. Na drugim Alexandra Stan i Fire. Niebawem też na pewno pojawią się nowości od artystki, ponieważ jej najnowszy album no jest cały świetny i taki no właśnie idealny jak na lato, ale waszym numerem jeden
1: numerem
2: jest
1: jeden?
2: Cascade i Natalie Jane, także to tym bardziej cieszy.
1: A, to jest taki absolutny numer jeden, można powiedzieć, nie?
2: No jest, jest,
1: właśnie.
2: Marcinie, jest. O, to jest właśnie ten okrzyk radości.
1: To zagrajmy. Kawałek bardzo wyjątkowy, proszę uprzejmie.
2: Yay. Ave, Meet Me in the Dark.
1: Ten numer już poza ścisłą, czy w propozycjach?
2: W propozycjach. A.
1: Sprawdziłem cię.
2: Masz mnie.
1: No właśnie nie złapałem.
2: No bo ty jesteś za wolny.

0: Trendy Radio z Wami na wakacjach.
1: Ciepła i serdeczna, miła i gorąca dedykacja i prośba o mig wymarzona. Serdeczna i gorąca pozdrowienia, serdeczne i gorące pozdrowienia dla żony przesyła Krzysztof. Wymarzona żona, nawet by się
2: w tym kierunku. No wydaje mi się, że
1: no to chłopi,
2: sens.
1: Krzysiu, masz wymarzoną żonę. Co ci
2: więcej
1: potrzeba?
2: Ale się żona musi cieszyć. No ja bym się cieszyła z takich pozdrowień.

0: Trendy Radio. Spędzamy wspólnie wakacje.
1: Bardzo proszę o zagranie fajnej piosenki na antenie Trendy
2: Radia. DJ KC, We Like The House. No w końcu to jest piątulo, to się bawimy.
1: Równo. Bardzo, bardzo dynamicznie, nie?
2: No bardzo, ja lubię takie hity.
1: Ja też lubię i pozdrawiamy wszystkie te osoby, które lubią nieco mocniejsze brzmienia. Proszę bardzo, a my oczywiście na tych wakacjach nie poskąpimy takich brzmień.
2: No pewnie, że tak.
1: Szczególnie dzisiaj po godzinie 21.
2: Zostańcie.

0: Granie na żądanie. Antena jest twoja.
1: Ogłoszenie społeczne.
2: Kustosz Sanktuarium Matki Bożej Królowej Pokoju na Górze Liwoczy serdecznie zaprasza wszystkich pielgrzymów oraz gości na uroczystości odpustowe, które odbędą się w niedzielę 5 lipca. Wspólne świętowanie rozpoczniemy o godzinie 15 nabożeństwem Drogi Krzyżowej, a bezpośrednio po nim o godzinie 16 odprawiona zostanie uroczysta suma odpustowa. Zachęcamy do licznego udziału we wspólnej modlitwie oraz do przeżycia tego świętego czasu we wspólnocie i pięknym otoczeniu sanktuarium. Zaprasza ksiądz Gerard Stanula, kustosz sanktuarium na Górze Liwocz.
1: Ogłoszenie Trendy społeczne. Radio.
0: Przepis na dobry piątek. Granie na żądanie. Antena jest twoja.
3: Za 5 minut, za niespełna 5 minut na antenie Trend Radia najświeższe doniesienia z kraju i ze świata. Wcześniej oczywiście ten zapowiedziany kawałek, nieco mocniejszy, tak? DJ KC, We Like The House. Mamy też kolejne gorące i serdeczne pozdrowienia dla koleżanek z pracy, które są na drugiej zmianie, zwłaszcza dla przyjaciółki Justyśki, tak, Justynki. Przesyła kolega Dawid z hali A11. Piosenka Czadomen, jestem bohaterem, twoim Czadomenem. Pozdrowienia dla kochanej żony Moniki, pozdrowienia śle Mateusz. Proszę o Jak Miło. No pewnie, że zagramy. I kolejne serdeczne pozdrowienia dla Mirka, który jest teraz w Jaśle. W przyszłym tygodniu się zobaczymy, bracie. Gorące pozdrowienia Mateusz wraz z rodziną. Gorące i serdeczne uściski. Jeszcze dla Wioli pozdrowienia serdeczne i ciepłe od Mateusza, który napisał tego SMS-a prosto z Pilsna. I jeszcze dla Wioli z Sanoka gorąca dedykacja od Mariusza z Krosna. I gorące i serdeczne pozdrowienia również dla przyszłego szwagra. Oj, Sebastian, to dla ciebie gorące i serdeczne. A to wakacyjne wydanie programu Granie na żądanie.

0: Udany wieczór tylko z Trend Radiem.
1: Ekspres informacyjny w Trend Radio. Trend Radio.
2: Ultimatum premiera dla resortu zdrowia, możliwe dymisje. Pijany mężczyzna wdarł się z nożem do urzędu w Sosnowcu. Amerykanie ostrzegli irańskich negocjatorów przed izraelskim zamachem. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Premier daje resortowi zdrowia ultimatum. Jeśli do wtorku nie dostanie rekomendacji zmian w ochronie zdrowia, następnego dnia podejmie decyzje personalne. To pokłosie afery w Szpitalu Południowym w Warszawie i wątpliwości na temat czasu pracy medyków i ich zarobków. Przyszły tydzień będzie decydującym czasem w tej sprawie, mówi Joanna Wicha z klubu Lewicy.
3: Czekamy na to, ja też jestem bardzo ciekawa. Mam nadzieję, że tam będą uwzględnione również propozycje Lewicy, które myśmy złożyli. Przede wszystkim maksymalna stawka godzinowa, czy też krotność wynagrodzenia. No bo jednak te płace w końcu trzeba uregulować.
2: Oprócz propozycji ukrócenia tak zwanych kominów płacowych, na stole może pojawić się pomysł na mierzenie czasu pracy medyków. Poparcie dla takich zmian przynajmniej wstępnie deklaruje opozycja. W tym posłanka PiSu Katarzyna Sójka.
4: Ja uważam, że powinna być ta ustawa zupełnie rozszerzona. Powinna też mówić o pewnym tachografie, o pewnej rejestracji tego, gdzie lekarze pełnią dyżury i czy one się nie nakładają w dwóch szpitalach.
2: We wtorek odbędzie się posiedzenie ministrów na temat kryzysu w ochronie zdrowia. Pijany nożownik wtargnął do Urzędu Miasta w Sosnowcu. 49-letni mężczyzna miał ponad 3 promile alkoholu. Do zdarzenia doszło wczoraj, a dziś prezydent miasta zabrał głos w sprawie narastającej agresji w przestrzeni publicznej. Szczegóły Grzegorz Kozioł.
5: Mężczyzna w jednym z pomieszczeń Urzędu Miasta w pewnej chwili wyciągnął nóż i zaczął nim grozić pracownikom.
6: Urzędnicy zachowali się w sposób należyty, wyciśnili tego człowieka.
5: A następnie policjanci zatrzymali 49-latka. Relacjonuje Rafał Łysy, rzecznik sosnowieckiego magistratu. Prezydent Sosnowca Arkadiusz Chęciński napisał w mediach społecznościowych, że takich incydentów jest coraz więcej.
6: W naszej ocenie to efekt agresji, którą widzimy na co dzień w internecie. Kilku ludzi na terenie Sosnowca, którzy bez żadnych dowodów oskarżają ludzi, nagrywają zwykłych mieszkańców, wyśmiewają, sprowadzają dyskusje do najprostszych, prawie że zwierzęcych takich instynktów.
5: Władze miasta apelują do organów ścigania, by te ze stanowczością podchodziły do tego typu przejawów agresji.
2: Amerykanie ostrzegli Iran przed Izraelem. Według gazety Washington Post przedstawiciele administracji USA obawiali się, że Izrael spróbuje zabić irańskich negocjatorów. Miałby tak storpedować rozmowy pokojowe między USA a Iranem. Obawy były na tyle duże, że administracja Trumpa ostrzegła przed tym Teheran. Ze szpitala w Rzymie zniknęło 20 tysięcy dawek fentanylu. To jeden z najbardziej niebezpiecznych narkotyków. Służy też jako skrajnie silny środek przeciwbólowy. Prawdopodobnie skradziony fentanyl trafił na czarny rynek. W Lublinie za kilkanaście dni odbędzie się Karnawał Sztuk Mistrzów. W programie festiwalu mnóstwo spektakli ulicznych, mówi Iwona Kornet, dyrektorka wydarzenia.
7: Są znakiem rozpoznawczym naszego festiwalu. Łatwo dostępne, bardzo atrakcyjne dla widzów. Artyści w przeróżny sposób czarują widza, by jak najdłużej utrzymać uwagę. Już po raz szósty ruszamy z konkursem baskerskim, czyli publiczność, która ogląda występy, będzie mogła oddawać swoje głosy i wybrać swojego faworyta.
2: Karnawał Sztuk Mistrzów w Lublinie od 23 do 26 lipca.
1: Infosportowe w Trendy Radio.
8: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Już tylko 3 miejsca zostały w 1/8 finału piłkarskich Mistrzostw Świata, która rozpocznie się jutro. Argentyna sprawdzi się na tle debiutantów, a do najlepszej 16 awansuje ktoś z dwójki Australia-Egipt. O szczegółach Michał Waszkiewicz.
9: Na papierze to powinien być jednostronny mecz. Broniąca tytułu Argentyna zagra z Republiką Zielonego Przylądka. Nie awansowali przypadkiem, przestrzega trener Mistrzów Świata Lionel Scaloni. Pamiętajmy, to drużyna, która nie przegrała jeszcze meczu. Powinna była wygrać z Arabią Saudyjską, z Hiszpanią i Urugwajem. Może za wiele nie wykreowała, ale bardzo dobrze się bronili. No i są groźni w kontrataku. Dodatkowym smaczkiem jest walka o koronę króla strzelców. Leo Messi i Kylian Mbappé mają po 6 goli, więc teraz dla Argentyńczyka doskonała szansa, by

0: poprawić ten dorobek. Kaboverdyjczycy do meczu podchodzą jednak na luzie, mówi obrońca Stopilo. Sama obecność tutaj była i jest spełnieniem marzeń. Nie mamy się czego bać i nie ma potrzeby tak bardzo się zamartwiać. Wiemy, jak ważny jest to mecz. To mecz naszego życia, ale zamierzamy się nim cieszyć. Ten mecz o północy. O 20:00 Australia zmierzy się z debiutującym w fazie pucharowej Egiptem, a w nocy Kolumbia zagra z Ganą.
1: A mówił o tym Michał Waszkiewicz. Niemiecka Federacja Piłkarska potwierdziła, że Julian Nagelsmann przestanie być selekcjonerem kadry. Jego zespół odpadł w 1/16 finału Mistrzostw Świata po porażce z Paragwajem w rzutach karnych. Poszukiwania następcy 38-letniego Nagelsmana powinny rozpocząć się dość szybko, a zdecydowanym faworytem jest o 21 lat starszy Jurgen Klopp. Mistrzyni olimpijska i rekordzistka świata Aleksandra Mirosław, która po tym sezonie zakończy karierę, była druga w kwalifikacjach zawodów Pucharu Świata we wspinaczce sportowej na czas, rozgrywanych na krakowskim rynku. Uzyskała czas 6:14, ustępując tylko Amerykance Emmy Hunt, która była szybsza o 0,09 sekundy. Główną imprezą sezonu do tej dyscypliny sportu są sierpniowe Mistrzostwa Europy we francuskim Laval. Kolejny Puchar Świata za tydzień w Chamonix.
2: I cóż, drodzy Państwo, w pogodzie. Dzisiaj w nocy temperatura spadnie do 12 stopni Celsjusza. W tamtym tygodniu byłoby to po prostu anomalia, co tu dużo mówić. 12 kresek na termometrach Krosno, Jasło, Gorlice, Dębica, Tarnów, Kraków, Rzeszów. Nieco cieplej, w okolicach 13 stopnia. Ustrzyki, Lesko, Zakopane, również Nowy Targ, tutaj 10 stopni. Wiatr 15 w porywach do 40, a sytuacja biometeo korzystna. Jutro 22 stopnie i zachmurzenie umiarkowane, pojutrze burze, deszcz i 19 kresek przewiduje się na Podkarpaciu i w Małopolsce.
3: Ogłoszenie społeczne.
4: Kustosz Sanktuarium Matki Bożej Królowej Pokoju na Górze Liwoczy serdecznie zaprasza wszystkich pielgrzymów oraz gości na uroczystości odpustowe, które odbędą się w niedzielę 5 lipca. Wspólne świętowanie rozpoczniemy o godzinie 15 nabożeństwem Drogi Krzyżowej, a bezpośrednio po nim o godzinie 16 odprawiona zostanie uroczysta suma odpustowa. Zachęcamy do licznego udziału we wspólnej modlitwie oraz do przeżycia tego świętego czasu we wspólnocie i pięknym otoczeniu sanktuarium. Zaprasza ksiądz Gerard Stanula, kustosz sanktuarium na Górze Liwocz.
3: Ogłoszenie społeczne.
5: Reklama. Kompleks rekreacyjny Rodzinna Riviera w Szerzynach zaprasza

0: Na kąpielisko w godzinach od 11 do 19, a także darmowy parking.
1: Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej.
2: Psi alert, przyjaciele! Z okazji Dnia Psa rabaty aż do 50% na karmy dla psów w sklepie dolinanoteci.pl. Świętujemy mordeczki! Po zapasy w sensacyjnych cenach zapraszamy na dolinanoteci.pl. Życzymy pełnych misek!
3: Tak właśnie podopieczni Fundacji Castorama dziękują pracownikom, którzy jako wolontariusze pomagali i wciąż pomagają tysiącom dzieci i dorosłym w całej Polsce poprawić warunki mieszkaniowe. Fundacja Castorama to ponad 3,5 tysiąca ochotników, którzy pomagają z potrzeby serca. Do tej pory zrealizowali ponad 400 projektów i już biorą się do pracy, by realizować kolejne. Wejdź na fundacjakastorama.pl i zobacz, jak jeszcze pomagamy.
4: Reklama.
5: Granie na żądanie.
6: Wyślij SMS pod numer 7148.
5: O treści trendy, kropka i treść pozdrowień.
6: Granie na żądanie od poniedziałku do piątku
5: po 17.

0: Radio 101 i 9 i 95 i 2 FM.
1: Propozycja od Marcina Rogali musi pojawić się i zawsze się pojawia na antenie Trendy Radia. A biorąc pod uwagę, że Marcin teraz w trasie, no to Marcinku, dla ciebie podnóżkę, coś wyjątkowego, Capella. Już teraz zagram.

Fajny numer ma pojawić się na antenie Trendy Radia. Oczywiście, że się pojawi jak najbardziej. O, jak miło, miło, miło się zrobiło, biło, biło. No tak, tak, tak. Kawałek znany i oczywiście też SMS bardzo wyjątkowy. Pozdrowienia dla kochanej żony Moniki. Pozdrowienia źle Mateusz. I prosił o zagranie tego przeboju. Ten przebój właśnie teraz.

0: Granie na żądanie.
1: Wyślij SMS pod numer 7148.
0: O treści trendy, kropka i treść pozdrowień.
1: Granie na żądanie od poniedziałku do piątku
0: po 17. Po 17.
2: Serdeczna dedykacja.
3: Oj, i to jaka?
2: A no właśnie, Basia, Klaudia, Monika i Wiola, otrzymujecie pozdrowienia od chłopaka, który jest waszym rodzynkiem.
3: I słuchajcie, jaki hit wybrał Enrique Iglesias, Be With You.
2: O, no
3: tylko to, z którą?
2: Tylko z którą, to jest właśnie,
3: no jest,
2: a może z wszystkimi? Nie wiadomo.
3: Ty, no różnie bywa, mnie to Marcie nic nie zdziwi.

16 pour. Jesse.

0: FM.
1: Ciepła dedykacja dla mojej kochanej żoneczki i bardzo proszę o kawałek z mojej młodości. Kobiety są gorące.
2: O, aha, uwielbiam ten kawałek.
1: Tak, ja też lubię i do dzisiaj robi, prawda, robotę, nie na wakacjach, prawda?
2: No Marcin, bo to jest taki utwór, wiesz, jak słyszysz Norbiego, no to wychodzisz na parkiet, chcąc
1: nie chcąc. No tak, tak, jak najbardziej.
2: Jest tak, pewnie.

Oj, ten numer to chyba wszyscy go doskonale znają, prawda? Takie hity tylko u nas na 101.995.2 FM. Teraz będzie Scooter i najnowsza jego produkcja. No właśnie, ale też i gorące i serdeczne pozdrowienia dla Sylwii. Pozdrowienia płyną prosto z Jasła od Aleksandra. Mamy też pozdrowienia dla brata Mirka od rodziny Szczepków. Tak, Szczepków z Przemyśla. Pozdrawiamy gorąco i serdecznie. I jeszcze dla Wiolki, Anastazji, Leńki i Józefa, tak? Z okolic Brzyszczek, koło Jasła. Gorące i serdeczne pozdrowienia, Marysia, dla ciebie.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Gmina Bukowsko projektuje magistralę wodociągową do centrum miejscowości Bukowsko. Będzie ona zasilała zespół szkół w Bukowsku, żłobek, przedszkole, urząd gminy, dom kultury oraz ośrodek zdrowia. Inwestycja zabezpieczy w wodę najbardziej kluczowe budynki, mówi Marek Bańkowski, wójt gminy Bukowsko.
2: Raz, że tutaj mamy kwestie przeciwpożarowe, ale też i taki rezerwuar wody, bo no, gmina Bukowsko swoje rezerwuary wody ma dosyć takie niestabilne. Przy okresach suszy no, pojawia się problem z dostępem do wody dla mieszkańców. Także no, dużo się dzieje, ale jeszcze bardzo dużo przed nami.
1: Obecnie gmina poszukuje dofinansowania na tą inwestycję. Trwa remont zabytkowego ratusza w Jaśliskach. Głównym celem inwestycji jest uratowanie wielowiekowego budynku, przypomnienie historii dawnego miasteczka na Szlaku Węgierskim. Do odnowionego ratusza w rynku wprowadzą się samorządowi urzędnicy, którzy do tej pory zajmowali dawną strażnicę po Wojskach Ochrony Pogranicza poza centrum miejscowości. Swoje miejsce znajdzie tam również Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Mówi Beata Madej, wójt gminy Jaśliska.
3: Trwają tam prace budowlane w ramach zadania adaptacja budynku. Na zakup ratusza, jeszcze tak powiem, gmina zaciągnęła kredyt długoterminowy, który będziemy spłacać do 2031 roku. Ten budynek jest trzykondygnacyjny. W podziemiach dokładnie znajdują się odrestaurowane XVI-wieczne piwnice. Natomiast parter i piętro należy zaadoptować pod siedzibę urzędu gminy.
1: Gmina zakupiła budynek za ponad 1 000 000 zł. Kolejne miliony przeznaczono na skomplikowane prace budowlane i konserwatorskie, doprowadzając łączną wartość inwestycji do poziomu 3 000 000 zł.
4: Posłuchaj, jak brzmi Twój region.
1: Dom Ludowy w Bączalu Górnym wkrótce przejdzie metamorfozę. W Urzędzie Gminy Skołyszyn podpisano umowę wartą ponad 500 000 zł na poprawę efektywności energetycznej budynku wraz z instalacją OZE i modernizacją źródeł ciepła. Budynek stanie się nie tylko tańszy w eksploatacji, ale przede wszystkim przyjazny dla środowiska. Wykonawca ma czas na realizację zadania do listopada bieżącego roku. Od soboty mieszkańcy Krosna i turyści ponownie będą mogli skorzystać z sezonowej linii autobusowej numer 24 do Iwonicza-Zdroju i Rymanowa-Zdroju. Połączenie będzie funkcjonować w soboty oraz dni świąteczne do końca sierpnia. Autobusy będą wyruszać z dworca autobusowego w Krośnie 4 razy dziennie o godzinie 10, 12, 15, 14, 45 oraz 18. Trasa linii numer 24, dworzec autobusowy Krosno, ulica Kolejowa, Krakowska, Legionów, Bursaki, rondo przy ulicy Wojska Polskiego, ulica Lwowska, Bieszczacka, Miejsce Piastowe, Iwonicz, Iwonicz-Zdrój, Klimkówka, rynek w Rymanowie oraz Rymanów-Zdrój. Przewoźnik informuje, że na przejazdy linią numer 24 obowiązują wyłącznie bilety jednorazowe. Muzeum Regionalne w Dębicy rozpoczyna cykl Wakacje z historią w muzeum. 7 lipca podczas dnia otwartego będzie można zajrzeć do pracowni modelarskiej, zobaczyć jak powstają modele oraz porozmawiać z instruktorami i członkami koła modelarskiego Ogniwko, działającego przy Muzeum Regionalnym w Dębicy. W programie zwiedzanie pracowni modelarskiej, porady dotyczące budowy i malowania modeli, prezentacja działalności koła modelarskiego Ogniwko, możliwość zapisania się na zajęcia, wspólne budowanie kartonowych modeli domków wydanych przez Muzeum Regionalne w Dębicy. Początek o godzinie 10.
0: Reklama. Uwaga wykonawcy, fachowcy i majsterkowicze! Już 10 lipca, w piątek, w PSB Market Budowlany Hemal w Dębicy odbędzie się dzień otwarty dla wykonawców. Przyjdź i zobacz produkty naszych dostawców w akcji. Będą z nami m.in. Fox, Ambrosol, Unicel, Lakma, Polax, Selena, Termoorganika, Axil, PPG, Atlas, Dolina Nidy, Holcim, V33 i wiele innych. Czekają na Ciebie pokazy asortymentu, praktyczne prezentacje, liczne promocje, grill oraz konkursy z atrakcyjnymi nagrodami. Do wygrania m.in. elektronarzędzia, zestawy farb, bony podarunkowe i wiele więcej. 10 lipca od 8 do 16. PSB Hemal Dębica, ulica Tetmajera 2A. Przyjdź, zobacz, skorzystaj z promocji i wygraj!
5: Opelu.
6: Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km. Ponad milion opcji zabudowy oraz system Open Air Link z wbudowanymi usługami Google. Renault Master. Dostępny z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto leasingu, niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępny także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
0: Reklama.

0: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.
1: Ciepła dedykacja dla wspaniałej Corneli.
2: Uj, to Kornelka. Nawet fajna. Ona zaskoczona i daj to głośniej.
1: Daj to głośniej, to dajemy głośniej jak najbardziej.
2: No pewnie, Korna, dla ciebie już teraz lecimy.
1: Podobno na imprezie, która odbywała się u ciebie w ogrodzie, było bardzo głośno właśnie.
2: Ty, no co, coś tam było.
1: Przekazał mi to twój sąsiad.
2: No nie, on do ciebie dzwonił.
1: Nie do mnie, dzwonił do naszego wspólnego znajomego.
2: Ja nawet wiem do kogo. Krystian, serio.
1: Tak.
2: Za każdym razem mnie
1: sprzedaje.
2: Wiedziałeś,
1: że to on?
2: No wiedziałam, bo on tak mnie sprzedaje
1: zawsze.
2: Ale to
1: zawsze. Słuchaj, 22 to była taka
2: a graniczna. Dobra, Marcin, kto się nie... Kto kończy imprezę o 22?
1: Rozumiem.
2: Ja się bawić, to wszystko. Do 5 rano.
1: Jasne.
2: No tak.

pozdrowienia kolejne w ten piątkowy czas. Pozdrowienia dla brata Mirka. Zdrowia życzy Marek. Proszę o Kate DeLuna. Oh, I wanna see you dance. Dawno tego numeru nie było na antenie. To więc jest okazja zagrać go właśnie teraz. Za niespełna kwadrans, nie powyżej 44 po 18 minuty oczywiście. Więc prawie za kwadrans godzina 19, a my, no cóż, prezentujemy gorące i serdeczne letnie hity.

0: Trend Radio na wakacjach.
1: Dla mojej kochanej Natalki, która dzisiaj obchodzi swoje urodzinki, pozdrowienia przesyła Waldi. Waldi oczywiście Nati też pozdrawia.
2: Dużo, dużo zdrowia, miłości
1: i
2: dla
1: co
2: ciebie
1: jeszcze?
2: No i mam nadzieję, że super tortu. W ogóle świetnie mieć urodziny
1: tak?
2: w piątek.
1: To zaśpiewaj 100 lat, proszę.

0: Natala, Natala, 100 lat dla ciebie raz jeszcze.
1: A Trendy Radio się oczywiście dołącza.
0: No pewnie, cała redakcja życzy Natalce.
1: Ty jesteś w ogóle dołączona czy odłączona?
0: Ja to różnie.
1: Się często podłączasz, ale tak...
0: Ale nie hula.
1: Ale wiesz, to jesteś twojak, bo to jest takie coś. Już prawie wychodzimy, to się podłączasz.
0: No.
1: No, zgarniasz co trzeba i idziesz do domu.
0: To co ty sobie myślisz? To tak musi być.
1: Cwaniaki to są i wokół was też. No, tylko należy się rozejrzeć. Ja nie muszę się rozglądać. Patrzę na prawo i już widzę, że jest.
0: Marcin, nieważni są gracze, liczy się gra.
1: Tak, ciągła gra.
0: No tak.

0: Ania, no w zasadzie Igrzyska Śmierci oglądała ostatnio.
1: Oglądałam, ja uwielbiam w ogóle tą serię.
0: Tak?
1: Mega.
0: Każdą?
1: No każdą.
0: No to...
1: Lubię.
0: Co byś ty tam robiła, oprócz za tło?
1: Wydaje mi się, że byłabym całkiem dobrym drzewem.
0: Tak? Mhm. Nie,
1: takim solidnym?
0: Była zawodniczką byś była.
1: Nie, ja bym była zawodniczką i na pewno bym wygrała.
0: Oczywiście, że tak, tylko że wiecie, w sensie kręcenia w ogóle tego serialu, czy nawet filmu, byłaby sytuacja taka, że Ania by się bardziej skupiała na swoim wyglądzie niż na wszystkim.
1: Marcin, ale masz rację, masz w 100% rację, bo
0: ja
1: sobie myślę, kurczę, ciekawy, jak ja tam wyglądam.
0: Słuchajcie, szliśmy przez rynek krakowski i najgorsze było dla niej, jak ubrać i zawiązać swetr.
1: Marcin, bo ty...
0: Na brzuchu. Aj. Przecież to ja mówię, daj
1: nie
0: tu,
1: rozumiesz.
0: Zrobiłem jej
1: to
0: po prostu...
1: To była awaria.
0: Nie, no zrobiłem ci prosto jakieś tam...
1: No i chodziłam jak... Właśnie.
0: Ja to wiązałem tak jak sznurówki.
1: No i później miałam odbite w ogóle...
0: Wyglądałaś bardzo ładnie. I inaczej niż aniżeli wszystkie inne kobiety, które cię otaczały.
1: Co, ty wyglądałam fatalnie.
0: Nie fatalnie, tylko super.
1: Chciałeś być miły.
0: Nie chciałam być miły, tylko chciałam, żebyś podążyła za modą, która jest bardzo teraz taka widoczniona.
1: Jest to ciekawe, bardzo zamyk. Właśnie. No masz rację.
2: Trendy Radio. Gramy najlepiej na wakacjach.
0: Piotrek gorąco i serdecznie pozdrawia swoje koleżanki, które będą wspólnie bawiły na weselu.
1: I wręcza im mandacik.
0: Tak, na weselu od... No właśnie, szykuje się wesele Urszuli i Tomka. Wybierają
1: ale
0: się
1: świetnie,
0: na tą imprezę, może tak powiem. I oczywiście tutaj sugestia. Czy mucha, czy krawat?
1: Wiesz co,
0: no i co, no i właśnie, ja nie wiem.
1: Ja ostatnio jestem
0: team krawat.
1: Zielonego
0: pojęcia.
1: Zawsze
0: krawat?
1: Podobały mi się muszki, ale od jakiegoś czasu jestem team
0: krawat. A kobieta
1: krawat.
0: Też może ubrać muszka?
1: No, muszki nie, ale krawat tak.
0: Krawat tak, a muszki nie?
1: Muszkę, no nie widziałam jeszcze kobiety w muszce, ale w krawacie już widziałam.
0: Ja widziałam ciebie, miałaś po prostu taką muchę.
1: No, Marcin, taką to był choker tak zwany.
0: A, okej,
1: okay, to nie kapuje. To był taki naszyjnik. Przyszyjny. Ale no. No to wręczamy mandacik w takim razie, moi drodzy. Bawcie się dobrze. No mucha nie siada.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Ukraina przedstawiła swoje pomysły na wygaszenie sporu z Polską. Rosja może zbrojnie prowokować Polskę, ostrzega Waszyngton. Klamka zapadła, Sejm prawnie zakazał dzieciom korzystania ze smartfonów w szkołach i przedszkolach. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Szefowie dyplomacji Polski i Ukrainy rozmawiali dziś w Warszawie o kryzysie dyplomatycznym. Radosław Sikorski nie ujawnił żadnych właściwie szczegółów rozmowy. Więcej powiedział Andrii Sybicha, oświadczył w internecie, że zaproponował pakiet kroków antykryzysowych. Mają to być konsultacje resortów dyplomacji, spotkanie historyków obu krajów i zwrócenie się do przywódców religijnych, aby wykorzystać ich autorytet do dialogu. Przyznał, że Polska i Ukraina są sobie wzajemnie potrzebne. Podziękował Polsce za to, że jako pierwsza pomogła Ukrainie i udzieliła bezprecedensowego wsparcia. Podziękował też za szybkie reagowanie władz na przejawy ksenofobii wobec Ukraińców. Waszyngton ostrzega Warszawę. Polska infrastruktura krytyczna może zostać zaatakowana rakietami i dronami. Rosyjscy żołnierze mogą przekroczyć granice z terytorium NATO. Te doniesienia skomentował dziś premier. Zapewnił, że Polska przygotowuje się na różne scenariusze. A więcej o tym Cezary Jaszczyk.
2: O planach donoszą Onet i brytyjski Telegraf, powołując się na szereg źródeł w polskiej administracji i państwach bałtyckich. Przed możliwym zagrożeniem, do którego może dojść w najbliższym czasie, polskie władze miały ostrzec Stany Zjednoczone. Media opisują możliwe scenariusze prowokacji. Niewykluczone jest nawet wtargnięcie żołnierzy z terytorium Królewca lub Białorusi, albo atak dronów czy rakiet na elementy infrastruktury krytycznej.
3: Nikogo nie możemy jak ustraszyć, ale te najbliższe miesiące, także ze względu na ten zmieniający się trochę charakter wojny w Ukrainie, on może być naprawdę krytyczny. Jesteśmy świadomi zagrożeń, także dzięki informacjom naszych sojuszników.
2: Komentuje premier Donald Tusk. Rosyjska prowokacja miałaby być testem dla jedności NATO i wyzwaniem dla całej flanki wschodniej.
1: Metropolita krakowski kardynał Grzegorz Ryś powołał komisję do spraw wykorzystywania seksualnego dorosłych. Chodzi o osoby skrzywdzone w sytuacji bezbronności lub zależności. Komisja nosi nazwę Wysłuchanie i Wyjaśnienie. Weźmie pod uwagę sytuację z terenu archidiecezji krakowskiej od 1945 roku. Sejm uchwalił ustawę o zakazie korzystania z komórek w podstawówkach i przedszkolach. Początkowo nowelizacja miała obejmować tylko szkoły podstawowe, ale ostatecznie została rozszerzona o przedszkola. To projekt dobry i oczekiwany przez nauczycieli i rodziców, mówi minister edukacji Barbara Nowacka.
4: Ponad 50% szkół już ma takie zasady. Wypracowali je sami, natomiast to jest wygodne, potrzebne narzędzie dla nauczycieli. Ja się na nie zdecydowałam, dlatego że w czasie trasy Kompas Jutra nauczyciele regularnie mówili, że potrzebne jest im narzędzie z góry. Dwa, dojrzała do tego atmosfera społeczna. Jeszcze 5-6 lat temu część szkół regulowała sama, nikt nie widział tej potrzeby. Dziś higiena cyfrowa jest potrzebą.
1: Nie będzie można korzystać ze smartfonów ani na lekcjach, ani podczas przerw i innych zajęć odbywających się w placówce. Mikołajki świętują w tym roku jubileusz 300-lecia nadania praw miejskich. Kulminacja uroczystości nastąpi w najbliższy weekend podczas Dni Mikołajek. Prawa miejskie nadał Mikołajkom w 1726 roku król pruski Fryderyk Wilhelm.
0: Info sportowe w Trendy Radio.
5: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Iga Świątek zagrała.

0: rozmowa z Agnieszką Radwańską przez pierwsze 15 minut piątkowego treningu obrończyni tytułu na Wimbledonie. Świątek przygotowuje się do jutrzejszego meczu w trzeciej rundzie londyńskiego turnieju, w której zmierzy się z Aleksandrą Jalą. Natomiast Radwańska w przyszłym tygodniu weźmie udział w Londynie w rywalizacji tenisowych legend. Massimiliano Allegri został trenerem piłkarzy Napoli, poinformował włoski klub. 58-letni szkoleniowiec zastąpi Antonio Conte, który odszedł po zakończeniu ostatniego sezonu. Allegri wcześniej po dwa razy prowadził Juventus oraz AC Milan. Z wicemistrzem Włoch podpisał umowę do 2029 roku. Jutro zaczyna się 113. edycja Tour de France. To będzie kolejna odsłona pojedynku dwóch najlepszych kolarzy ostatnich lat, którzy wygrali 6 ostatnich edycji Wielkiej Pętli. Słoweńsko-duńska walka o zwycięstwo zapowiada się w tym roku znakomicie. O czym więcej teraz Michał Waszkiewicz.
1: Tadej Pogacar to fenomen. Wygrał Tour de France już 4 razy. Ale jeśli Jonas Vingegaard jest zdrowy, to jako jedyny może rzucić mu rękawice. W tym sezonie wygrał już m.in. we Włoszech.
2: Very good season.
1: To jest dla mnie dobry sezon. Wygrałem 3 wyścigi, w tym Giro d'Italia. To ściąga ze mnie oczywiście presję, ale tak, no, Tour de France to największy wyścig w roku i jestem tutaj również po to, by walczyć o zwycięstwo. Faworytem będzie jednak niesamowicie Słoweniec. Jego zespół UAE Emirates jest bardzo silny, a Pogacar może jeździł w tym roku mało, ale za to bardzo skutecznie.
2: Training kilometers.
1: To było może tylko 16 dni startowych, ale kilometry treningowe też się przecież liczą, a tych było naprawdę sporo. Czy wygrywanie mi się nudzi? Nie, muszę przyznać, że ściganie się z każdym rokiem sprawia mi jeszcze większą radość.
2: Enjoy more every year.
1: Na starcie Tour de France stanie dwóch Polaków, Michał Kwiatkowski i Kamil Gradek.
0: Tour de France ruszy jutro z Barcelony i zakończy się 26 lipca w Paryżu.

0: Halo, halo, zapraszam na prognozę pogody. 11 stopni już tej nocy, termika chłodna i sucha, a biometr korzystny. Jutro 19 stopni odnotujemy na termometrach w Krośnie, w Jaśle, w Tarnowie, w Rzeszowie, w Lesku, w Dębicy i w Gorlicach. Niedziela stricte deszczowa, 21 stopni, w nocy tylko 13.
1: Ogłoszenie społeczne.
0: Kustosz Sanktuarium Matki Bożej Królowej Pokoju na Górze Liwoczy serdecznie zaprasza wszystkich pielgrzymów oraz gości na uroczystości odpustowe, które odbędą się w niedzielę 5 lipca. Wspólne świętowanie rozpoczniemy o godzinie 15 nabożeństwem Drogi Krzyżowej, a bezpośrednio po nim o godzinie 16 odprawiona zostanie uroczysta suma odpustowa. Zachęcamy do licznego udziału we wspólnej modlitwie oraz do przeżycia tego świętego czasu we wspólnocie i pięknym otoczeniu sanktuarium. Zaprasza ksiądz Gerard Stanula, kustosz sanktuarium na Górze Liwocz.
1: Ogłoszenie społeczne.
2: Reklama. W PSB Mrówka Jasło i PSB Mrówka Pilzno co tydzień trwa oferta tygodnia oraz akcja z pieczątkami. Zrób jednorazowe zakupy za minimum 70 zł i odbierz pieczątkę. Zbierz 4 pieczątki i otrzymasz 20 zł rabatu na kolejne zakupy. Szczegóły akcji na naszym Facebooku i w regulaminie akcji dostępnym w dziale obsługi klienta. Akcja trwa do końca lipca. Zapraszamy na zakupy od poniedziałku do soboty. PSB Mrówka Jasło, ulica Floriańska 121 oraz PSB Mrówka Pilzno, ulica Witosa 2A, PSB Mrówka. Jakość, która się opłaca.
3: Tu Trendy Radio. Twoje radio w Małopolsce i na Podkarpaciu.
4: Twoje radio w Małopolsce i na Podkarpaciu.
3: Oddajemy do dyspozycji antenę, a w niej blok z miejscem na Twoją reklamę. Spraw, by dzięki nam Twoja firma stała się rozpoznawalna i zwiększała zyski. Do każdego klienta podchodzimy indywidualnie i profesjonalnie. Zadzwoń 795 216 523.
4: 795 216 523.
3: Lub napisz na reklama@trendyradio.pl i dowiedz się więcej. Twoja reklama na antenie Trendy Radia. To Twój sukces w biznesie. Twój sukces w biznesie.
2: Reklama.
5: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie. Wszechczasów. Dla Ciebie.
6: Ciepła dedykacja i moc gorących i serdecznych pozdrowień dla wspaniałej, no właśnie, dziewczyny mojej. Pisze Piotrek. Czemu nie napisał
0: mojej,
6: imienia?
0: Od razu moje, ale jakiej?
6: Ale nie wiem czemu. No bo po prostu chłopak się wstydzi, nie chciał do końca
0: nie,
6: powiedzieć.
0: No, może Piotr, może ta koleżanka. Dawaj znaka.
6: No właśnie, no jest jego dziewczyną. Gorąca i serdeczna dedykacja też się ma pojawić na antenie Trendy Radia. I pięknie zagramy, moi drodzy, bo znowu pojawia się Enrique Iglesias. No i kawałek taki, który mówi o odwadze. Hero.
0: O, tak. Ja to lubię bardzo.

Hero na antenie Trend Radia i oczywiście Enrique Iglesias. Serdeczna i gorąca dedykacja kolejna dla Marzenki. Prośba o kordiala, hulaj dusza, gorące i serdeczne pozdrowienia od Władka. Piosenka Miła Marysia dla Krzysztofa z Brzozówki koło Tarnowa. Pozdrawiamy gorąco i jeszcze gorąca i serdeczna, mocna pozdrowieniowa dawka dla dziewczyn z drugiej zmiany, dla Dominiki i Klaudii. Pozdrowienia przesyła Anastazja. A teraz, no cóż, kordian.

0: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie w regionie.
1: Buziaczki, trzymajcie
2: się. Tak, buziaczki
1: się.
2: I oczywiście pozdrawiamy bardzo gorąco wszystkich wakacjujących się. Jaka będzie temperatura?
0: No
2: podobno coraz wyższa.
1: No niby wiesz, tak, ale
2: wiesz,
1: ma być
2: kolejna
1: jeszcze spadek.
2: Fala upałów chyba ma dopaść nas? Już
0: no
2: niedługi, tak? Niedługo, niedługo.
0: No bo ten przyszły tydzień taki się klaruje dosyć chłodno.
2: No ale to mają, ale sukcesywnie będzie coraz cieplej.
1: Ale to niech będzie, lato
2: 30.
1: Ma być ciepłe, zima ma być mroźna, moi drodzy, tylko czasem, no właśnie tak jak no w tym tygodniu
2: podobno
1: deszcz też musi
2: wybierasz się
1: być.
2: Na Ibizę.
1: No chciałabym.
2: A czemu we wrześniu?
1: To bo, wiesz co, Marcin, ty mnie zainspirowałeś, bo jest
2: Masz rację, wtedy jest chłodniej, mniej ludzi.
1: No nie?
2: Wszystko za.
1: No.
2: I wszystko na tak. Za chwilę pozdrowienia,
1: no,
2: dedykacje przerodzą się w odliczanie, moi
1: tak
2: drodzy.
1: Tak jest, mam świetną dwudziechę dla was, zostańcie
2: wakacyjną,
1: na 101.9 i 95.2 FM.
0: No wakacyjną.

0: Trendlista. Od poniedziałku do piątku odliczamy 20 znakomitych trendy hitów. Głosuj teraz 7148 w treści wpisz TRL. I tytuł nagrania. Koszt SMS-a to złotówka i 23 grosze z VAT-em.
1: Hello, hello, jesteście? No mam nadzieję, że tak, ponieważ Trendlista w piątek smakuje jeszcze lepiej niż w pozostałe dni tygodnia, także zapraszam do udziału. Wylot Becky Hill i Hands on Me. Ale za to mam nowości, które na pewno lekko zrekompensują tą stratę, a jeżeli chodzi o samą Becky Hill, to już niebawem również usłyszycie nowości od artystki w naszym programie. Wylot.

0: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie wszechczasów dla Ciebie. W Jaśle.
1: Po wylocie dwie propozycje Sony Fodera Let Me Be In Your Arms. Oj, jak ja się cieszę, że ten artysta ponownie powraca do programu, chociaż no tak na 100% jeszcze nie powraca. Dopiero dowiemy się w poniedziałek, jak głosowaliście. Oczywiście niebawem też przypomnę, w jaki sposób możecie to robić, a już teraz no nóżka sama potupta, ale lekko różni się ten utwór od poprzednich tego DJ-a. Na ficie usłyszymy też artystkę Libiankę. No to play.
2: Propozycje.

0: Let Me Be In Your Arms. Tak tylko przypomnę, w propozycji pierwszej, druga należy również do DJ-a Kygo, który zaprosił Dana Tymińskiego na swoją epkę Heaven On Your Mind. Oj, to też świetny kawałek z gatunku muzyki ADM. No mam nadzieję, że wam się spodoba, ale z tego co widzę, to takie kawałki chyba najlepiej przyjmujecie. Lecimy.
1: Propozycje.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Podpisano umowę na remont drogi powiatowej Mrzygłód-Tyrawa-Wołoska, które zostanie zrealizowane przez powiat sanocki we współpracy z Nadleśnictwem Brzozów Lasy Państwowe. W ramach zadania wyremontowany zostanie odcinek drogi powiatowej Mrzygłód-Tyrawa-Wołoska, którego stan techniczny wymagał pilnej modernizacji. Inwestycja zostanie sfinansowana ze środków powiatu sanockiego i funduszu leśnego. Jej całkowita wartość wynosi ponad 2 300 000 zł. Inwestycja zostanie zrealizowana do końca bieżącego roku. Dzięki niej poprawi się bezpieczeństwo i komfort podróżowania zarówno mieszkańców, jak i turystów oraz rowerzystów korzystających z tej malowniczej trasy. Gmina Biecz pozyskała dofinansowanie z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na realizację zadania polegającego na modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Dzięki pozyskanym środkom możliwe będzie wykonanie nawierzchni bitumicznych na 9 odcinkach dróg, co znacząco poprawi ich stan techniczny oraz komfort i bezpieczeństwo użytkowników. Łączna kosztorysowa wartość zaplanowanych inwestycji wynosi ponad 600 tysięcy złotych, z czego ponad 270 tysięcy stanowi dofinansowanie pozyskane z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. Wykonanie zadań przyczyni się do poprawy dostępności komunikacyjnej terenów rolnych, usprawni dojazd do pól i gospodarstw oraz wpłynie na poprawę bezpieczeństwa i trwałości lokalnej infrastruktury drogowej. Trwa okres urlopowy i czas licznych wyjazdów zagranicznych. Aby podróż i przekraczanie granicy przebiegły sprawnie, warto z wyprzedzeniem przygotować się do wyprawy. Jak radzi Piotr Zakielarz, rzecznik prasowy komendanta Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej, planując podróż z wyprzedzeniem, sprawdźmy terminy ważności dokumentów. Pamiętajmy także, że każdy podróżny, w tym dzieci, muszą mieć swój dokument. Podstawowym dokumentem podróży jest paszport. Wykorzystywany jest on podczas podróży poza strefę Schengen. W przypadku wyprawy do krajów w strefie Schengen do podróży wystarczy dowód osobisty. Dokumenty te potwierdzają naszą tożsamość oraz obywatelstwo, mówi Piotr Zakielarz, rzecznik prasowy komendanta Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej.
2: Upewnijmy się, czy w kraju docelowym wymagana jest wiza. Kompleksowe informacje o wymogach w poszczególnych krajach świata dostępne są m.in. w aplikacji Polak za granicą oraz w serwisie internetowym polskiego MSZ-u pod zakładką Informacje dla podróżnych. Pamiętajmy, że kontrola na granicy dokonywana jest nie tylko przez Straż Graniczną. Przewożone towary sprawdzane są też m.in. przez Służbę Celno-Skarbową. W przypadku przewozu towarów lub pamiątek z wakacji zawsze upewnijmy się, czy są one dozwolone i czy nie są wymagane dodatkowe dokumenty.
1: W przypadku podróży do strefy nadgranicznej pamiętajmy o zakazie wejścia na pas drogi granicznej.
3: To jest Ekspres Informacyjny w Trendy Radio.
1: Kustosz Sanktuarium Matki Bożej Królowej Pokoju na Górze Liwocz serdecznie zaprasza wszystkich pielgrzymów oraz gości na uroczystości odpustowe, które odbędą się w niedzielę, 5 lipca. Wspólne świętowanie rozpocznie się o godzinie 15 nabożeństwem Drogi Krzyżowej, a bezpośrednio po nim o godzinie 16 odprawiona zostanie uroczysta suma odpustowa. Zaprasza ksiądz Gerard Stanula, kustosz Sanktuarium na Górze Liwocz.
4: Przypominam, że w najbliższą niedzielę będzie odpust na Górze Liwocz. Droga krzyżowa o godzinie 15, a później uroczysta suma o godzinie 16. Serdecznie zapraszam, abyśmy mogli zaskarbić dar dla świata i dla ojczyzny naszej. Zostańcie z Bogiem.
1: Będzie możliwość udziału we wspólnej modlitwie oraz do przeżywania świętego czasu we wspólnocie i pięknym otoczeniu sanktuarium.
5: Reklama.
6: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
7: Można poinformować po prostu.
8: Nie komplikuj. Mamy promocję na tysiące dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
9: No w sumie.
10: Powtarzamy! W Agacie tysiące dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
11: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
12: Z klimą to nigdy nie wiadomo. Albo cię oziębi, albo cię przeziębi.
13: A Ekstra Pensja od Lotto przywita cię ciepło co miesiąc przez 20 lat. Graj w Mega Pensję, by co miesiąc dostawać 15 tysięcy złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Reklama.
13: Trendlista. Przepychaj swoje ulubione kawałki między 19.20 a 21.00. Głosuj 7148 TRL. I tytuł nagrania. Tytuł nagrania. 20 hitów w 120 minut. Od poniedziałku do piątku o 19.20. O 19.20.
5: Michalinko, pozdrawiam cię bardzo gorąco i wiesz co, no chyba latem tak jest, że czujemy tą nostalgię jeszcze bardziej. Nie mam pojęcia, dlaczego tak jest. Chyba tak zwane letnie przesilenie daje się we znaki. No i tęsknimy, nie, do tych lat młodości, dużo wspominamy, myślimy, co by tu dalej, etc. No i ta piosenka od Katy Perry też z tym nam się kojarzy. Teenage Dream, specjalnie dla ciebie i dla wszystkich, którzy no tęsknią za tym, co kiedyś było. Ale pamiętajcie też o tym, że no czasu nie cofniemy, idziemy do przodu, pamiętajcie, żeby się rozwijać, ale zarzuciłam tu mowę motywacyjną. Będzie dobrze, Michasia, specjalnie dla ciebie już teraz Katy Perry, następnie nowość Ave, Meet Me in the Dark. Oj, tu sobie nuzią potuptamy.

0: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie. Wszechczasów dla Ciebie.
1: 7148 TRL. I tytuł nagrania. Koszt takiego SMS-a to złotówka plus VAT. Możecie głosować również bezpłatnie poprzez naszą stronę internetową trendyradio.pl. 19. Bryska Kubańczyk, Gęsty Dym z 18. Na 18. Blair Moore i Sorry ze 17. A na 17. Gromi Say My Name. Dzisiaj z 14.
2: 19.
0: W dół.

A ja Dziubasy zapraszam do tego, żebyście podsyłali wasze propozycje muzyczne do programu Trendy. Lista jest to bardzo proste, wystarczy tak naprawdę pamiętać o dwóch zasadach. Pierwsza z nich to, żeby dany utwór był w miarę cenzuralny, wiecie o co mi chodzi, i żeby to były nowości na rynku muzycznym. I PS, przypominam, ja nadal czekam na wiadomości od was. Co sądzicie, żeby kawałki, które stają się viralowe w przeróżnych social mediach, mogły też brać udział w propozycjach? Piszcie śmiało, szczególnie na naszym fanpage'u, na fejsie, w wiadomości prywatnej. Lord Luxury Colorado z 20 już teraz, na 15 Robin Schulz Better Times ze Szesnachy, a na 14 Rudimental Love You More. Oj, dzisiaj no niestety w trzylokatowym spadku. 16.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Czteroosobowa rodzina zginęła w swoim domu. Wszyscy mieli obrażenia. Zmiany w warszawskim ratuszu po skandalu związanym ze Szpitalem Południowym. Sukces Huberta Hurkacza w Wimbledonie awansował właśnie do czwartej rundy. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Rodzinna tragedia w Małopolsce. Po południu w jednym z mieszkań w podkrakowskiej Skawinie znaleziono zwłoki czterech osób. To młode małżeństwo i ich dziecko, noworodek oraz matka kobiety. Za wcześnie nastawianie hipotez, mówi rzecznik małopolskiej policji Katarzyna Cisło.
2: Na pewno możemy tutaj wykluczyć działanie losowe w postaci na przykład czadu, bo wszystkie ciała mają obrażenia zewnętrzne.
1: Wiadomo, że w tym mieszkaniu nie było wcześniej policyjnych interwencji. Nie założono też wcześniej tak zwanej niebieskiej karty. Zmiany w warszawskim ratuszu po skandalu związanym ze Szpitalem Południowym. Do dymisji podały się dwie wiceprezydentki miasta, Renata Kaznowska i Aldona Machnowska-Góra. Prezydent stolicy Rafał Trzaskowski przyjął dymisję. Zapowiedział też, że politycy nie będą mogli zasiadać w zarządach miejskich spółek. Ci, którzy już teraz są w zarządzie, do końca lipca muszą zdecydować, czy wybierają legitymację partyjną, czy posadę w miejskiej spółce. Tymczasem sygnaliści alarmują o nieprawidłowościach na kolejnym SOR-ze. Chodzi o wojewódzki szpital zespolony w Toruniu. Porozumienie rezydentów informuje, że lekarze mają m.in. pracować w dwóch miejscach naraz. Braki kadrowe są łatane lekarzami ściąganymi na SOR z oddziałów szpitala, mówi Władysław Krajewski, wiceprzewodniczący Porozumienia Rezydentów Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy.
3: Braki kadrowe, które klasycznie są łatane albo bilokacją lekarzy, albo lekarzami w trakcie szkoleń specjalizacyjnych. I oczywiście taką wisienką na torcie jest to, że są maskowane kreatywną dokumentacją.
1: Nieprawidłowości w działaniu SOR-u były od miesięcy zgłaszane dyrekcji, a także resortowi zdrowia i NFZ-owi, a sygnaliści mieli być zastraszani. Fala upałów zelżała, ale to nie koniec kłopotów z wodą. Nadal wiele samorządów prosi mieszkańców o oszczędzanie. Żadnego podlewania ogrodów czy mycia aut. Tak jest m.in. w gminie Chyżne na Podkarpaciu, mówi wójt gminy Bartłomiej Kuchta.
4: W zasadzie jesteśmy na poziomie krytycznym. Natomiast nie ma czegoś takiego, że ograniczamy przepływ wody, ograniczamy ciśnienie. Na dzień dzisiejszy, jeżeli mieszkańcy zachowają się tak jak do tej pory, odpowiedzialnie i będą ograniczać użycie wody, to myślę, że będzie dobrze, że wody nie braknie.
1: Wyższe temperatury mają wrócić do Polski w przyszłym tygodniu. Ponad 600 tysięcy przesiedleńców w południowym Libanie wróciło do swoich domów. Było to możliwe dzięki temu, że Izrael podpisał porozumienie z Libanem. Na razie ramowe, które ma doprowadzić do pełnego pokoju. W aplikacji mObywatel można korzystać z funkcji programu MSZ Odyseusz. Podróżujący za pośrednictwem aplikacji mogą otrzymywać powiadomienia o poziomie zagrożenia w wybranym przez siebie kraju. Mogą też zarejestrować swoją podróż, a to się przydaje w sytuacji kryzysowej. Hubert Hurkacz awansował do czwartej rundy Wimbledonu. Wygrał z Amerykaninem Tomem Paulem. Pierwszego seta co prawda przegrał, ale wygrał kolejne trzy i to Polak stanie do walki o ćwierćfinał. Jutro swój mecz trzeciej rundy zagra Iga Świątek. Zmierzy się z Filipinką Aleksandrą Ealą.

Halo, halo, zapraszam na prognozę pogody. 11 stopni już tej nocy, termika chłodna i sucha, a biometr korzystny. Jutro 19 odnotujemy na termometrach w Krośnie, w Jaśle, w Tarnowie, w Rzeszowie, w Lesku, w Dębicy i w Gorlicach. Niedziela stricte deszczowa, 21 na termometrach.

0: W nocy tylko 13.
1: Ogłoszenie społeczne.
0: Kustosz Sanktuarium Matki Bożej Królowej Pokoju na Górze Liwoczy serdecznie zaprasza wszystkich pielgrzymów oraz gości na uroczystości odpustowe, które odbędą się w niedzielę 5 lipca. Wspólne świętowanie rozpoczniemy o godzinie 15 nabożeństwem Drogi Krzyżowej, a bezpośrednio po nim o godzinie 16 odprawiona zostanie uroczysta suma odpustowa. Zachęcamy do licznego udziału we wspólnej modlitwie oraz do przeżycia tego świętego czasu we wspólnocie i pięknym otoczeniu sanktuarium. Zaprasza ksiądz Gerard Stanule, kustosz sanktuarium na Górze Liwocz.
1: Ogłoszenie społeczne.
2: Reklama. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w butelkach i puszkach. 6 w cenie 3. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
3: Psi alert, przyjaciele! Z okazji Dnia Psa rabaty aż do 50% na karmy dla psów w sklepie dolinanoteci.pl. Świętujemy mordeczki! Po zapasy w sensacyjnych cenach zapraszamy na dolinanoteci.pl. Życzymy pełnych misek.
2: Reklama. You think I worry about hell when I'm living in heaven?

0: Trendy. Trendy lista. Od poniedziałku do piątku odliczamy 20 znakomitych trendy hitów. Głosuj. 71-48 TRL. I tytuł nagrania. Koszt to złotówka plus VAT.
1: Ajajaj, z tego wszystkiego to ja zapomniałam, że dzisiaj jest piątulo. Piątkowicze, weekendowicze. Co tam będziecie porabiać? Możecie też śmiało pisać, jakie są wasze plany. Gdzie wyjeżdżacie? Gdzie się wybieracie? Co fajnego będziecie robić? Czy pełna chillera i odpoczynek w domu? Bo przyznam wam się szczerze, że jak tak człowiek też cały czas gdzieś lata i gdzieś jest, to jest tak przebodźcowany. No, wszystkiego mieć chyba rzeczywiście nie można. Na 13. Calvin Harris i Jazzy Satisfy z 9. 12. December 10 Infinity z 15. A na 11. Męskie granie orkiestra nareszcie z 6.
2: 13.
3: W dół.

0: ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Tak, to dla ciebie gra Trendy Radio.
2: Dzień czerwonej, ostrej papryczki chili.
3: Lubicie? No ja fanką nie jestem ogólnie, tak wam się przyznam, że nie cierpię ostrych przypraw ani ostrego jedzenia, no jakoś mam z tym problem. No i chyba nie dałabym rady zjeść takiej ostrej papryczki chili. No przegrałabym na pewno, nawet jeżeli chodzi o jakieś zakłady z tym związane, chociaż pozdrawiam moją kumpelę Marysię, no ona lubi takie, no właśnie, ostre smaki. Jeżeli ktoś z was też lubi, może śmiało się czymś pochwalić, może znacie jakiś przepis, który no aż tak ostry nie jest, a robi efekt wow dla nawet delikatnego podniebienia. Czekam na wasze wiadomości. 10 Shimza Fire Fire ze Trzynachy, na 9 Inna Dream Out Loud ze 5, a na 8 MK Zone ze 12.
1: 10
4: w górę.

0: Trendy Radio. Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Znane są jednostki OSP, które otrzymają dofinansowanie z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Wśród beneficjentów znalazło się 19 jednostek z województwa podkarpackiego. Średnie samochody ratowniczo-gaśnicze mają trafić m.in. do OSP Bażanówka w gminie Zarszyn, OSP Sieniawa w gminie Rymanów, OSP Nowy Żmigród, OSP Dobieszyn w gminie Jedlicze. Lekkie samochody ratowniczo-gaśnicze przewidziano dla OSP Tyrawa Bołoska, OSP Kłodawa w gminie Brzyska, OSP Czarna w gminie Czarna, OSP Wesoła w gminie Nozdrzec. Część jednostek ma otrzymać dofinansowanie na zakup mikrobusów. Z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na Podkarpaciu wsparcie z tego programu ma otrzymać 5 jednostek. Na liście znalazły się OSP Siedlanka, OSP Dobieszyn, OSP Dachnów, OSP Torki oraz OSP Pruchnik 1. Centrum Usług Społecznych Miasta Dębica rozpoczęło realizację projektu Rodzinna Mocna Strona – Wsparcie dla dzieci i rodziców. Przedsięwzięcie ma na celu wspieranie rodzin poprzez rozwijanie kompetencji wychowawczych rodziców oraz wzmacnianie rozwoju społecznego i emocjonalnego dzieci. Głównym założeniem projektu jest poprawa funkcjonowania społecznego i emocjonalnego dzieci oraz rozwijanie kompetencji rodzicielskich mieszkańców Dębicy. Zaplanowane działania mają odpowiadać na rzeczywiste potrzeby rodzin, oferując wsparcie sprzyjające budowaniu trwałych i pozytywnych relacji. Projekt zakłada realizację działań ukierunkowanych na wzmocnienie więzi rodzinnych, rozwój umiejętności społecznych i emocjonalnych dzieci oraz podnoszenie kompetencji wychowawczych rodziców. Dzięki temu uczestnicy będą mogli skorzystać z pomocy dostosowanej do swoich potrzeb i wyzwań życia codziennego. Dofinansowanie projektu z Unii Europejskiej wynosi prawie 300 tysięcy euro.
2: Twoje informacje lokalne w Trendy Radio.
1: Chcesz lepiej poznać Tarnów? Wybierz się na wycieczkę Złotym Meleksem. W lipcu kursuje codziennie. Przejażdżka jest darmowa, ale obowiązuje kaucja. Zachęcają organizatorzy. Tegoroczna edycja jest finansowana z funduszy szwajcarskich. Wycieczki ruszają z rynku o godzinie 10, 11.45, 13.30 i 14.45. Każda trwa około 75 minut. W trakcie przejazdu odtwarzane jest nagranie lektora opowiadające o mijanych zabytkach i ciekawych miejscach. Z myślą o młodszych przygotowano też krótkie kursy po starówce. Te odbywają się w godzinach 11.15 oraz 13.15. Na Meleksy nie ma zapisów i są bezpłatne, ale obowiązuje kaucja w wysokości 20 zł. Liczba miejsc na każdy kurs jest ograniczona do 12 osób, a niepełnoletni zawsze muszą być w towarzystwie dorosłego. W Jaśle ruszają zapisy na wakacyjne zawody rowerowe dla dzieci i młodzieży. Wydarzenie odbędzie się 17 lipca na torze rolkowym Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Jaśle. Do udziału w zawodach organizatorzy zapraszają mieszkańców Jasła w wieku do 15 lat. Start zawodników w pierwszej kategorii wiekowej zaplanowany jest o godzinie 15. Dla uczestników zawodów przygotowano nagrody, puchary i medale oraz upominki. Rywalizacja będzie podzielona na 5 kategorii wiekowych. Chłopcy i dziewczynki będą rywalizować w odrębnych wyścigach. Zapisy online z wykorzystaniem formularza internetowego będą prowadzone do 15 lipca lub do wyczerpania miejsc.
0: Reklama. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w butelkach i puszkach. 6 w cenie 3. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Reklama.

0: Trendlista. Przepychaj swoje ulubione kawałki między 19.20 a 21.00. 20 hitów w 120 minut. Po 19.20. Po 19.20.
1: 7148 TRL. I tytuł nagrania. Koszt takiego SMS-a to złotówka plus VAT. Zapraszam na bezpłatne głosowanie, które odbywa się za pomocą naszej strony internetowej. To trendradio.pl. Siódema, Maciej Skiba i Wołam. Dzisiaj piękny trzylokatowy awans. Na szóstym Aleksandra Stan i Fire z drugiego, a na piątym Roxy Chciałam Ciebie Więcej. Dzisiaj też dobrze, bo w awansie i to o dwie lokaty.
2: Siedem.
3: W górę.

0: Adasiu, o nie, ma takiej opcji. Nie, nie, nie, nie. Dla mojego podniebienia byłoby to chyba zbyt ciężkie. Adaś pozdrawia bardzo gorąco wszystkich słuchaczy i poleca zamiast ostrych papryczek papryczki jalapeno. No, ja fanką nie jestem, mimo że naprawdę bardzo ładnie pachną, a szczególnie no jak są w burgerach, etc. Ale chyba nie pokusiłabym się. Oj, nie, nie, nie. Chyba musiałabym mieć 2 litry wody przed sobą. A wy dziubasy jak tam? Lubicie ostre, czy jednak wolicie, no, słodsze i łagodniejsze warzywa? Czekam na wiadomości od was, ale no, niestety kończy nam się już powoli czas, także odczytamy sobie też w poniedziałek. Na 4. Armin van Buuren, Like a Child, z 8. na 3. Cascade Me Again. Oj, no, niestety nie na 1., a na 2. James Hype z hitem Serotonin. Dzisiaj pnie się o 2 oczka ku górze. Zostańcie ze mną, bo już zbliża się podsumowanie i miejsce 1.
1: 4.
2: W górę.

Zapraszam na piątkowe podsumowanie programu Trendy Lista. Wylot Becky Hill, Hands on Me, propozycje Sony Fodera, Let Me Be in Your Arms, Kygo, Heaven on Your Mind. 20 Ave, Meet Me in the Dark, 19 Bryska, Kubańczyk, Gęsty Dym, 18 Blair Moore, Sorry, 17 Gromi, Say My Name, 16 Zohara i Colorado, 15 Robin Schulz, Better Times, 14 Rudimental, Love You More, 13 Calvin Harris, Satisfy, 12 December 10 Infinity, 11 Męskie Granie Orkiestra, nareszcie 10 Shimza, Fire Fire, 9 Inna, Dream Out Loud, 8 MK Zone, 7 Maciej Skiba, Wołam, 6 Aleksandra Stan, Fire, 5 Roxy, Chciałam Ciebie Więcej, na 4 Armin Van Buren, Like a Child, na 3 Cascade, Me Again, 2 James Hype, Serotonin i zwycięża z miejsca 3 Kungs, Boys Noise i Getaway. Oj, to jest dopiero letniaczek, no cieszę się, że wybieracie takie utwory, szczególnie w piątulu. No to gramy, koniecznie. 1.

0: na miejscu. Po wyważeniu drzwi, po wejściu siłowym poprzez użycie narzędzi hydraulicznych, no wewnątrz ujawniono ciała czterech osób, dziecka, dwóch kobiet oraz mężczyzny.
1: Wykluczono zatrucie czadem, śmierć rodziny najprawdopodobniej ma tło kryminalne. Szefowie dyplomacji Polski i Ukrainy rozmawiali dziś w Warszawie. Po spotkaniu Andrisi Bicha wydał życzliwe w tonie oświadczenie. Zapewnił, że Ukraina nadal będzie wydawać zgody na ekshumację Polaków na Wołyniu i że ma wolę, by zakończyć spór. Podziękował Polsce za to, że jako pierwsza pomogła w walce z Rosją. Sybicha zaproponował też trzy rozwiązania sporu o gloryfikowanie UPA. Dalsze rozmowy dyplomatyczne, spotkanie historyków i zaangażowanie autorytetów religijnych obu krajów. Radosław Sikorski nie chciał komentować rozmów z ukraińskim ministrem, zwrócił się za to z apelem do Kijowa.
2: Wejście do Unii Europejskiej to jest przystąpienie do rodziny. I to oznacza, że sobie nawzajem ufamy, a ufamy sobie na bazie prawdy i na bazie pojednania. Więc mamy nadzieję, że Ukraina pokaże nam, że jej bohaterowie to są osoby, co do których możemy wszyscy się zgodzić, a nie będą to osoby, które będą nas dzielić.
1: A przypomnijmy, gorący spór wybuchł po tym, jak Wołodymyr Zełenski nadał jednostce wojskowej imię bohaterów UPA, za co prezydent Karol Nawrocki odebrał mu Order Orła Białego. Warzywa i mięso. Te dwie kategorie produktów wyraźnie staniały. Czerwiec był drugim miesiącem z rzędu z deflacją, czyli na zakupach możemy zauważyć niższe ceny wielu artykułów spożywczych, których mianowicie o tym Wojciech Kowalik.
3: Tanieją wieprzowina i mięso drobiowe, których jest sporo na rynku, i warzywa, które dobrze przezimowały, mówi Bartosz Urbaniak, szef bankowości Agro BNP Paribas.
4: I wersja wege i wersja mięsna będzie tania. Można to grilla rozpalać.
3: Stabilnie zapowiada się sytuacja z kluczowymi dla wyżywienia świata zbożami, choć tu wisi nad nami widmo klimatyczne El Niño, które sporej części świata może przynieść suszę.
4: Może być tak, że chwilowo te zboża będą wskakiwały na jakiś wysoki poziom, potem spadały. Pod koniec sierpnia będzie wielkie larum i panika, że znowu się nie udało zebrać warzyw korzeniowych na południu Europy, no ale to tutaj akurat Polacy dzielnie z naszą marchwią i papryką uratują.
3: Kluczowe będzie też to, czy do normy wróci sytuacja z gazem, niezbędnym do produkcji nawozów.
1: Piłkarz reprezentacji Polski Bartosz Bereszyński zagra w Motorze Lublin. Podpisał dwuletni kontrakt. Bereszyński ostatnich 10 lat spędził we Włoszech. Grał w Sampdorii, Genua, Napoli, Empoli oraz w drugoligowym Palermo. W reprezentacji zagrał 59 meczów. Ostatni w barażach do Mistrzostw Świata w Ameryce.

0: Halo, halo, a ja zapraszam na prognozę pogody. 11 stopni już tej nocy, termika chłodna i sucha, a biometr korzystny. Jutro 19 w Krośnie, w Jaśle, w Tarnowie, w Rzeszowie, w Lesku, w Dębicy i w Gorlicach. Niedziela stricte deszczowa, 21 stopni. W nocy temperatury spadną do 13. Do usłyszenia, trzymajcie się. Ja życzę udanego weekendu i pamiętajcie, że śmiało możecie do nas pisać, co tam będziecie ciekawego porabiać. Buziole!
1: Disco Hity. Najbardziej imprezowy program w Trendy Radio. Największe hity muzyki lat 90. i Disco Polo. Are you ready?

Dzień dobry wieczór, moi mili, witam was bardzo gorąco i serdecznie. Z tej strony kłania się Marcin Rompej. Jak tam, wytrzymaliście w te upały, czy dały wam w kość? Bez względu na to, jak sytuacja meteorologiczna, informuję, że mamy już tak na 100% wakacje. Także czekam na naszym trendy radiowym Facebooku na wieści, gdzie te wakacje spędzacie. No to co, zagrajmy w takim razie. Marcin Miller, Boys XOXO, kocham jak tańczysz. Zaczynamy Disco Hit.

Czy są tu kibice, którzy na bieżąco oglądają wszystkie mecze Mistrzostw Świata? Coś tam podglądam, przyznam szczerze, ale tych w środku nocy zdecydowanie oglądać mi się nie chce. Jednak sen jest dla mnie ważniejszy. Jeszcze jakby nasza reprezentacja grała, to pewnie gdzieś tam w nocy bym się zrywał. A jak wygląda sytuacja u was? Dawajcie znać na naszym trendy radiowym Facebooku. No i gramy dalej. Mik teraz w disco hitach. Hej kochana! Nie ma słów.

Reklama. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w butelkach i puszkach. 6 w cenie 3. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.

Sporo polskiego disco dzisiaj będzie, no ale to na wasze życzenie, moi drodzy. Piszecie, żeby grać jak najwięcej w takich klimatach, no to ja nie robię nic innego, tylko spełniam wasze życzenia. No i teraz właśnie będziemy w takim klimacie po raz kolejny grać. Król Disco teraz w Disco Hitach, czyli zespół Akcent, Zenon Martyniuk, to właśnie ja w remiksie od Freel.

trochę się nam porobiło z tymi Bieszczadami, co? Postraszyli niedźwiedziami. No ciekaw jestem, czy rzeczywiście wpłynęło to jakoś na sezon turystyczny, na ruch turystyczny w te wakacje. Byłem w zeszłym tygodniu w Rumunii i przy drodze widziałem naprawdę kilka konkretnych osobników, także u nas jeszcze to chyba nie jest tak duży problem. No to co? Gramy dalej, moi drodzy. Beatrice teraz w Disco Hitach Bieszczadzkie Sny, a w Bieszczady was jak najbardziej zapraszam. We'll be right back.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Premier domaga się od resortu zdrowia propozycji systemowych zmian. W Sopocie będzie darmowy parking dla turystów, zaraz szczegóły, a w Rzymie fala kradzieży, polski konsulat ostrzega przed kieszonkowcami. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Premier liczy na pomoc lekarzy w uzdrowieniu sytuacji w ochronie zdrowia. Donald Tusk zobowiązał minister Sobierańską Grędę do przedstawienia do wtorku planu naprawczego. W innym wypadku wyciągnie konsekwencje personalne. Według szefa rządu nie może dochodzić do sytuacji faworyzowania osób, które powołują się na wpływy i omijają tak kolejki.
2: Koniec z salonikami VIP, koniec z zeszytami i omijaniem kolejek i koniec z takimi niesprawiedliwymi, wynikającymi z wad systemu i pazerności niektórych kominami płacowymi.
1: Piotr Pisula z Naczelnej Rady Lekarskiej twierdzi, że środowisko jest gotowe do rozmów z premierem.
3: Środowisko lekarzy jest jak najbardziej pozytywnie nastawione do każdej formy współpracy, którą możemy podjąć.

0: turyści, którzy przyjeżdżają do Sopotu, mieli możliwość, aby zostawić swoje auto na obrzeżach naszego miasta. Mamy do dyspozycji 700 miejsc parkingowych przy Ergo Arenie.
1: Obrzeża miasta brzmią przerażająco, ale Sopot jest malutki, kameralny i to nie są duże odległości.
0: Właściwie z tego parkingu do centrum miasta, czy w pobliże sopockiej plaży, można spokojnym krokiem przejść 15-20 minut. Po pobraniu jednego biletu możecie Państwo parkować przez 7 dni bezpłatnie.
2: Jeśli ktoś nie chce albo nie może sobie na taki spacer pozwolić, to w stronę centrum Opery Leśnej i plaży może podjechać elektrobusem. Liczba strzelanin w Szwecji w pierwszym półroczu tego roku spadła do najniższego poziomu od 9 lat, powiadomiła o tym szwedzka policja. Według cytowanej w komunikacie Hanny Paradis dane świadczą o tym, że policja zaczyna wygrywać walkę z gangami narkotykowymi. Tymczasem konsul Polski w Rzymie ostrzega Polaków przed falą kradzieży. W ciągu ostatnich 3 dni wydał 20 paszportów tymczasowych dla osób, którym ukradziono dokumenty. Według naszych dyplomatów najbardziej ryzykowne miejsca w Rzymie to linia A metra, szczególnie schody ruchome i automaty z biletami, autobusy oraz fontanna di Trevi. Złodzieje często zagadują nas, na przykład pytając o drogę. Tak działają kieszonkowcy. Poznaliśmy godzinę meczu Igi Świątek z Aleksandrą Ealą w trzeciej rundzie Wimbledonu. Iga zagra jutro o 14:30. Do czwartej rundy awansował już wcześniej Hubert Hurkacz.

0: Jutro od 17 stopni na Suwalszczyźnie do 23 maksymalnie na zachodzie Polski i miejscami w centrum. A więc odpoczywamy na razie od upałów i odpoczywamy od palącego słońca. Przeważnie częściowo albo mocno zachmurzone niebo, możliwe przelotne opady deszczu, a na północnym wschodzie także burze.
1: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienia w regionie.

Moi mili, zespół Rompej pojawi się w zasięgu naszych nadajników już w niedzielę, także mam nadzieję, że zajrzycie do Dukli, gdzie zagramy koncert, a później w okolicach Rzeszowa będzie, myśl. Nie wiem, czy jeszcze łapią nasze nadajniki, ale myślę, że będziecie razem ze mną. Mam taką bynajmniej nadzieję. Dajcie koniecznie znać, kto od ekipy disco hitowej w Trendy Radio. No to zagrajmy teraz coś od Rompeja.

kolejne muzyczne propozycje przed nami. Ja tylko przypomnę, 101.9.95.2 w FM, to są nasze pasma radiowe. A jak na przykład przyjechaliście na wakacje tutaj w te rejony i słuchacie właśnie disco hitów i mówicie, szkoda, że nie ma takiej stacji w naszych stronach, to spokojnie, wystarczy, że wpiszecie trendyradio.pl lub pobierzecie sobie aplikację Trendy Radio na smartfony i możecie nas słuchać ile tylko chcecie. Nation in Blue, What Will You Do? Maxi version teraz w disco hitach.

No i co? Połowa dzisiejszego wydania już za nami. Jestem cały czas z wami do samej północy. Mam nadzieję, że ze mną również sprawdzam obecność na naszym trendy radiowym Facebooku. Wróćmy do klimatów disco na chwilę, ale takich naprawdę na wysokim poziomie. Playboys i Victoria Niekało teraz w disco hitach. Ta jedyna.

Słuchajcie, nie wiem jak wy, ale ja osobiście uwielbiam, jak noc jeszcze dobrze się nie zacznie, a już się kończy. Taki właśnie mamy okres w naszym roku. No i teraz coś od zespołu Kama Sutra właśnie o tym będzie. Także mam nadzieję, że jesteście gotowi na kolejne disco hitowe, konkretne granie Kama Sutra letnie wieczory. Wiem,

Mówiłem, że będzie sporo polskiego disco dzisiaj, no i dotrzymuję słowa, moi drodzy. Mam nadzieję, że cały czas ze mną jesteście. Do północy jeszcze mam dla was kilkanaście propozycji, także mam nadzieję, że zostaniecie ze mną do samego końca. No to grajmy, Ecstasy teraz w disco hitach Skoczę w ogień.

Trochę polskiego disco w damskim wydaniu już dzisiaj było, no ale nie może zabraknąć również tej wokalistki. Bardzo dobrze radzi sobie na social mediach. Z tego co widziałem, wyniki wyświetleń pod jej rolkami to naprawdę całkiem zacne wyniki. No to zagrajmy teraz Ines, moi drodzy, w disco hitach Szczęśliwsza.

Powoli kończymy dzisiejsze wydanie, także jeżeli ktoś czuje się niedotańczony, no to to jest chyba najlepszy moment, żeby już żadnego utworu nie odpuszczać, a wręcz dawać z siebie takie 115%, żeby rzeczywiście z tych sił, nadmiaru sił się rozregulować. No to zagrajmy teraz hit, który zna każdy z was, ale oczywiście w lekkim remiksie. Sabrina, Boys, Boys, Boys, Hard Dance Remix.

No i stało się, dotarliśmy do końca dzisiejszego wydania Disco Hitów Trendy Radio. Z całego serca chciałbym wam podziękować, moi mili. Mówił do was Marcin Rompej. Przypominam, słyszymy się w każdy piątek właśnie tutaj na antenie Disco Hitów Trendy Radio po 21. Zostawiam was dzisiaj z utworem Spike na zawsze. Ja co prawda nie zostaję z wami na zawsze, bo już za chwilę się żegnam, ale w przyszły piątek będę. I w następny. Mam nadzieję, że wy ze mną również. Dzięki wielkie, śpijcie dobrze, ale to dopiero oczywiście po tym utworze. Dobranoc!

Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.